0: Minął tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: Zacznie się od przebudowy ronda Dobrzec na Turbinowa oraz pracy na ulicach Podmiejskiej i Stańczukowskiego oraz Dobrzeckiej w stronie na ulicy Biskupickiej. Umowa na remont ciągu ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała została podpisana. W najbliższych dniach rozpoczną się prace. Wszystko będzie odbywać się etapami.
2: W momencie rozpoczęcia robót będziemy chcieli utrzymać ruch w ciągu ulicy Podmiejska Stańczukowskiego. W pierwszej kolejności wykonamy taki nowy przebieg odcinka ulicy Podmiejskiej, więc te prace możemy sobie wykonywać poza nieutrudnianiem ruchu w ciągu ulicy Podmiejskiej Stańczukowskiego. Będziemy się starać realizować tak, żeby ten przejazd się odbywał w ciągu drogi krajowej 25. Natomiast na pewno pojawią się takie momenty, gdzie będziemy musieli na przykład wyłączyć z ruchu ulicę Dobrzecką, która będzie objęta przebudową, ale to będzie realizowane etapami. Będziemy się starać, ażeby minimalizować te utrudnienia w ruchu drogowym.
1: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Gałka, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. Na wykonanie przebudowy firma, która wygrała przetarg, ma 550 dni, licząc od momentu przekazania placu budowy zaplanowanego na 18 maja. Remont Dobrzeckiej Świętego Michała wraz z przebudową ronda Dobrzec i korektą odchodzącego od niego łuku w ulicy Podmiejskiej to niecałe 42 miliony złotych. Miasto Kalisz na ten cel otrzymało 30 milionów złotych dofinansowania w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład.
0: Radio Centrum.
1: Fakty i mity dotyczące karmienia piersią oraz rozszerzania diety niemowląt to temat warsztatów dla kobiet w ciąży i w okresie laktacji organizowanych 27 maja o godzinie 16.15 w Kolegium Medicum Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Kaszubskiej 13. Uczestniczki warsztatów dowiedzą się m.in. jakie są aktualne zalecenia żywieniowe w okresie laktacji, czego unikać podczas karmienia piersią, czy dziecko jest już gotowe na rozszerzenie diety, co zrobić, gdy dziecko mówi nie, jak budować zdrowe nawyki żywieniowe. Warsztaty poprowadzi doktor nauk medycznych Klaudia Malikowska z Katedry Żywienia i Żywności. Szczegóły na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
1: W gminie i mieście Odolanów dzięki unijnemu wsparciu samorząd zamontuje instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii na 12 obiektach użyteczności publicznej. Panele pojawią się m.in. na urzędzie, szkołach, świetlicach wiejskich, remizach OSP, krytej pływalni oraz oczyszczalni ścieków.
3: Według włodarza Odolanowa inwestycja może obniżyć rachunki za energię nawet o 80-90%. To istotna oszczędność, bo roczne wydatki na prąd przekraczają dziś 4 miliony złotych. W sumie na budynkach powstaną 943 panele fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 377 kW-pików oraz 12 magazynów energii o pojemności 378 kWh. Jak podkreślił Radiu Centrum burmistrz Odolanowa Marcin Szorski, projekt ma nie tylko zmniejszyć koszty, ale też poprawić bezpieczeństwo energetyczne gminy. W przypadku przerw w dostawie prądu, energia zgromadzona w magazynach ma pozwolić na utrzymanie działania najważniejszych obiektów publicznych. Samorząd liczy również, że zaoszczędzone środki będzie można przeznaczyć na inwestycje, m.in. na budowę i remont dróg, chodników oraz na działania społeczne. Przetarg na montaż instalacji na gminnych obiektach ma zostać ogłoszony w najbliższych dniach. To jednak tylko część większego projektu. Oddzielne postępowania obejmą również ponad 600 instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii dla mieszkańców oraz budowę magazynu wodorowego. Wszystkie zadania mają zostać zrealizowane do czerwca przyszłego roku. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzej.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Lech Wierzbowski, aktor teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego, został odznaczony brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. To zaszczytne wyróżnienie odebrał w czasie gali kończącej 66. Kaliskie Spotkania Teatralne z rąk Szymona Wdowczyka, dyrektora Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
4: Decyzją minister kultury i dziedzictwa narodowego brązowy medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis otrzymuje pan Lech Wierzbowski.
5: To wyjątkowe odznaczenie jest wyrazem najwyższego uznania dla artystów, którzy swoją pracą, talentem i postawą współtworzą polską kulturę. Stworzyłeś dziesiątki niezapomnianych kreacji scenicznych, budząc podziw publiczności i szacunek środowiska teatralnego. Twoja obecność na scenie Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu od lat stanowi jeden z filarów tej instytucji, ważną część kulturalnej tożsamości miasta.
1: Dodał w czasie uroczystości Filip Frontczak, skarbnik Zarządu Głównego Związku Artystów Scen Polskich. Brązowy medal zasłużony kulturze Gloria Artis to jedno z najważniejszych wyróżnień dla ludzi kultury. Lech Wierzbowski ma na swoim koncie blisko 120 ról teatralnych i filmowych, a jego charakterystyczny głos sprawdza się także w dubbingu.
6: Mam nadzieję, że jeszcze trochę tego bodźca mi zostanie do pracy. Myślę, że jeszcze troszkę lat przede mną, jeśli chodzi o pracę zawodową dla publiczności i dla samego siebie oczywiście, bo przecież jeżeli się choć trochę lubi albo i kocha ten zawód, to przecież to jest wielkie szczęście móc go wykonywać, tak jak każdy zawód.
1: Powiedział Radiu Centrum Lech Wierzbowski. Aktor ukończył państwowe studium wokalno-aktorskie im. Danuty Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni, w którym debiutował w 1975 roku. Od ponad 40 lat związany jest z kaliską sceną.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Z jednej strony to miejsce, które daje możliwość posiadania własnych warzyw i owoców, z drugiej nawiązywania i budowania relacji. Mieszkańcy Pleszewa otrzymują je dzięki ogrodowi społecznemu, a przy okazji odczarowują negatywne skojarzenia czynu społecznego.
7: Natomiast zapominamy o tym, że to była zawsze okazja, ten czyn społeczny, do tego, żeby się spotkać, pobyć razem, zintegrować. I to, co zadziało się w Pleszewie, jest próbą odtworzenia tych relacji, które naprawdę są ważne, które czuję, że tracimy. Ogród społeczny to miejsce, w którym ludzie, którzy do tej pory nie posiadają działki, mają swoją skrzynkę, podwyższoną grządkę, w której mogą sadzić cokolwiek, kiedykolwiek, mają klucz z dostępem do tego miejsca, możliwość podlewania, ławkę do tego, żeby mogli odpocząć.
1: Powiedziała Radiu Centrum Izabela Świątek, wiceburmistrzyni Pleszewa. Ogród społeczny powstał na tyłach Centrum Usług Społecznych. Został tak przygotowany, żeby jego użytkownicy mogli cieszyć się z własnych upraw, ale też uczyli współdziałania i nawiązywania relacji. O miejsce dbają sami właściciele grządek, ale czuwa nad nimi Barbara i Kamila z OSL.
8: Jeżeli wejdziemy do takiego ogrodu, to co zobaczymy? Jak on wygląda?
9: Zobaczymy altanę, zobaczymy 10 pięknych grządek, zobaczymy już pracujący tam osoby, niekoniecznie seniorów, już są posadzone tam roślinki, panie przygotowują obecnie już teren pod pomidorka, kwitną tulipany, jest prześlicznie.
10: Jak ci ludzie ze sobą współpracują? No skrzynka przy skrzynce.
11: Świetnie współpracują. Jeden właśnie coś tam robi, przynosi, drugi podlewa, dziurki w doniczkach robią, nasadzają kwiat, wymieniają się, także bardzo super współpracują.
1: To miejsce, które ma żyć, zmieniać się i powiększać ogrodową społeczność. Oznacza to, że każdy mieszkaniec Pleszewa, który spełnia kryteria, może zgłosić się do organizatora społeczności lokalnej w pleszewskim CUS-ie i czekać na swoją małą, zieloną enklawę w środku miasta.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Pleszewskie Centrum Medyczne przechodzi jedną z największych modernizacji w swojej historii. Szpital zdobył 60 milionów złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy, a wartość całej inwestycji sięga 70 milionów.
12: To jedna z najwyższych dotacji przyznanych placówkom medycznym w Polsce. Prace modernizacyjne mają potrwać do końca tego roku i całkowicie zmienić poziom opieki onkologicznej w regionie, bo największy nacisk położono na leczenie pacjentów z chorobami nowotworowymi. Trwa rozbudowa i modernizacja bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni oraz pracowni endoskopowej. Powstaje nowoczesna strefa dziennej chemioterapii, modernizowany jest także oddział leczenia raka piersi i raka jelita grubego. Prace prowadzone są również w szpitalnej aptece, gdzie wdrożono nowoczesny system bezpieczeństwa danych, gwarantujący ciągłość działania systemów medycznych nawet podczas awarii, podkreśla prezes Pleszewskiego Szpitala Błażej Górczyński. Do Pleszewa trafia też nowoczesny sprzęt wart miliony złotych. Zakupiono już mamograf za ponad 2 miliony 200, dwa specjalistyczne aparaty USG, nowy ambulans, zestaw do laparoskopii oraz system termoablacji do małoinwazyjnego leczenia nowotworów. Wymieniane są także łóżka szpitalne i wyposażenie bloku operacyjnego, a wszystko po to, by pacjenci mogli leczyć się na miejscu bez konieczności wyjazdu do największych klinik. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: W Gnieździe w Przygodzicach wykluło się pierwsze piskle. Młody bociek przyszedł na świat 17 maja. W tym roku przygoda złożyła w sumie 5 jaj i każde z nich może wykluć się lada moment.
13: No i to jest duża radość, bo jest to wydarzenie takie jedno z trzech najważniejszych po przylecie bucianów i złożeniu jajek. O ile odkładanie jajek jest regularne, to co dwie doby. Przy wysiadywaniu przez rodziców te różnice się zmieniają, w zależności od tego, kiedy rodzic usiądzie i najbliższych piskwan można się spodziewać dosłownie naprawdę lada godzina. Nie będziemy czekali tak jak ze spadaniem co 48 godzin, tylko będą się pluły szybciej. Gdzie są jeszcze cztery jajka?
1: Powiedział Radiu Centrum Paweł Tedolata, koordynujący projekt Blisko Bocianów, umożliwiający śledzenie bocianiego życia online dzięki kamerom zamontowanym na bocianim gnieździe. Przygoda stoczyła też bitwę z samicą, która próbowała wyrzucić pierwsze złożone jaja. Nie wiadomo więc, czy zarodek nie został uszkodzony, ale wyklucie czterech piskląt też będzie dobrym wynikiem.
0: Tak minął tydzień. Wtorek.
14: Prezes ostrowskiego MZGM-u ponownie trafił do aresztu. Sąd okręgowy w Kaliszu uwzględnił zażalenie prokuratury i zdecydował o zastosowaniu wobec 59-letniego mężczyzny tymczasowego aresztu do 29 lipca. Śledczy zarzucają mu przyjmowanie łapówek w zamian za ustawienie przetargów na prace remontowo-budowlane w miejskiej spółce mieszkaniowej.
15: Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut dotyczący uzależniania wygrania przyszłych przetargów organizowanych przez kierowaną przez niego spółkę od wpłaty na jego rzecz 8% od wykonywanych prac montowych, za co mężczyzna ten miał przyjąć korzyści majątkowe. Aktualnie w treści zarzutów mówimy tutaj o kwocie 9 000, natomiast postępowanie w tym zakresie dalej jest przeprowadzane. Mężczyzna usłyszał także zarzuty dotyczące posiadania bez wymaganego pozwolenia 201 sztuk amunicji 5,6 mm, 400 sztuk amunicji 9-18 makarów oraz 3 naboi do sztucera.
14: Powiedział Radiocentrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Sprawa ma swój początek w październiku ubiegłego roku, kiedy prezes został zatrzymany po akcji policji i prokuratury. W kolejnych miesiącach sądy kilkukrotnie zmieniały decyzje dotyczące jego aresztowania. Śledztwo nadal trwa, a prokuratura nie wyklucza kolejnych czynności w tej sprawie.
0: Radio Centrum, żeby było słychać.
14: Strażak po służbie uratował życie kobiety. Udało się to dzięki szybkiej reakcji, profesjonalizmowi i zdecydowanym działaniom strażaka, informują pożarnicy z Kaliskiej Straży Pożarnej.
3: Młodszy aspirant Bartłomiej Molka, który na co dzień pełni służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej numer 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, może być z siebie dumny. To on w czasie wolnym zauważył pożar u sąsiadów i ruszył z pomocą. Zdarzenie miało miejsce w piątek, 15 maja w Jagodzińcu w gminie Brzeziny. Jak informuje Państwowa Straż Pożarna, funkcjonariusz natychmiast powiadomił służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, a następnie podjął próbę gaszenia ognia. Po chwili, zaalarmowany przez świadków, udał się około 40 metrów od miejsca pożaru, gdzie znajdowała się kobieta, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Młodszy aspirant Bartłomiej Molka prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Na szczęście poszkodowanej udało się przywrócić funkcje życiowe i trafiła do szpitala. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
0: Słuchasz, więc wiesz.
14: Coraz więcej osób, poruszając się po Kaliszu, wybiera rowery i hulajnogi elektryczne. Choć co prawda jest to pozytywna zmiana pod kątem ekologicznym, tak niestety powoduje to również zwiększenie nieprawidłowych zachowań ujawnianych przez Kaliską Straż Miejską.
16: Od pewnego czasu obserwujemy wzrost liczby użytkowników oraz niestety wzrost wykroczeń i niebezpiecznych sytuacji. Dlatego też Straż Miejska coraz częściej interweniuje wobec osób poruszających się hulajnogami, oczywiście po chodnikach z nadmierną prędkością, przejściach dla pieszych i niestety również pod wpływem alkoholu. Problemem na terenie naszego miasta jest również niewłaściwe parkowanie hulajnog, które bardzo często utrudnia poruszanie się pieszym i osobom z niepełnosprawnościami.
14: Powiedziała Radio Centrum inspektor Agata Dybioch, rzeczniczka prasowa Kaliskiej Straży Miejskiej. Municypalni przypominają, że osoby poruszające się hulajnogami czy rowerami obowiązują przepisy ruchu drogowego oraz obowiązek zachowania szczególnej ostrożności.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
14: Jest pierwszą kobietą w Wielkopolsce ordynowaną na urząd prezbitera, czyli księdza w kościele ewangelicko-augsburskim. Ksiądz Adriana Gabryś swoją duszpasterską misję rozpoczęła w Kaliszu, gdzie objęła funkcję wikariuszki tutejszej parafii ewangelicko-augsburskiej. Jest absolwentką teologii na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, ukończyła także studia podyplomowe, przez lata pracowała m.in. jako katechetka.
17: Dla naszych parafian, dla luteran nie jest problemem kobieta. Myślę, że już od długiego czasu, bo kobiety długo w tym kościele służą. Widzą je w różnych, przeróżnych rolach, jako diakonki, widzieli jako odprawiające nabożeństwa, pracujące przy szkółkach niedzielnych, jakieś prowadzenie spotkań dla kobiet, w ogóle czy jakieś spotkań z młodzieżą, z dziećmi. Czy dla mnie to nie ma znaczenia i mam wrażenie, dla ludzi też nie. Każdy jest powołany do czegoś. Czy to jest mężczyzna, czy kobieta, nie ma znaczenia.
14: Powiedziała Radiocentrum ksiądz Adriana Gabryś. A co na taką zmianę parafianie?
18: Liczy się, kto tutaj jakby to nabożeństwo przeprowadza. Tutaj płeć nie ma najmniejszego znaczenia. Nigdy nie miała, szczerze mówiąc. To jak dla nas jako ewangelików, czy to kobieta, czy mężczyzna, nie ma żadnego znaczenia.
19: Nie ma znaczenia. Dla mnie to jest bardzo naturalne po prostu. Nie jest to nic dziwnego.
14: Parafia ewangelicko-augsburska w Kaliszu liczy około 70 wiernych. Nowym proboszczem i jednocześnie przełożonym Adrianem Gabryś jest ksiądz Waldemar Gabryś, prywatnie jej mąż.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
14: W Kamieniu w gminie Ceków Kolonia odbyło się spotkanie mieszkańców z przedstawicielami PSL-u. Wzięli w nim udział poseł Krzysztof Paszyk, poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman i wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Wcześniej spotkali się oni na konferencji z dziennikarzami.
20: Od początku roku sukcesywnie realizowana akcja Porozmawiajmy o Polsce i opowiadać rzeczywistość taką, jaką ona jest, a nie tak, jak ją przedstawiają panie, panowie z PiS-u, czy z Konfederacji, czy z Konfederacji Brauna. Dezinformacja, fałszowanie rzeczywistości to jest dzisiaj coś niezwykle niebezpiecznego. To jest coś, co bezpośrednio grozi sytuacji i bezpieczeństwu naszego kraju.
14: Powiedział Radiocentrum Krzysztof Paszyk. Tematem spotkania był m.in. program SAFE.
21: To jest niezwykle ważny program również z perspektywy południowej Wielkopolski, bo przecież mam na myśli tutaj zakład WSK Kalisz, który jestem przekonany, że również w ramach tych środków będzie mógł skorzystać z tego wsparcia. Ale przecież to są też inne zakłady, nie tylko te państwowe, do których te środki popłyną.
14: Powiedział Radiocentrum Krzysztof Grabowski. Kolejnym ważnym poruszonym tematem była umowa Unii Europejskiej i Mercosur.
22: Komisja Europejska postanowiła wpisać Brazylię na listę państw, które nie mają prawa eksportować produktów zwierzęcych na teren Unii Europejskiej ze względu na to, że brazylijscy producenci nie spełniają unijnych wymogów, jeśli chodzi o stosowanie antybiotyków. Krótko mówiąc, brazylijscy producenci trują zwierzęta antybiotykami, są absolutnie zabronione na rynku unijnym.
14: Powiedział Radiocentrum Krzysztof Hetman. Kolejne spotkanie w ramach akcji Porozmawiajmy o Polsce odbędzie się w czerwcu.
0: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
14: Mają oko do kadrów i teraz dzielą się uchwyconymi ujęciami z okazji 30-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 imienia Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu. Można oglądać wystawę fotografii podopiecznych tej placówki. Wykonali je uczniowie Technikum nr 5, wchodzącego w skład specjalistycznej placówki kształcącej osoby z problemami komunikacyjnymi, z dysfunkcją słuchu, spektrum autyzmu oraz afazją.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
14: 3 nagrody w konkursie na wydarzenie muzealne roku Izabella 2025 trafiły w Dzień Muzealnika do placówek z powiatu pruszewskiego. 2 zdobył Ośrodek Kultury Leśnej w Gołchowie, 1 Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.
12: Ośrodek Kultury Leśnej został laureatem pierwszej nagrody w kategorii działalność edukacyjna za projekt Nie toperzymy oraz drugiej nagrody w kategorii działalność wystawiennicza za ekspozycję Ciągnie Wilkonia do lasu, rzeźby i ilustracje Józefa Wilkonia w Gołchowie. Projekt Nie toperzymy obejmował warsztaty, zajęcia edukacyjne, grę terenową i interaktywną wystawę poświęconą ochronie nietoperzy. Z kolei wystawa prac Józefa Wilkonia połączyła sztukę z naturą, prezentując monumentalne rzeźby zwierząt w przestrzeni Muzeum Leśnictwa i Zabytkowego Parku Arboretum. Drugą nagrodę w kategorii działalność naukowa i wydawnicza zdobyło Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy za wystawę czasową Dziecko w rodzinie ziemiańskiej oraz katalog Dziecko w wielkopolskiej rodzinie ziemiańskiej w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Konkurs Izabella organizowany jest przez Fundację Muzeów Wielkopolskich pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zaś nazwa nawiązuje do Izabelli Czartoryskiej, której działalność miała ogromny wpływ na rozwój muzealnictwa i ochrony dziedzictwa kulturowego w Wielkopolsce. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień. środa.
2: Blisko 684 miliony złotych ma kosztować obwodnica Kalisza. Na taką kwotę opiewała najkorzystniejsza oferta wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja obejmuje budowę 18,5-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 25 na trasie Kokanin-Biskupice Łoboczne.
4: Nie tracimy czasu, przyspieszamy realizację budowy obwodnicy Kalisza. Mamy ostatecznie wyłonionego wykonawcę. Dołożyliśmy dodatkowe środki do budowy obwodnicy Kalisza. W najbliższym czasie planujemy podpisanie umowy z wykonawcą, który zbuduje obwodnicę Kalisza. Przy tej okazji warto wspomnieć, że mamy już zakontraktowane wszystkie odcinki, które czterojezdniową drogą połączą Kalisz z autostradą A2 oraz Kalisz z Ostrowem Wielkopolskim.
2: Powiedział Radiu Centrum Mariusz Witczak, kaliski poseł Koalicji Obywatelskiej. Teraz trwa 10-dniowy okres odwoławczy. Jeżeli nie będzie zgłoszonych odwołań, to już wkrótce dojdzie do podpisania umowy. Zadanie będzie realizowane w systemie projektuj i buduj. Rozpoczęcie pracy w terenie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje na połowę 2028 roku, natomiast zakończenie inwestycji na trzeci kwartał 2030 roku.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Kaliski tydzień zdrowia. W poniedziałek rozpoczął się inauguracyjnym przemarszem spod Baszty do Rotki pod Kaliski Ratusz oraz marszem Nordic Walking dla seniorów. Wtorek, środa i czwartek to czas dla dzieci i młodzieży. Dni wypełnione quizami, warsztatami i rywalizacją sportową. Akcję wspiera także Starostwo Powiatowe w Kaliszu.
5: Nic ważniejszego niż zdrowie człowieka. My tak naprawdę zapominamy o tym każdego dnia, pracując, biegając za tymi wszystkimi problemami dnia codziennego. Trzeba troszeczkę oddechu, trzeba troszeczkę refleksji i ten tydzień zdrowia daje ten oddech, abyśmy pomyśleli, co w życiu jest najważniejsze, co w życiu człowieka jest najistotniejsze. Bardzo dziękuję za tą akcję, też z punktu widzenia i seniorów, i tych najmłodszych, bo ich trzeba aktywizować, ale oni czekają na to, czekają na ten gest ze strony administracji, żeby podjąć działanie.
2: Powiedział Radiu Centrum Jan Adam Kłysza, starosta Kaliski.
0: Słuchasz, więc wiesz.
2: Ruszyły zapisy na Letnią Akademię Kierowcy realizowaną przez Kaliski WORD. Jest to inicjatywa skierowana do osób, które mają prawo jazdy od co najmniej 5 lat i które chciałyby odświeżyć swoją wiedzę, poprawić umiejętności za kierownicą oraz jeszcze bardziej świadomie i bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym.
23: Zajęcia są złożone z czterech ważnych elementów. Pierwszym z nich to głównie zmiany w przepisach ruchu drogowego. Drugim modułem będzie udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Trzecim modułem, też ważnym, będą zajęcia z psychologiem transportu. I czwarty moduł, który został zaplanowany na 23 czerwca, to będzie już moduł z zajęciami praktycznymi na torze ODTJ, czyli Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy.
2: Zachęcał słuchaczy Radia Centrum Sławomir Szanowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu. Warsztaty są bezpłatne, zapisy na nie trwają do 28 maja. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia odbywać się będą w każdy wtorek w godzinach popołudniowych. Akademia rozpocznie się 2 czerwca.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Bank Chleba rozdaje kolejne smakołyki, tym razem coś na osłodę i orzeźwienie. Organizacja pozyskała od darczyńcy blisko 1000 kartonów oranżady w proszku.
24: Wielka znów niespodzianka mnie spotkała. Darczyńca przesłał mi 962 paczki oranżady. Po 100 sztuk w jednej paczce, także praktycznie każdego kaliszanina mógłbym obdarować. W tej chwili powiadomiłem wszystkie szkoły, przedszkola. Również tu chcę powiadomić wszystkie organizacje, które się zajmują dziećmi, świetlice terapeutyczne i inne rzeczy.
2: Powiedział Radiu Centrum Grzegorz Fiałkowski, założyciel i prowadzący Bank Chleba w Kaliszu. Oranżady będzie można odbierać do piątku w godzinach od 8 do 12, oczywiście w siedzibie Banku Chleba przy ulicy Harserskiej 10 w Kaliszu.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Jeszcze przez 2 tygodnie w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu dostępna będzie wystawa Skrzydła nad Horyzontem. W ramach ekspozycji prezentowane są prace Roberta Jundo oraz Eweliny Ostrowskiej-Marcinkowskiej, artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi.
6: Proszę Państwa, jest to wystawa pod tytułem Cudo nad horyzontem, więc staraliśmy się we dwoje połączyć nasze grafiki i malarstwo w ten sposób, żeby było właśnie trochę anielsko, trochę emferycznie, trochę tak ulotnie, skrzydła, horyzont, czyli pejzaże. Ona wybrała takie prace, czyli Ewelina i ja, abyście Państwo mogli no właśnie wpisać się, wczytać lub zagłębić się w ten nasz świat, tego horyzontu i skrzydeł tych anielskich, ale niekoniecznie anielskich.
2: Powiedział Radiu Centrum Robert Jundo. Prace artystów w galerii w centrum oraz galerii w holu można oglądać przy ulicy Łaziennej 6 do 3 czerwca w godzinach otwarcia Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
2: Awaria przedniego koła była powodem awaryjnego lądowania awionetki na lotnisku w Michałkowie. Informacja o konieczności zabezpieczenia lądowiska i pomocy w bezpiecznym osadzeniu maszyny oraz ewentualnej konieczności udzielenia pomocy dwóm osobom znajdującym się w samolocie służby ratunkowe otrzymały 19 maja kilka minut po godzinie 18. Na miejsce skierowano zespół ratownictwa medycznego oraz 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej.
7: Ta awionetka startowała z Leszna. Podczas lotu, to była pani pilot akurat lat 22, zgłosił, że nastąpiła awaria. Awionetka w wyniku uszkodzenia przedniej goleni, czyli przedniego koła, musi awaryjnie podjąć lądowanie. Także mimo młodego wieku bardzo profesjonalnie podeszła do tematu w momencie powstania tego zagrożenia, czyli awaryjnego lądowania, poradziła sobie z tym tematem. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, położeniu poduszki, piany pod ten samolot w celu zabezpieczenia przed ewentualnie powstaniem pożaru oraz pomocy w wyjściu z tego samolotu tym dwóm osobom.
2: Powiedział Radiu Centrum starszy kapitan Tomasz Chmielecki, rzecznik prasowy Ostrowskiej Straży Pożarnej. Pasażerem awionetki był 30-letni mężczyzna. Tak on, jak i pilotująca maszynę kobieta zostali przebadani przez zespół ratownictwa medycznego, który stwierdził, że nie wymagają oni hospitalizacji. Przyczyny awarii wyjaśnia specjalna komisja.
0: Radio Centrum. Żeby było słychać.
2: Ponad 380 członków, do wyboru ponad 20 różnego rodzaju zajęć, w tym sportowe, językowe, ale najważniejsza jest możliwość budowania relacji i wiara, że na naukę i rozwój nigdy nie jest za późno. Uniwersytet III wieku Kalisja już niedługo będzie świętował jubileusz 20-lecia istnienia.
8: Jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie, bo jest to zwieńczenie 20 lat pracy i rozwoju naszego stowarzyszenia. Te zajęcia, które proponujemy naszym seniorom, dzielimy na takie dydaktyczno-artystyczne oraz takie sportowe, czyli znaczy zajęcia fizyczne.
9: Jest takie przysłowie, ten się nie starzeje, kto nie ma na to czasu. Więc tak naprawdę osoby, które tutaj u nas są, nie mają czasu na starzenie, bo są bardzo aktywne.
2: Powiedziały Radiu Centrum Janina Niewiadomska, prezes Uniwersytetu III wieku oraz Anna Wesołowska, wiceprezes. Uroczysta gala jubileuszowa odbędzie się 28 maja w Auli Kolegium Nowum Uniwersytetu Kaliskiego o godzinie 13. Imprezami towarzyszącymi będzie wystawa prac studentów, która zostanie otwarta 25 maja o 12 w siedzibie Książnicy Pedagogicznej przy ulicy Południowej 62, a także wystawa plenerowa, którą można już oglądać na głównym rynku w Kaliszu.
0: Słuchasz, więc wiesz.
2: Czy Mikołaj Kostka pójdzie do więzienia? Tak 19 maja zadecydował Sąd Okręgowy w Kaliszu, który przeprowadził postępowanie wykonawcze w sprawie 43-letniego byłego samorządowca.
10: Wyrokiem Sądu Okręgowego, następnie podtrzymanego przez sąd apelacyjny w listopadzie ubiegłego roku w Łodzi, został skazany na karę jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres lat 2. Sąd po przeprowadzeniu postępowania zarządził wykonanie kary jednego roku. Dalsze informacje możliwe będą do przekazania po uzyskaniu pisemnego stanowiska sądu.
2: Poinformował Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Mikołaj Kostka był od 2019 roku pierwszym zastępcą prezydent Beaty Klimek, odpowiedzialnym m.in. za gospodarkę miasta. Wcześniej był m.in. zastępcą burmistrza Jarocina i to właśnie tego okresu dotyczyła głośna sprawa, w której Kostka został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata oraz 2-letni zakaz pełnienia funkcji publicznych za działania jeszcze z 2014 roku. I to ten zakaz miał teraz złamać, doradzając prezydent Ostrowa. Mikołaj Kostka ma zamiar odwołać się od decyzji sądu.
0: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: 6 kolejnych w pełni zeroemisyjnych autobusów elektrycznych wzmocniło flotę Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim. Inwestycja warta ponad 18,5 miliona złotych została w 88% sfinansowana ze środków zewnętrznych.
1: Autobusy elektryczne jeżdżą w Ostrowskiej Komunikacji Miejskiej już od niemal 10 lat. Od kilku dni po ostrowskich ulicach kursują już 22 elektryki, a łączny tabor MZK liczy sobie 51 pojazdów. O zaletach autobusów elektrycznych powiedział Radiu Centrum Janusz Marczak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim.
3: Przejechanie odcinka 100 km autobusem elektrycznym to jest mniej więcej połowa kosztów, które wymaga przejechanie tego samego odcinka autobusem dieslowskim. Oczywiście oprócz korzyści typowo finansowych są korzyści niewymierne. To mniejszy hałas, to mniejsza emisja. Te 6 sztuk autobusów, które dzisiaj tutaj witamy w Ostrowie, w ciągu roku jest w stanie zaoszczędzić 204 tony ekwiwalentu CO2. Ja na przestrzeni tych lat, kiedy autobus elektryczny w Ostrowie jeżdżą, nie słyszałem słów krytyki naszych pasażerów.
1: Andrzej Sienkiewicz, dyrektor firmy Solaris Bus & Coach, która dostarczyła elektryki do MZK, podkreślał funkcjonalność i dobre wyposażenie nowych autobusów.
11: Każdy autobus jest szyty na miarę. Tutaj jedną z rzeczy, na przykład takich dosyć nietypowych w tej klasie autobusów, są dwa miejsca na wózki, jeden inwalidzki, drugi dziecięcy. Bardzo ładne, wyraziste oznaczenie miejsc dla osób o ograniczeniach ruchowych. To są miejsca dostępne z niskiej podłogi. Bardzo rozbudowany system elektroniczny, automaty biletowe, monitoring wnętrza. Wszystkie autobusy są wyposażone w defibrylatory.
1: Realizacja projektu zakupu dla Ostrowa elektrycznych autobusów wraz z ładowarkami zamknęła się w kwocie przekraczającej 18,5 miliona złotych. Aż 88% wartości tego zadania stanowią dotacje pozyskane z funduszy zewnętrznych, a konkretnie z Krajowego Planu Odbudowy oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: 140 lat historii, tysiące absolwentów, dziesiątki nauczycieli. Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych imienia Hipolita Cegielskiego w Pyszewie szykuje wyjątkowy jubileusz. Już 12 czerwca bieżącego roku dawni i obecni uczniowie spotkają się, by wspólnie świętować, wspominać i wrócić do szkolnych lat.
12: Historia szkoły sięga roku 1886, kiedy funkcjonowała pod nazwą Niemiecka Szkoła Zawodowa Dokształcająca. Zajęcia odbywały się wtedy w budynku dzisiejszej dwójki przy ulicy Ogrodowej i prowadzone były w języku niemieckim. Po 1920 roku szkoła została spolonizowana i przez kolejne dekady rozwijała się, zmieniając nazwy oraz lokalizacje. Od 1949 roku siedziba szkoły mieści się w budynku dawnej Bursy Bractwa Kurkowego przy Poznańskiej 36, którą dzieli ona z kultowym kinem Hel. Rozbudowa i rozwój placówki to zasługa kolejnych dyrektorów Stefana Komorskiego, jego kuzyna Eugeniusza Waliszewskiego oraz córki Eugeniusza Iwony Kałużnej, która z końcem roku szkolnego przechodzi na emeryturę, pozostawiając szkołę w doskonałej kondycji. Zaprasza też na 140. urodziny szkoły w piątek 12 czerwca. Uroczystości rozpoczną się o 11 w sali kina Hel. Następnie absolwenci szkoły, bo to oni będą głównymi bohaterami wydarzenia, spotkają się w szkole na wspomnieniach, zwiedzaniu i biesiadzie. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień. Czwartek.
13: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zakończył ocenę wniosków złożonych w ramach naboru Ekologia dla Społeczeństwa. Wszystkie projekty samorządu Krotoszyna uzyskały pozytywną ocenę i zostały zakwalifikowane do dofinansowania w formie dotacji.
15: Wsparcie otrzymają trzy duże przedsięwzięcia. Hala sportowa przy ulicy Młyńskiej oraz hala sportowa przy ulicy Sportowej LKS Ceramik wzbogacą się o panele fotowoltaiczne w ramach programu Poprawa Efektywności Energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach sportowych w Krotoszynie. Na to zadanie pozyskano dofinansowanie w wysokości blisko 127 tysięcy złotych. Energię ze słońca pozyskiwał będzie również Krotoszyński Ośrodek Kultury, gdzie z dofinansowaniem w wysokości blisko 40 tysięcy złotych zrealizowany zostanie projekt Poprawa Efektywności Energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Ostatnim projektem, który otrzymał dofinansowanie, jest inicjatywa pod nazwą Poprawa Efektywności Energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Krotoszyńskiej Biblioteki biblioteki publicznej. Na te inwestycje pozyskano blisko 55 tysięcy złotych dofinansowania. Jak przekazuje krotoszyński samorząd, realizacja tych inwestycji przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń, wspierając działania na rzecz ochrony środowiska. Łącznie na realizację wszystkich projektów Krotoszyn pozyskał ponad 221 tysięcy złotych. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
0: Słuchasz, więc wiesz.
13: Wiceminister nauki szkolnictwa wyższego, profesor doktor habilitowany inżynier Marek Gzik oraz dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, profesor doktor habilitowany inżynier Jerzy Małachowski, z wizytą na Uniwersytecie Kaliskim. Do Kalisza przyjechali na zaproszenie posła Koalicji Obywatelskiej Mariusza Witczaka, który podczas środowej konferencji prasowej podkreślił, że wizyta posłuży do rozmów o projektach i wsparciu, z którego uczelnia może skorzystać. Wiceminister Gzik docenił rozwój Uniwersytetu Kaliskiego.
16: Jest to uczelnia, która bardzo znakomicie się rozwija. Także jest dowodem na to, że nowoczesna uczelnia może być nie tylko w dużych metropoliach, ale także w takim ośrodku jak Kalisz. Kalisz potrzebuje silnego wsparcia akademickiego. Jesteśmy tu wspólnie z dyrektorem profesorem Machowskim, aby porozmawiać ze środowiskiem akademickim, wsłuchać się w głos, w potrzeby. Chcemy wspierać tą uczelnię po to, by była nadal takim hubem rozwoju tutaj ekosystemu biznesowego.
13: Powiedział Radiu Centrum Marek Gzik. Jak dodał, spotkania w Kaliszu miały pomóc w poznaniu specyfiki regionu i zrozumienia potrzeb, a także w miarę możliwości przygotowania wsparcia dla Uniwersytetu Kaliskiego i Kalisza w dalszym rozwoju.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
13: A teraz coś ze świata mediów, tych mniejszych.
17: O tym, jak w lokalne media postanowił zainwestować kaliski ustosunkowany mecenas, któremu nie przeszkodziła w tym znajomość z prezydentem Kinastowskim, i jak potem Krystian Kinastowski zainwestował pieniądze z kasy miasta w zlecenia dla pewnej spółki. Przeczytacie na naszym portalu internetowym w artykule pod tytułem Dzieje się w Kaliszu. A dzieje się bez wątpienia i to nie zawsze dobrze. Piotr Waśko, Radio Centrum.
0: Więcej informacji na www.rc.fm.
13: Jedni bronią, inni tłumaczą, a jeszcze inni zaprzeczają. Trwa wymiana oświadczeń dotyczących Mikołaja Kostki, byłego zastępcy prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, któremu sąd niedawno odwiesił karę pozbawienia wolności. Ostrowscy radni opozycji nie zgadzają się z zarzutami upolitycznienia sprawy wygłoszonymi przez Beatę Klimek. Do postępowania odniosła się też wicewojewoda wielkopolska.
1: Serię oświadczeń dotyczących Mikołaja Kostki zapoczątkowała prezydent Beata Klimek, która uznała decyzję sądu o odwieszeniu kary dla jej byłego zastępcy za niezwykle surową, bezwzględną i niezrozumiałą. Powołała się przy tym na pozytywne dla niego opinie kancelarii prawnych i stanowisko wojewody wielkopolskiego. Prezydent Ostrowa zasugerowała też upolitycznienie sprawy przez opozycję, co jej zdaniem miałoby świadczyć o rzekomo politycznym charakterze całej sprawy i podejmowanych działań. Na odpowiedzi nie trzeba było długo czekać. Najpierw pojawiło się oświadczenie wicewojewody wielkopolskiej Karoliny Fabisz-Schulz, która podkreśliła, że wojewoda jako organ nadzoru powziął wątpliwość, czy Kostka nie naruszył zakazu nałożonego w prawomocnym wyroku karnym i w tym zakresie złożył stosowne zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury rejonowej. Zarzutom upolitycznienia sprawy stanowczo zaprzecza radna Sylwia Nowicka, przewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miejskiej.
18: Przypominam, że nawet na najniższe stanowisko w urzędzie wymagane jest zaświadczenie o niekaralności. Prawo powinno być stosowane równo do wszystkich. Pani prezydent zapomniała także powiedzieć o płatnej współpracy pana Kostki ze spółkami miejskimi w trakcie płatnego wypowiedzenia z pracy z Urzędu Miejskiego. No i myślę, że warto również się przyjrzeć tym trzem opiniom prawnym, na które się teraz powołuje pani prezydent. No i zasadne jest pytanie, kto zamawiał te opinie? Kto za nie zapłacił? Bo zapłacili z pewnością Ostrowianie.
1: Kostka i jego prawnicy mają teraz 7 dni od daty otrzymania pisemnego uzasadnienia decyzji sądu na wniesienie zażalenia w przedmiotowej sprawie. I dopiero ta decyzja ostatecznie zadecyduje, czy były zastępca prezydenta Ostrowa będzie musiał odbyć karę bezwzględnego więzienia, czy skończy się na karze w zawieszeniu. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
13: Utwór na saksofony i orkiestrę symfoniczną napisany przez Jana Ptaszyna-Wróblewskiego zwieńczy obchody roku poświęconego temu wybitnemu muzykowi jazzowemu pochodzącemu z Kalisza. W ramach wydarzeń upamiętniających w rodzinnym mieście saksofonisty odbywają się wieczory muzyczne, spotkania naukowe i autorskie oraz wystawy, tak by każdy znalazł coś dla siebie. W planach są także dwa duże koncerty, które mają być głównymi punktami roku Jana Ptaszyna-Wróblewskiego w Kaliszu.
19: W
14: jednym koncercie październikowym będzie występował saksofonista Maciej Sikała łącznie z Leszkiem Kłakowskim. To jest jedno z takich już większych wydarzeń poświęconych obchodom Roku Ptaszyna. Drugie wydarzenie, bardzo duże, które będzie kończyć cały rok obchodów Ptaszyna, to będzie koncert 27 stycznia w Filharmonii Kaliskiej z chyba jednym z najwybitniejszych polskich saksofonistów w tym momencie, Henrykiem Miśkiewiczem, gdzie będzie wykonany utwór napisany przez Jana Ptaszyna-Wróbeckiego na saksofon solowy plus orkiestrę symfoniczną.
13: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Wojcieszak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza. Oba koncerty przygotowuje Filharmonia Kaliska. Rok Jana Ptaszyna-Wróblewskiego upamiętnia 90. rocznicę urodzin oraz 70. rocznicę debiutu artystycznego wybitnego saksofonisty i kompozytora będącego honorowym obywatelem Kalisza.
0: Słuchasz, więc wiesz.
13: Budowa nowej siedziby Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie wywołała konflikt o miejsca parkingowe między mieszkańcami osiedla a pracownikami szkoły. Emocje są coraz większe, choć pracownicy placówki podkreślają, że parkują zgodnie z przepisami, a cała sytuacja ma charakter tymczasowy.
19: Od miesięcy dzieci i nauczyciele funkcjonują w bardzo trudnych warunkach, korzystając z pomieszczeń zastępczych i prowizorycznych rozwiązań organizacyjnych. Zajęcia odbywają się w różnych lokalizacjach, co znacznie utrudnia codzienną pracę, logistykę oraz opiekę nad uczniami wymagającymi szczególnego wsparcia. Dla wielu nauczycieli oznacza to także konieczność dojazdów i szukania miejsc parkingowych na ulicy Osiedlowej. Mimo że pracownicy szkoły podkreślają, iż nie łamią przepisów i zostawiają samochody wyłącznie w dozwolonych miejscach, część mieszkańców osiedla otwarcie okazuje swoje niezadowolenie. Za wycieraczkami aut pozostawiają anonimowe kartki, dochodzi również do nieprzyjemnych komentarzy i słownych utarczek. Szkoła apeluje o wzajemny szacunek i zrozumienie, przypominając, że nauczyciele wykonują swoją pracę na rzecz lokalnej społeczności i dzieci wymagających szczególnej troski. Dyrekcja placówki zwraca uwagę, że obecne utrudnienia nie będą trwały wiecznie. Budowa nowej siedziby Zespołu Placówek Specjalnych ma zakończyć się w grudniu. Wtedy uczniowie i nauczyciele będą mogli wrócić do normalnych warunków nauki i pracy, a problemy związane z parkowaniem powinny ostatecznie zniknąć. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Radio Centrum, żeby było słychać.
13: Dwa wysokie mandaty i sprawa w sądzie. Ostrzeszowska policja dwukrotnie ukarała nastolatka z powiatu ostrowskiego, który 29 marca i 11 kwietnia driftował po ulicach Ostrzeszowa. Nagrania z jego popisami trafiły do miejscowej policji pod koniec kwietnia.
20: W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że kierującym pojazdem marki BMW był 18-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego. Mężczyzna swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem stworzył realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wykonując niebezpieczne manewry na drodze publicznej. Za popełnione wykroczenia kierujący został dwukrotnie ukarany mandatami karnymi w wysokości po 5000 zł każdy.
13: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, oficer prasowa ostrzeszowskiej policji. Dodatkowo nastolatek nie posiadał wymaganych uprawnień do prowadzenia auta, za co odpowie przed sądem.
0: Tak minął tydzień. Piątek.
21: 65 tysięcy złotych na dokarmianie kotów wolnożyjących w Ostrowie Wielkopolskim. Połowę tej kwoty pozyskaliśmy z wojewódzkiego samorządowego programu Wielkopolska Przyjazna Zwierzętom, powiedziała Radiu Centrum Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
22: Te 30 tysięcy złotych plus pieniądze, które przeznaczamy na ten cel z budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego, pozwoli nam na dokarmianie wolnożyjących kotów. Kupujemy za to blisko 700 paczek karmy suchej, 3000 puszek karmy mokrej. Warto zauważyć, że te pieniądze w 100% trafiają jakby na dokarmianie ostrowskich kotów i osób, które tymi kotami w naszym mieście się zajmują.
21: Ostrów jest jedynym miastem z powiatu ostrowskiego, które o takie dofinansowanie wystąpił i otrzymał. Koty wolnożyjące mają bardzo duże znaczenie w lokalnym ekosystemie. Pomagają regulować populację gryzoni.
0: Radio Centrum, żeby było słychać.
21: Młode sportowe talenty jak zawodniczka badmintona Nina Sujka czy lekkoatleci Stali Ostrów Lena Kanicka i Dawid Borowski, ale także nestorzy sportu jak biegacz Ryszard Płochocki z Nowych Skalmierzyc oraz biegający komendant ostrowskiej policji Michał Grzelak i strażacy sportowcy Martyna Świerczyk i Mateusz Delinger odebrali w czwartkowy wieczór wawrzyny sportu starosty ostrowskiego.
4: Powiat ostrowski jest dumny z takich sportowców i z takich działaczy. I każdego roku, kiedy spotykamy się na tej gali sportowej, w bardzo urokliwym miejscu, jakim są Kaczory, pada słowo dziękuję. Dziękuję od nas wszystkich, od samorządowców, ale ja myślę od całego społeczeństwa, bo przecież jest to powód do radości, bo sukcesy są niezaprzeczalne i to ja cieszę się z tych sukcesów międzynarodowych, krajowych, ale z tych lokalnych też, bo za każdym sukcesem stoi naprawdę wielka praca, pasja i to jest godne podziwu.
21: Powiedział Radiu Centrum Paweł Rajski, starosta ostrowski. Wśród nagrodzonych byli także koszykarka Katarzyna Motyl, koszykarska Stal Ostrów, trener piłkarzy ręcznych Kim Rasmussen, uczestnik ekstremalnych przedsięwzięć biegowych Przemysław Warzecha, wieloletni kierownik referatu sportu Urzędu Miejskiego, a w przeszłości także działacz koszykówki żeńskiej i męskiej oraz sędzia stolikowy Sławomir Kowalczuk. Wawrzynę otrzymał też nasz redakcyjny kolega, korespondent sportowy Maciej Kmiecik.
0: Słuchasz, więc wiesz.
21: Radni powiatu kalickiego są zaniepokojeni doniesieniami medialnymi o sytuacji wojewódzkiego specjalistycznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej chorób płuc i gruźlicy w Wolicy i planach włączenia placówki do struktur Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu. Chcą jednak na ten temat rozmawiać, siadając do okrągłego stołu.
5: No chcemy uzyskać właśnie jasną informację, żeby zarówno pacjenci, jak i personel szpitala w Wolicy mieli pewność tego, że ten szpital tutaj zostanie, że będzie dalej świadczył wszystkie usługi, że to nie będzie w jakiś sposób okrojone. No, bardzo nam zależy na tym, żebyśmy po prostu mieli pełną, jasną informację, bo na razie docierają do nas plotki, doniesienia jakieś medialne.
21: Powiedział Paweł Kaleta, wicestarosta kaliski. Radni w pierwszej kolejności chcą dowiedzieć się od zarządu województwa, jaki jest stan finansowy i osobowy szpitala w Wolicy, jak i poznać dokładne plany marszałka względem placówki w związku z ewentualnym połączeniem jej z kaliskim okrąglakiem.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
21: Muzeum w Lewkowie z prestiżową nagrodą Izabella 2025. Placówka zdobyła pierwsze miejsce w kategorii Edukacja Muzealna za projekt Pod okiem Zofii, poświęcony warsztatom haftu angielskiego i snutki golińskiej. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono ponad 70 przedsięwzięć z całej Wielkopolski. Nagrodzony projekt realizowano przez pół roku, a efekty pracy uczestniczek można oglądać na wystawie stałej w Pałacu w Lewkowie. Nagrodę ex aequo otrzymał także Ośrodek Kultury Leśnej w Gołchowie. Gala konkursu odbyła się w Muzeum Śremskim.
0: Słuchasz, więc wiesz.
21: Znany jest wykonawca kaliskiej obwodnicy. Trasa ta zostanie wykonana w wariancie 5+, o który długi bój z samorządem Nowych Skalmierzyc prowadziły władze Kalisza.
6: Inwestycja ta realizowana jest w korzystnym dla naszego miasta wariancie, tym, o którym wspólnie walczyliśmy. Obwodnica Kalisza, tak długo oczekiwana, to wyprowadzenie ruchu tranzytowego z naszego miasta, ale również lepsze skomunikowanie stolicy Wielkopolski Południowej, aglomeracji kalisko-ostrowskiej, zresztą świata. Jestem przekonany, że inwestycja ta zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem i obwodnicą Kalisza pojedziemy już w 2030 roku.
21: Powiedział Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. Obwodnica Kalisza jest częścią większej inwestycji obejmującej rozbudowę ciągu Konin-Kalisz-Ostrów-Wielkopolski do parametrów drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego o przekroju dwujezdniowym. W wielu miejscach trasa powstaje w nowym śladzie, omijając m.in. Konin, Głowiew, Rychwał, Zbierzk, Stawiszyn, Piątek Mały, Witoldów, Kokalin, Kalisz oraz Biskupice Łoboczne.
0: Radio Centrum, żeby było słychać.
21: Gmina Stawiszyn doczeka się własnego przoku. O tej ważnej dla mieszkańców inwestycji opowiedział Radiu Centrum Grzegorz Kaczmarek, burmistrz gminy i miasta Stawiszyn.
23: Chciałbym podzielić się bardzo dobrą informacją z mieszkańcami gminy miasta Stawiszyn, ponieważ nasz wniosek dotyczący dofinansowania budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Starym Gionczynie został przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wybrany do dofinansowania. I tak po wprowadzeniu środków Rady Miejską na przyszłotygodniowej sesji przystąpimy do rozpisania przetargu w formule projektu i buduj.
21: PSZOK powstanie dzięki środkom z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
23: W ramach zadania planujemy budować niezbędną infrastrukturę do przyjmowania odpadów w ramach SZOK. Tym ciekawym miejscem, jakim będzie warsztat przygotowania przedmiotów do ponownego użytku pod nazwą Drugie Życie Rzeczy. Nie zabraknie oczywiście zieleni, jak i elementów proekologicznych i edukacyjność.
21: Dodał Grzegorz Kaczmarek, wartość prac to ponad 3 200 000 zł, z czego 70% pokryje dofinansowanie. Inwestycja ma zostać ukończona do końca przyszłego roku.
0: Radio Centrum.
21: 14 czerwca w ramach projektu Rodzina w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku odbędzie się spotkanie dla rodziców chcących świadomie budować relacje z dzieckiem oraz wzmacniać jego odporność psychiczną. Jak przekazują organizatorzy, uczestnicy dowiedzą się m.in. co wpływa na zdrowie psychiczne dziecka oraz jak wspierać je w radzeniu sobie z emocjami i stresem. Spotkanie odbędzie się 14 czerwca w siedzibie GOKU w Opatówku. Udział jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie, a zrobić to możecie za pomocą formularza, który znajdziecie na naszej stronie internetowej Radia Centrum.
0: www.rc.fm. Tak minął tydzień. Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
7: Dawid Nawrocki, witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Małgorzata Matysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej imienia braci Gilerów w Opatówku. Pani dyrektor, może zacznijmy od gratulacji, no bo odznaka honorowa za zasługi dla województwa wielkopolskiego, no to nie każdego dnia można otrzymać tak ważne wyróżnienie. Na pewno to docenienie i

0: Oczywiście, bardzo się cieszę. Rzeczywiście zostałam doceniona i to na takim wysokim szczeblu. Dołączyłam do osób, które pracują w dużych bibliotekach, mają duże zasoby kadrowe, zupełnie różne od naszych, a mimo to sprostaliśmy tym dzisiejszym wyzwaniom, oczekiwaniom. Zostaliśmy dostrzeżeni i z rąk samego pana marszałka i pani dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej odbierałam to zaszczytne wyróżnienie. I naprawdę byłam wzruszona, bardzo szczęśliwa i dalej mnie trzymają te emocje. Cieszę się z tego bardzo, bardzo. Ale oczywiście dla nas największym wyróżnieniem są odwiedziny naszych czytelników i liczę na to, że będzie ich coraz więcej.
1: No tak, no, spotkania w Państwa bibliotece raczej cieszą się sporą popularnością, no ale też fakt, że taka odznaka trafiła do Pani, no to też chyba świadczy o tym, że i na tym wyższym szczeblu w Poznaniu doceniają Państwa działalność na tym polu.
0: Tak, tak, to wynika też z tego, że Biblioteka Wojewódzka w Poznaniu, już od niedawna Biblioteka Wielkopolska imienia Stanisława Barańczaka, ma z nami bardzo ścisły kontakt, ma nad nami nadzór merytoryczny, pracuje tam wyjątkowy zespół, który też pokazuje nam dobry kierunek, jak pracować, jak podążać za współczesnymi wyzwaniami, jakie stoją przed bibliotekami. I rzeczywiście tam zostaliśmy dostrzeżeni. Zwrócono uwagę na to, że jako biblioteka gminna, nieduża biblioteka z małym zasobem kadrowym, robimy naprawdę wyjątkowe rzeczy. Więc no to też jest przede wszystkim zasługa właśnie tego zespołu Biblioteki Wielkopolskiej, która no, widzi, dostrzega i docenia naszą pracę.
1: Wyjątkowa tak naprawdę działalność Państwa Biblioteki, no, która trwa od lat. W tym roku też już kilka spotkań, które przyciągnęły wiele widzów. Jakbyśmy mogli tak podsumować, kto dotychczas w tym roku odwiedził Państwa Bibliotekę, ale też może zdradzić, kto jeszcze zawita do Opatówka.
0: Tak, za nami już bardzo udane wydarzenia. No, hitem był Sławek Gortych, który zgromadził rzeszę fanów, ale i ostatnie nasze spotkanie z reportażystą, podróżnikiem Tomaszem Owsianym też wypełniło naszą salę po brzegi. Co do planów na przyszłość, to na pewno w najbliższym czasie będzie nas widać na zewnątrz. Będziemy współpracowali z naszymi przyjaciółmi i sąsiadami, z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Będziemy się włączali w plenerowe wydarzenia. Także inicjatywa dla Opatówka będzie organizowała w lipcu w bibliotece koncert plenerowy. Sierpień będziemy pewnie odpoczywać, korzystać z urlopów. We wrześniu oczywiście tradycyjnie narodowe czytanie. Mamy już zaproszoną pisarkę dla dorosłych oraz pisarza dla dzieci, ale nie zdradzę Państwu dzisiaj za dużo, żebyście obserwowali naszą stronę i media społecznościowe, żebyście dołączali również do tych wydarzeń, które jeszcze powiedzmy dzisiaj o nich nie wiem, ale za kilka dni już mogą klarować się i możemy się szykować do spotkań, które czasami z dnia na dzień spontanicznie się po prostu szykują w naszej bibliotece.
1: Spotkanie ze Sławkiem Gortychem było hitem chyba. Tak. Kwestia wejściówek rozeszło się tak naprawdę one w mgnieniu oka. A jak to wygląda od kuchni, zaproszenie takiej rozpoznawalnej postaci do Opatówka, do Państwa Biblioteki? To z dużym wyprzedzeniem trzeba się zgłaszać do takich pisarzy? Jak to wygląda pod względem takim właśnie planowania tego typu wydarzeń?
0: W przypadku Sławka Gortycha to miałam przyjemność spotkać go w ubiegłym roku w maju właśnie na gali Wielkopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Porozmawialiśmy sobie troszeczkę, zapytałam, jak wygląda kwestia zaproszenia go do biblioteki. To już wtedy czas oczekiwania był ponad rok. Wcześniej planowaliśmy listopad, ale w tym listopadzie coś nie wydarzyło się tak po drodze, żeby tutaj mógł do nas zawitać. No i odwiedził nas w styczniu. Różnie to jest. Jeśli chodzi o kaliber, taki duży kaliber pisarzy, to rzeczywiście rok, nawet do dwóch lat. Są pisarze, którzy mają zawieszone grafiki, bo po prostu nie wyrabiają z tymi spotkaniami. Zdarza się tak, że kolokwialnie mówiąc, ktoś się wstrzeli w jakiś termin, tak? Że będzie w pobliżu, ma jakiś wolny dzień i może nas odwiedzić. Przy czym ja, jeśli chodzi o naszą pracę w Opatówku i promowanie artystów, promowanie pisarzy, publicystów czy reportażystów, to też dużą wagę przywiązuje do naszych lokalnych twórców, których nie znają w wielkim świecie, ale my znamy ich na naszym podwórku, więc z wielką przyjemnością po prostu zapraszam te postaci, które żyją na naszej ziemi kaliskiej.

0: i tworzą w jakikolwiek sposób, lub mają ciekawe pasje, lub podróżują. To są osoby, które też mają bardzo ważne miejsce w naszej działalności, żeby ich promować.
1: Ostatnie spotkanie z Tomaszem Owsianem było łączone w tym sensie, że w podobnym okresie i był w Opatówku, i w Cekowie. Czy często państwo współpracujecie z innymi bibliotekami, żeby zapraszać właśnie takich gości na nie jedno spotkanie w regionie, ale na kilka? Czy to raczej jest zbieg okoliczności częściej, że na przykład tu dana osoba jest w Opatówku, a za chwilę na innym spotkaniu w regionie?
0: Jeśli chodzi o zaszczytną funkcję, którą też pełnimy, bo pełnimy zadania Biblioteki Powiatowej, to wygląda to w ten sposób, że od lat, to jeszcze moja poprzedniczka praktykowała, teraz ja, organizuję dla koleżanek i kolegów z powiatu kaliskiego spotkania studyjne, szkolenia, warsztaty, rozmaite ćwiczenia, które podnoszą nasze kompetencje lub wdrażają zmiany dotyczące bibliotek. Co do wydarzeń kulturalnych, to z przyjemnością współpracujemy. Natomiast od jakiegoś czasu pomyślałam sobie, że byłoby miło jako biblioteka powiatowa wesprzeć lub wejść we współpracę z niektórymi bibliotekami i zaproponować im takie wydarzenia. Zapytałam panią dyrektor biblioteki w Cekowie, czy zaryzykowałaby, bo tam jeszcze nie było takich spotkań z podróżnikami. Przyjęła propozycję. Zaprosiliśmy pana Tomasza na dwa odrębne tematy, bo tam mówił o Paragwaju, u nas mówił o Gujanie francuskiej. I to się sprawdziło. Także myślę, że w przyszłym roku na pewno zaproponuję też taką współpracę innej bibliotece w naszym powiecie.
1: Trochę było o tej działalności bibliotek takiej 21-wiecznej, no ale wróćmy do tej pierwotnej funkcji bibliotek, czyli propagowania czytelnictwa. Jak to wygląda w gminie Opatówek? Czy dużo mają państwo czytelników? Jak to wygląda? Co się cieszy największą popularnością wśród państwa pozycji?
0: Trudno powiedzieć, czy dużo. Ja uważam, że bardzo dużo. Jak na taką małą bibliotekę i na gminę ponad 10 tysięcy mieszkańców, 10 400 zdaje się teraz mamy mieszkańców. Nasza biblioteka ma 2352 czynnych użytkowników stałych, bo tych zarejestrowanych jest znacznie więcej, ale wygląda to w ten sposób, że w danym roku czytelnik musi nas odwiedzić przynajmniej raz, więc jest nazywany czynnym użytkownikiem. I ten poziom czytelnictwa u nas rośnie. Ja się z tego bardzo cieszę, że dołącza do grona czytelników coraz więcej mężczyzn. Teraz jest też wiele akcji ogólnopolskich, na przykład akcja pod hasłem Tata też czyta, więc mamy tych czytelników coraz więcej. Myślę, że to też wynika z tego, że jest dobry księgozbiór, są te tytuły, o które czytelnicy pytają. Właśnie są te wydarzenia, ale ja przede wszystkim też zwracam uwagę na specyficzny klimat biblioteki w Opatówku i to serce, które wkładają dziewczyny w pracę z czytelnikiem. Ja też bardzo lubię, mówiąc kolokwialnie, siadać w wypożyczalni i pracować z czytelnikiem, bo to jest bezcenne doświadczenie, kiedy można porozmawiać z ludźmi i dowiedzieć się, jakie mają potrzeby i oczekiwania. Mamy duży poziom wypożyczeń, te wypożyczenia rosną. Również Legimi cieszy się dużą popularnością, książki elektroniczne, e-booki i audiobooki. W ubiegłym roku to było aż 10 tysięcy wypożyczeń przy takiej rosnącej liczbie tych książek papierowych, które kiedyś mówiono, że pewnie te elektroniczne je zastąpią, wyprą w ogóle. No nie, nie, ludzie lubią czytać papierowe książki i to się cieszy dużą popularnością. Trudno powiedzieć, panie redaktorze, co ma na to wpływ, bo pewnie wiele czynników, bo i ceny książek poszły w górę. Może ludziom już się wypełniły półki w mieszkaniach, już nie mają miejsca na nowe, ale widzę też taki trend, że biblioteki stają się takimi atrakcyjnymi miejscami na mapie kulturalnej ludzi i ludzie chcą nas odwiedzać, ludzie chcą przychodzić na wydarzenia, to są zawsze darmowe wydarzenia, więc to chyba wszystko naraz ma wpływ na ten rosnący poziom czytelnictwa. A my przede wszystkim staramy się od najmłodszych lat zaszczepić ten pierwiastek zainteresowania książką, biblioteką, bo od przedszkolaków poprzez poszczególne grupy wiekowe dzieci nas odwiedzają, no i potem wracają do nas jako dorośli, tak to wygląda.
1: Powoli dobiega końca nasz czas rozmowy, ale jeszcze na koniec chciałbym krótko o kolejnej edycji konkursu recytatorskiego, który Państwo organizujecie, tegoroczny poziom, jak on się prezentował?
0: Oj, to był eksperyment ogromny, to był 20 już konkurs recytatorski imieniem Stefana Gilera pod patronatem starosty kaliskiego i w tym roku zaproponowaliśmy młodzieży poezję ludową regionu kaliskiego. Było znacznie mniej uczestników niż w latach poprzednich. Obawiałam się tego eksperymentu, ale udał się. Szczególnie jurorzy na to zwrócili uwagę, ponieważ poziom recytacji był tak imponujący, tak piękny, że cieszę się bardzo, że podjęliśmy takie ryzyko i wpisaliśmy się również tym tematem w rok obchodów twórców ludowych, sztuki i ludowej w powiecie kaliskim. Także uważam, że to był bardzo fajny eksperyment. Mieliśmy mniej uczestników, ale byli świetnie przygotowani, więc w tym roku to była taka jakość, prawdziwa jakość. Zresztą w latach poprzednich również. Ten konkurs cieszy się dużą popularnością. Myślę, że to jest też zasługa nagród pięknych, na które zrzuca się wiele instytucji, organizacji, także sponsorów, którym dzisiaj już bardzo dziękuję za poprzednie i przyszłe wsparcie. No tak to wygląda, że ci uczestnicy naprawdę chętnie do nas przyjeżdżają.
1: A ten trend będzie kontynuowany w przyszłym roku? Pójście takiego inną drogą, czy to było tylko jednorazowo ze względów?
0: W ubiegłym roku był rok pamięci bohaterów II wojny światowej i wówczas też wybraliśmy takich twórców, poetów II wojny światowej. Natomiast zobaczymy, co będzie w przyszłym roku, bo być może zupełnie nie zgra się to z kwestią recytacji. Ale mieliśmy również w roku Szymborskiej jej wiersze. Młodzież recytowała teksty piosenek Grzegorza Turnała, więc no, wachlarz jest bardzo szeroki. Myślimy o tym, o powrocie do tej macierzy, do tej początkowej idei, czyli może coś Stefana Gilera i naszych kaliskich poetów. Także no zobaczymy, czas pokaże.
1: Dziękuję za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem była pani Małgorzata Matysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej imienia braci Gilerów w Opatówku.
0: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu i zapraszam wszystkich państwa do bibliotek w powiecie kaliskim i biblioteki w Opatówku. Do zobaczenia.
2: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień. Lokalnie.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.

0: Niżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.

0: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Opatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: sałata lodowa, lody Monte i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji sernik na zimno i bułka złocista, a z delicji spaghetti bolognese. Uwaga! Filet z kurczaka 21,90, karkówka 19,90 i wołowina zrazowa dolna 49,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: No tam jakie jutro, na dzisiaj oczywiście coś tu się panu pomyliło, a dzisiaj bardzo przyjemnie i bardzo fajnie, bo dziś mamy temperaturę na wysokości 13 stopni i to jest dobra wiadomość, że jest taka pogoda, bo jeszcze będzie dzisiaj dużo, dużo cieplej. Dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce zobaczymy, uwaga, 24-25 stopni i będzie też dużo słońca i to jest bardzo dobra wiadomość, warunki biometeo do tego też korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 8. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Do Polski dotarły nasze pierwsze samoloty F-35. Są zeznania kolejnego świadka w sprawie śmiertelnego wypadku na A1. Dzisiaj zakończenie sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Kto w pucharach, a kto spadnie? Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielozadaniowe myśliwce piątej generacji F-35 dotarły do Polski. To nasze pierwsze 3 sztuki zamówione 5 lat temu, powszechnie uznawane za najlepsze na świecie. Dlatego na lotnisku w Łasku pod Łodzią było uroczyście.
4: Panie premierze, zastępca dowódcy generalnego, generał dywizji Nowak, melduje zakończenie operacji przebazowania pierwszych 3 F-35 do Polski na lotnisko Łask. Mamy to, panie premierze.
5: Dzięki, panie generale. Gratulacje. Od dziś Polska jest bezpieczniejsza. Od dziś na naszym niebie będą czuwać polskie F-35, polskie husarze.
3: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na razie mamy 3 maszyny. Jeszcze w tym roku doleci kolejnych 11, a w ciągu 3 lat komplet 32 samoloty. Świadek w sprawie śmiertelnego wypadku na A1 sprzed 3 lat zeznał: jechałem z oskarżonym ponad 300 km na godzinę. Kiedy jeździliśmy w delegację, jeśli się dało, jeździliśmy około 200 km. Przypomnijmy, w Piotrkowie Trybunalskim toczy się proces przeciwko Sebastianowi M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Holandia potwierdziła nowy przypadek zakażenia hantawirusem. Wykryto go u członka załogi ewakuowanego statku MV Hondius. Na wycieczkowcu z powodu wirusa zmarły 3 osoby. Jak dotąd zdiagnozowano 12 chorych. Mistrza Polski już znamy, Lech obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Nie znamy także trzeciego spadkowicza. Ostatnia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy zapowiada się ekscytująco. Michał Waszkiewicz.
6: Lech obronił tytuł, ale zanim jest ścisk, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów. Punkt mniej ma Raków Częstochowa, czyli również jest w grze o wicemistrzostwo i Ligę Mistrzów. Zagra ze zdegradowaną Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
7: Drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również
6: Ciekawie też będzie na dole tabeli. O byt walczą przede wszystkim Lechia Gdańsk i Widzew. Łódzki klub podejmie Jastak Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
8: Sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i praktycznie każdy mecz to finał.
6: Szanse na grę w pucharach wciąż ma 7 w tabeli Legia Warszawa, a spaść z ligi może nawet 13 w tabeli Piast.
3: Finałowa kolejka Ekstraklasy o 17:30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.
2: I od samego rana ja też jestem z wami. Dzień dobry, Karolina Romka z tej strony mikrofonu. Już 4 minuty po godzinie 8. Sobota, 23 maja w kalendarzu. To 143 dzień roku. 222 dni zostały do końca roku. Jeszcze trochę. Dziś słońce wstało o 4:30, a zachód słońca o 20:36. I ten dzień naprawdę przyjemny, chociaż jeszcze niebo trochę zachmurzone, ale spokojnie rozpogodzi się, będzie słonecznie i będzie bardzo ciepło. Z pozdrowieniami dla wędkarzy, którzy już od samego rana ruszali na łowy. Pamiętajcie, żeby zostawić po sobie porządek. Taka mała prośba, bo jeszcze nie każdy o tym wie. Niby oczywista oczywistość, ale lepiej czasami przypomnieć. No i dla tych, którzy już od samego rana sport uprawiają, albo wyciągnięcie z łóżka przez swoich czworonożnych przyjaciół, bo oni też potrzebują wyskoczyć na spacer. No dobrze, niech wam tam ptaszki ćwierkają, a jak wrócicie, to włączcie radio, bo tutaj też będzie fajnie ćwierkać.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
1: Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
2: I spotkanie z Łosiem czy Stosiem.
1: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orlistaw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK Orlistaw i Łoś Czystoś. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

15 minut po godzinie 8. 15 minut, no właśnie. No, tak szybko czas mija od tej pełnej. Dopiero co się niektórzy obudzili, dopiero co ja się tutaj z wami odpaliłam. No ale mam nadzieję, że u was wszystko dobrze. Jeżeli już nie śpicie, no to pozdrawiam oczywiście także tych, którzy w pracy już, tak jak ja, dacie radę, oby do, no właśnie, oby dotrzeć do końca. A w kwestiach związanych z tym, co dzisiaj, to ja jeszcze wam przypomnę ze świętami. Jedno, które tak jakoś najmocniej przykuło moją uwagę, to jest, uwaga, uwaga, Światowy Dzień Żółwia, więc dzisiaj można śmiało mówić, spiesz się powoli. No właśnie, dobrze było tak czasami wrzucić na luz i się po prostu nie spieszyć. Da się, dacie radę, naprawdę. Z pozdrowieniami również dla wszystkich kierowców, no i dla wszystkich słuchaczy Radia Centrum. Fajni jesteście i dobrze, że jesteście. No to w tym kierunku weekendowym zmierzamy i dla was mam kawałek właśnie. Dzięki, że jesteś. Dajcie sobie do serducha, uśmiechnijcie się szeroko do siebie. Landa Ray i Trapes.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: sałata lodowa, lody Monte i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji sernik na zimno i bułka złocista, a z delicji spaghetti bolognese. Uwaga! Filet z kurczaka 21,90, karkówka 19,90 i wołowina z Razowa Dolna 49,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Piątek wieczorem odbyło się notowanie radiowej listy Top 30. Zerkam, jak wygląda sytuacja. Na pierwszym miejscu Sezon i Dawid Podsiadło. Trzyma się Roxy i Fawcy na szeroką wodę na drugim i DGO End of Beginning na trzecim. Ale wśród nowości na najwyższym miejscu znalazł się Teddy Swims z kawałkiem Mr. Know-It-All, czyli Pan Wszechwiedzący. To nowość, która wspięła się na miejsce 12. I jeżeli ten kawałek Wam się spodoba, będziecie mogli wkrótce znów głosować na rc.fm, zakładka Top 30. Już teraz dla przypomnienia właśnie Teddy Swims i Mr. Know-It-All.
1: Top 30 i gra muzyka.
0: 27 minut po 8:00.

0: Reklama.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

To się dopiero nazywa klasyk Beat It i oczywiście Michael Jackson i oczywiście single z 1983 roku z albumu, tego albumu, Thriller, który wyprodukował Quincy Jones. A propos klasyków, mam dla was jeszcze Europe The Final Countdown. To dla tych, którzy odliczają czas na przykład do tego, żeby wyjść do pracy, o, na 9:00. No, dużo wam czasu nie zostało, mam nadzieję, że się nie spóźnicie. Łączę się w bólu z tymi, którzy w pracy, ale spokojnie dacie radę. No zresztą dla mnie to nie ból, tylko przyjemność, bo wy jesteście, bo jest muzyka i jest jakoś tak fajnie. Życzę wam, żeby właśnie taki dzień był cały.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W najbliższych wiadomościach o pogodzie, o lecie, które, no cóż, ma być dosyć suche. Szczegóły za chwilę, ale także o filmowym festiwalu w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Szczegóły już o 9:00.

0: lustrzanymi wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie na razie zachmurzenie jest nieco większe, ale spokojnie pojawi się więcej słońca. Teraz na moim radiowym termometrze 14 stopni dziś maksymalnie w naszym regionie w okolicach 24. Wiatr z północnego zachodu wieje teraz słabo 7 km na godzinę, a na barometrach mamy 1030 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.

0: 90.
1: ...24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
2: Słuchaj, gorące lato przed nami. Już teraz z braku opadów zaczyna się susza. Wieczorem gala, rozdanie nagród na festiwalu filmowym w Cannes. Nowoczesny katamaran zasilił flotę polskich meteorologów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tegoroczne lato ma być wyjątkowo ciepłe i suche. Takie są długoterminowe prognozy synoptyków. Spodziewamy się suszy, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
3: Sami zauważamy, że to już zaczęło się niestety od wiosny, bo mimo to, że mieliśmy dosyć srogą zimę i dosyć dużo opadów, od marca nie mieliśmy żadnych opadów, dopiero teraz są sporadyczne, ale to nie są opady, które spowodują zabezpieczenie sytuacji hydrologicznej w kraju, która jest nadal bardzo niepokojąca.
2: Żeby złagodzić skutki suszy, fundusz przekazuje pieniądze samorządom na budowanie zbiorników retencyjnych. Jeszcze przed wakacjami ma ruszyć też program dofinansowania do zbierania deszczówki w domach jednorodzinnych. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Trwał 2 tygodnie. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, Fatherland. Po pierwszym pokazie publiczność nagrodziła polskiego reżysera i ekipę filmową kilkuminutową owacją na stojąco. Ponad 80 górników zginęło w wybuchu gazu w kopalni węgla w Chinach. Trwa operacja ratunkowa. Do eksplozji doszło, gdy pod ziemią przebywało około 250 osób. Niektórzy wydostali się spod ziemi samodzielnie. Po 3-tygodniowej przerwie technicznej wznawia kursy kolej linowa na Kasprowy Wierch. Podczas przestoju przeprowadzono przeglądy, a także ćwiczenia ewakuacyjne. Brali w nich udział ratownicy Topru i strażacy. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nazywa się Cumulus. Wczoraj w Gdyni odbył się chrzest. Przeprowadzanie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i bezpieczniejsze, mówi szef IMGW Robert Czerniawski.
4: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak inne urządzenia, z tym, że służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi, bojami, które znajdują się na Bałtyku.
2: Wcześniej korzystaliśmy z pontonowej motorówki, mówi kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski.
5: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
2: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmur, która jest zwiastunem dobrej pogody.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: No to ja wam życzę właśnie takiej dobrej pogody i dobrego czasu, zwłaszcza, że mamy weekend. A ten kawałek rozkręca weekend bardzo dobrze, czyli DJ Bobo, There's a Party. Zostawiam was tym kawałkiem, 3 minuty po 9:00. This is a party song that makes the party going on.

0: Reklama.
1: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
0: Reklama.
7: Dzień dobry z Kalisza.

0: Szczęśliwego Nowego Jorku, a ja wam będę życzyć dużo szczęścia, radości i zdrowia. Tym właśnie z was, którzy mają dzisiaj imieniny, pamiętajcie także o nich. A weekendowo, tak przy sobocie, oj, można poświętować i z okazji, i bez okazji. Ale okazja jest taka, że są imieniny 23 maja. Emilia Iwona ma dzisiaj imieniny. Do tego bardzo proszę, Budziwoj, Dezyderia i Dezyderiusz. I Dezydery też ma dzisiaj imieniny. Lucjusz, Symeon, Łucjusz, Wibert. Coś tu jeszcze dla was znaleźć. Michał ponoć także dzisiaj świętuje, więc życzę wam wszystkim wszystkiego, co najlepsze. No i ode mnie także upominek muzyczny. Powiedzmy, że to kawałek takiego amerykańskiego ciasta.
1: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: Wiosenny kiermasz ogrodniczy na targowisku przy Witosa. W ofercie sadzonki kwiatów, cebul, krzewów, drzew, warzyw oraz meble ogrodowe. Zaprasza spółka Targowiska Miejskie w Ostrowie. Ta niedziela od 8:00. Targowisko przy Witosa.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: sałata lodowa, lody Monte i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji sernik na zimno i bułka złocista, a z delicji spaghetti bolognese. Uwaga! Filet z kurczaka 21,90, karkówka 19,90 i wołowina z Razowa Dolna 49,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
5: Ostrów Wielkopolski kontynuuje erę elektromobilności.
6: Kontynuujemy erę elektromobilności w Ostrowie Wielkopolskim, bo nowoczesne miasto to takie, które inwestuje jednocześnie w komfort mieszkańców, czyste powietrze i dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Reklama.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: 23 minuty po godzinie 9, czyli już wkrótce, bo po 9.30 zaproszę Was w imieniu reportera Radio Centrum Łukasza Kosteckiego na pierwszy dziś wiadomości z południowej Wielkopolski. Przypominam, po 9.30.

0: Centrum 106 i 4 FM.
1: Do muzyki wrócimy już za kilka chwil. Minęła 9.30. Czas na wiadomości. Łukasz Kostecki.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Powiemy o groźnym zdarzeniu drogowym z udziałem motocykla w Kaliszu, przepletaniu się pieniędzy, polityki i mediów, a na koniec sport i piłka nożna sześcioosobowa.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Nieustąpienie pierwszeństwa było przyczyną wypadku z udziałem Porsche i Kawasaki w Kaliszu. Zdarzenie miało miejsce w piątek po południu na skrzyżowaniu ulic Szapoczników i Granicznej.
4: Będący na miejscu policjanci Wydziału Ruchu Drogowego ustalili, iż przyczyną wypadku było najprawdopodobniej nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas wykonywania manewru skrętu w lewo przez kierującego pojazdem marki Porsche, czym doprowadził on do zderzenia z jadącym z naprzeciwka motocyklem marki Kawasaki, którym kierował 21-letni mieszkaniec Kalisza. Na skutek tego motocyklista z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala w Kaliszu,
3: powiedziała Radio Centrum aspirant Edyta Marciniak z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Kierującemu oraz pasażerowi Porsche nic się nie stało. Zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek drogowy, a jego sprawcy, 41-letniemu mieszkańcowi Kalisza, zatrzymano prawo jazdy.
2: Radio Centrum. Żeby było słychać.
3: Dzieje się w Kaliszu, także na styku polityki, mediów i pieniędzy.
5: Historia dziennikarskiego dochodzenia o tym, jak w lokalne media postanowił zainwestować ustosunkowany mecenas z Kalisza, któremu nie przeszkodziła w tym znajomość z prezydentem Krystianem Kinastowskim. Prezydent Kalisza ochoczo zaangażował pieniądze z kasy miasta w zlecenia dla spółki tegoż adwokata i jego wspólników. O tym przeczytacie na naszym portalu internetowym w artykule Dzieje się w Kaliszu. Polecam. Piotr Waśko, Radio Centrum.
0: www.rc.fm.
3: Reprezentacja Polski Soka w piłce nożnej sześcioosobowej jak burzę przeszła przez falę grupową w rozgrywkach w Tiranie Mistrzostw Europy. Polacy z Ostrowianinem w składzie wygrali z kompletem zwycięstw swoją grupę, a gol Kamila Kucharskiego w drugim spotkaniu będzie z pewnością ozdobą całych mistrzostw.
6: Reprezentacja Polski to potęga w tej odmianie futbolu. Aktualni mistrzowie świata i mistrzowie Europy do Tirany przylecieli bronić złota wywalczonego przed rokiem w Kiszyniowie. Fazę grupową rozpoczęli od zwycięstwa 4-1 nad Czarnogórą. Przy dwóch bramkach asystował Kamil Kucharski, który zdaniem ekspertów na tym czempionacie prezentuje kapitalną formę i ponownie jest jednym z filarów kadry trenera Klaudiusza Hirsza. W drugim grupowym meczu Polacy pokonali Irlandię 4-0, a cudownym golem strzelonym z dystansu w samo okienko bramki rywala popisał się Kamil Kucharski. W trzecim meczu w piątkowy wieczór z Bułgarią Ostrowianin asystował przy pierwszej bramce, a biało-czerwoni wygrali 5-2, zwyciężając grupę z kompletem punktów. Polacy w sobotę o 13.15 w 1/8 finału zagrają z Gruzją. Jeśli wygrają, w co głęboko wierzymy, w sobotni wieczór zmierzą się w ćwierćfinale o awans do strefy medalowej. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: I mamy weekend i gra muzyka.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
4: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
2: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
9: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: Skoro już wiecie od samego rana, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Żółwia, czyli spieszymy się powoli i to jest dobry plan na ten weekend, to jeszcze dorzucę wam jakieś inne święta. Dzień Wymiaru Sprawiedliwości dzisiaj. No tak, tu z tą sprawiedliwością bywa różnie, ale nie tracimy wiary. Międzynarodowy Dzień Spedytora, więc także świętują ci, którzy pracują tak ciężko i jest to pewnie niełatwa praca, więc dzisiaj mogą odpocząć z okazji ich święta. No i właśnie o tym święcie trzeba pamiętać. Dzisiaj jest Dzień Teścia. Halo, halo, wszystkim teściom wszystkiego najlepsze. Co prawda ja nie mam, ale jeżeli wy macie, no to pamiętajcie, żeby z teściem dzisiaj poświętować. No, jak z teściem, to będzie fajne świętowanie. No dobrze, to tyle w kwestiach świąt. Dorzucę wam jeszcze, tak szukam, jaki jest cytat dnia. No proszę, bardzo fajny. Niezależnie od twoich wyborów, naprawdę nie masz kontroli nad tym, co ludzie myślą o tobie. O, i to jest strzał w dziesiątkę.
1: Radio Centrum. Radio Rano.

0: 65 years down the road.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Coraz większy ruch na lotniskach, bo coraz częściej latamy. Przeróżne podróże i przygody nas wołają i dobrze, jestem za. A szczegóły tej wiadomości akurat w wiadomościach, które już o godzinie 10. Tymczasem jeszcze Doda i jej pamiętnik.

0: Malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
1: I spotkanie z U8308.
0: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela, 24 maja od 10 do 16 Orli Staw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK Orli Staw i Czystość. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: A to robi się coraz bardziej przyjemna. Coraz więcej słońca, 18 stopni teraz na moim radiowym termometrze. Dziś maksymalnie w okolicach 24. Niektórzy synoptycy dają znać, że być może delikatnie pokropi, ale w części naszego regionu. Na razie warunki biometeo są korzystne, ale będą się powoli zmieniać. Ciśnienie wysokie 1030 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 10:00.

0: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
1: Media i politycy ze świata komentują decyzję o wojskach USA w Polsce. 14 lat więzienia chce prokurator za śmiertelny wypadek po alkoholu. Coraz częściej latamy w podróż. Większy ruch na lotniskach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Światowe media komentują słowa Donalda Trumpa o Polsce. Przypomnijmy, prezydent USA ogłosił, że wyśle do Polski 5 tysięcy żołnierzy USA. Opiniom z zagranicy przyjrzał się Tomasz Orchowski.
2: New York Times przekazał, że decyzja zaskoczyła Pentagon. Niemiecki Spiegel uważa, że wysyłając teraz wojska do Polski, Trump przedstawia wcześniejszą wpadkę jako gest. Po ogłoszeniu decyzji przez Trumpa, a zrobił to w swoim stylu w mediach społecznościowych, kolejne rządy naszego regionu wyrażają zadowolenie. Popieram to prezydent Łotwy. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO to już przywódca Litwy. Zadowolenie wyraził także Johann Wadephul, szef dyplomacji Niemiec, skąd Trump ogłosił wcześniej wycofanie 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
1: Prokuratura domaga się 14 lat więzienia za spowodowanie pod wpływem alkoholu katastrofy drogowej. Zginęło w niej 2 osiemnastolatków. W ubiegłym roku oskarżony przewoził 9 osób, w tym 3 w bagażniku. Jechał 130 km na godzinę w terenie zabudowanym. Miał 2 promile alkoholu. Wyrok 3 czerwca. Amerykańscy naukowcy donoszą, mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami a bólami głowy, depresją, lękiem i stosowaniem leków przeciwbólowych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku. Coraz częściej latamy w podróż. W ubiegłym roku polskie lotniska obsłużyły 66 milionów pasażerów, o 12% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej osób wybrało się do Londynu, Mediolanu, Rzymu, Oslo i Amsterdamu. A w Oslo dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzyń, już 6 dla największej gwiazdy naszej reprezentacji Ewy Pajor. 5 poprzednich takich finałów przegrała. Tym razem jej FC Barcelona zmierzy się z Olympique Lyon. Napastniczka francuskiej ekipy, norweszka Ada Hegerberg, mówi, że dla niej to będzie wyjątkowy wieczór.
3: Ponowny awans do finału Ligi Mistrzów jest czymś wspaniałym, a fakt, że zagram u siebie, mam mieszkanie tuż obok, jest naprawdę super i to będzie spektakularne widowisko.
1: Barcelona Olympic o 18.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 3 minuty po godzinie 10:00 są tacy, którzy już pospali sobie nieco dłużej i którzy będą teraz zaczynać dzień. No to cześć, witam. No korzystajcie, bo to będzie bardzo przyjemny dzień i bardzo dobry czas.
0: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
3: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
2: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
3: A co się marzy?
2: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
3: To gdzie ja to kupię?
2: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
4: Reklama.

To ja spieszę z informacjami, jak możecie sobie zaplanować sobotnie popołudnie. Oczywiście będę miała tych propozycji nieco więcej. Będzie także kino, być może będę miała wyjściówkę do wygrania, ale najpierw to, co najważniejsze, czyli Ania Mrówczyńska, czyli razem dla Ani Mrówczyńskiej kolejna zbiórka i kolejne naprawdę fajne wydarzenie, które możecie spędzić pod Kaliskiem, przy Kaliskiem Ratuszu. Tutaj o godzinie 17 cały sztab kryzysowy będzie działał, będzie stoisko, na którym będą czekać na Was koło fortuny, przeróżne gry i zabawy. Nie może Was zabraknąć, bo atrakcji będzie trochę. Do tego oczywiście pokazy taneczne przygotowane przez jedną ze szkół z Kalisza, z szkół tańca. Będzie można także potańczyć razem z nimi, być może nauczyć się razem także jakichś kroków. No ale pamiętajcie, że najważniejszą rzeczą jest akcja charytatywna dla Ani Mrówczyńskiej. Przypominam, że to dzisiaj Kaliski Ratusz o godzinie 17. Nie może Was zabraknąć. Radio

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: sałata lodowa, lody Monte i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji sernik na zimno i bułka złocista, a z delicji spaghetti bolognese. Uwaga! Filet z kurczaka 21,90, karkówka 19,90 i wołowina z Razowa Dolna 49,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.
5: Yes. It is not that funny. Let's go.

0: Kolejny plan na to, co można zrobić w sobotnie przedpołudnie, popołudnie. Jeżeli macie ochotę na sportowo, to bardzo proszę, można rodzinnie udać się do pierwszego kaliskiego klubu golfowego. Na dzisiaj od godziny 11 do 16 taka inicjatywa wewnętrzna klubu i tam będzie można się nauczyć. Jeżeli jeszcze do tej pory nie próbowaliście, to bardzo proszę, jest okazja otrzeć golfa i samemu, i rodzinnie, i z przyjaciółmi. Jeżeli macie ochotę, to właśnie dzisiaj będzie się działo. Szczegóły znajdziecie także w naszej internetowej gazecie
1: www.rc.fm.
0: 24,5 minuty po godzinie 10. Już za chwileczkę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski.

0: 10:30 minęła, Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Postrzelony 5-latek w Odalanowie. Szczegóły za chwilę. Ponadto informacje ze świata mediów, tych lokalnych, a na koniec sport i arcyważny mecz ostrowskich Żuszlowców.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 5-latek postrzelony z wiatrówki na terenie prywatnej posesji w Odalanowie. O takim zdarzeniu w piątkowe popołudnie została powiadomiona Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy oraz zespół ratownictwa medycznego.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 13-letni chłopiec w trakcie zabawy na terenie ogrodu podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego 5-letni brat. W wyniku zdarzenia młodszy chłopiec został postrzelony w okolice podbrzusza. Poszkodowany został przetransportowany do placówki medycznej. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono czynności z udziałem grupy dochodzeniowo-śledczej. Wykonano m.in. oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczono broń. Na ten rodzaj broni nie jest wymagane pozwolenie. Zbadano również stan trzeźwości rodziców trzeźwi.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasza, rzecznik prasowy ostrowskiej policji. O całym zdarzeniu policjanci powiadomili sąd rodzinny i nieletnich. Sprawdzono również, że wcześniej w tej samej rodzinie nie odnotowano interwencji związanych z przemocą domową. Policjanci będą wyjaśniać dokładne przyczyny i okoliczności z tego zdarzenia, jednak już ze wstępnych ustaleń mundurowych można wywnioskować, że był to jedynie nieszczęśliwy wypadek.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: A teraz coś ze świata mediów, tych mniejszych.
4: O tym, jak w lokalne media postanowił zainwestować kaliski ustosunkowany mecenas, któremu nie przeszkodziła w tym znajomość z prezydentem Kinastowskim i jak potem Krystian Kinastowski zainwestował pieniądze z kasy miasta w zlecenia dla pewnej spółki. Przeczytacie na naszym portalu internetowym w artykule pod tytułem Dzieje się w Kaliszu. A dzieje się bez wątpienia i to nie zawsze dobrze. Piotr Waśko, Radio Centrum.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Po czterech z rzędu porażkach nie ma miejsca na kolejne potknięcie. Mowa o żużlowcach Munfin Magnusa Ostrów, którzy w niedzielę o 17:15 na stadionie miejskim podejmą Row Rybnik. Tylko zwycięstwo przedłuży jednej z drużyn nadzieję na udział w rundzie play-off.
5: Obie drużyny zanotowały bardzo słaby początek sezonu i po 5 kolejkach mają zaledwie 2 punkty i zajmują 7 i 8 miejsce w tabeli Metalka z drugiej Ekstraligi. Większym rozczarowaniem jest postawa ostrowskiego zespołu, w którym zawodzą nie tylko byli mistrzowie świata Chris Holder i Ty Woffinden, ale przede wszystkim Jakub Kramczyk. Gdyby zawodnik do lat 24 zdobywał średnio 6-7 punktów, sytuacja Munfin Magnusa w tabeli byłaby zupełnie inna. A tak, choć wciąż są szanse na udział w playoffach, to trzeba koniecznie wygrać w niedzielę na własnym torze i liczyć na zwyżkę formy zawodników, którzy zawodzili na początku sezonu. W awizowanym składzie Ostrowian znalazł się Duńczyk Jonas Seifert-Zalk, dla którego będzie to debiut w barwach Munfin Magnusa przed ostrowską publicznością. Row pochwalił się w ostatnich dniach kontraktem Nikolaja Klinda, ale Duńczyk nie znalazł się w awizowanym składzie, choć oczywiście jeszcze w dniu meczu można dokonać zmian w zestawieniu. Szykują się duże emocje, bo stawka niedzielnego meczu na stadionie miejskim jest ogromna. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 24 minuty pozostały do 11:00.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
3: Co dziś na obiad?
4: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
2: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
3: Bistro na talerzu.
4: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
3: A my mamy czas dla siebie.
2: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żebelka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
4: Reklama.

13 minut pozostało do godziny 11, już od godziny 10 i do 14 trwa kolejna już biała sobota w Kaliszu, a to wszystko na ulicy Polnej 29 przy tamtejszej, w tamtejszej przechodni, a tam badania przeróżne w kierunku osteoporozy, badania wzroku, przeróżne konsultacje, USG, EKG, więc jeżeli zgłosiliście się wcześniej bądź chcecie teraz się udać, to bardzo proszę, można biała sobota w Kaliszu, ulica Polna 29 jeszcze do godziny 14 trwa. Warto, pamiętajcie, korzystać z takich momentów, gdzie można zadbać o swoje zdrowie.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata, a w nich powiemy o tym, że w Solicy powstanie super nowoczesne Centrum Cyberbezpieczeństwa, także coś o siatkarkach i ich wygranych. Szczegóły już o 11:00.
2: Reklama.
3: Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
4: I spotkanie z Łosiem czy Stosiem.
3: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orlistaw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK Orlistaw i Łoś Czystoś. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
5: Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
6: Wiosenny kiermasz ogrodniczy na targowisku przy...

0: 7 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
1: Wieczór tańca, kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie centrum.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Coraz mniej chmur i temperatura coraz wyższa, teraz 18 stopni. Dziś w południowej Wielkopolsce maksymalnie zobaczymy w okolicach 24. Wiatr teraz północnego zachodu wieje słabo, 9 km na godzinę na barometrach, 1030 hektopaskali. Warunki biometeo są już neutralne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 11. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: W stolicy powstanie super nowoczesne Centrum Cyberbezpieczeństwa. Lublin dołączył do miast z tak zwaną nocną prohibicją. Siatkarki przegrały towarzysko z Turcją, a siatkarze wygrali z Ukrainą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK, mówi dyrektor Instytutu Radosław Nielek.
4: To zarówno laboratoria dotyczące szkolenia, także laboratorium

0: badań czy fuzzingu aplikacji, czyli takie laboratorium, które pozwala szukać podatności w istniejących systemach informatycznych, to laboratorium odzyskiwania danych, to laboratorium bezpieczeństwa sztucznej inteligencji.
1: Budowa kompleksu budynków ma ruszyć jeszcze w tym roku. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. 40 tysięcy osób ewakuowano po wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej z fabryki w Kalifornii. Amerykańskie służby starają się zapobiec eksplozji zbiornika z chemikaliami. Nie ma doniesień o tym, by ktoś ucierpiał. Lublin dołączył do miast z nocną prohibicją. Tej nocy sklepy nie sprzedawały już alkoholu. Tak zdecydowali radni. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Chodzi właśnie o to, żeby ta cisza nocna mogła wszystkich mieszkańców obowiązywać, uspokojenie tych punktów w okolicy, których się coś działo, prawda?
3: A także przede wszystkim ograniczenie, że tak powiem, klientów, pacjentów na SOR-ach.
4: Jeśli ktoś z mieszkańców zauważy, że po tej godzinie jest sprzedawany alkohol, mieszkaniec może zadzwonić na policję, do straży i zgłosić ten fakt, a stwierdzenie faktu jest dowodem i to powoduje cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
1: Statystyki policji z innych miast wskazują, że wprowadzenie nocnej prohibicji zmniejsza liczbę interwencji. Pogoda zachęca do spacerów, dobre warunki są w karkonoszach, w wyższych partiach jest bezwiecznie, a przelotne opady prognozowane są dopiero na wieczór. Pomimo tego szlaki mogą być miejscami mokre i śliskie. Grały nasze siatkarki i grali siatkarze. Biało-czerwone we Włoszech zaczęły sezon reprezentacyjny. Na towarzyskim turnieju w Genui przegrały z Turcją 2-3, mówi libero Justyna Łysiak.
5: Był to pierwszy nasz oficjalny mecz, dużo zmian, dużo rotacji. Musimy się ze sobą gdzieś tam poczuć, mało miałyśmy czasu, także na pewno jest to materiał do analizy, z którego wyciągniemy wnioski.
1: Na turnieju w Katowicach grają panowie. Wygrali z Ukrainą 3-1, o 20 zmierzą się z Brazylią.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: reklama.
1: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
2: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
1: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
2: A co się marzy?
1: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
2: To gdzie ja to kupię?
1: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
3: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
0: Reklama.

0: No to teraz mam dla Was kolejną propozycję, którą można sobie właśnie dzisiaj zaplanować. O godzinie 18 możecie wpaść do kina Centrum, bo sobota to idealny dzień, żeby zaplanować właśnie w taki sposób popołudniowy seans. A dzisiaj Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu i kino Centrum gra z klasyką Niewinni czarodzieje Andrzeja Wajdy, film o młodości, o emocjach, o nocnej Warszawie i relacjach, które balansują między grą a szczerością. Jazz, komeda, klimat lat 50-60 i jedna z najbardziej nowoczesnych odsłon Wajdy. Pokaz odbywa się w ramach przeglądu Wajdy Rewizje, przegląd filmów Andrzeja Wajdy w setnią rocznicę urodzin reżysera. Więc jeżeli macie ochotę, to wpadajcie. Przypominam, dziś Niewinni czarodzieje o godzinie 18:00 Kinocentrum, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy ulicy Łaziennej 6. Jak będziecie czujni, to będę miała dla Was wejściówkę podwójną do Kinocentrum właśnie na wybrane przez Was sens, może to być ten dzisiejszy.
1: Słuchasz, wygrywasz i masz. Już teraz konkurs.
0: 88 400 106 4.

0: nigdy nie przeminą.
1: No to teraz mam czas dla Anety, która już się do mnie dodzwoniła. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Skąd dzwonisz?
2: W tym momencie jestem w Proszowie.
1: A co tam porabiasz, jeśli mogę zapytać?
2: Ja jestem na zakupach.
1: Na zakupach do Proszowa. Co tam fajnego kupiłaś?
2: Na ten czas jeszcze nic.
1: Jeszcze nic. A jakiś plan konkretnie na zakupy?
2: Torebka mi się zepsuła.
1: O, to jak się zepsuła, to tak, to trzeba. Torebka to musi być, to jest poważne narzędzie.
2: Bardzo ważna rzecz.
1: Aneto, to cieszę się, że tak między jednym sklepem a drugim udało ci się do nas dodzwonić, bo mam dla ciebie podwójne zaproszenie do kina. Co ty na to?
2: Bardzo dziękuję, przeogromnie się cieszę.
1: A wiesz, kogo zabierzesz ze sobą?
2: No i tu mam zagwozdkę, bo będzie to albo moje dzieciątko, albo...
1: Albo kto?
2: Kto będzie chętny. Albo mój małżonek.
1: Aha, okej. Okay.
2: Zobaczymy, kto będzie chętny.
1: Zobaczymy też, co w repertuarze. Z tego, co wiem, to coś dla dzieci też będzie. Na razie mamy takie, że tak powiem, dojrzałe kino, ale gdzieś tam w najbliższych planach też pojawi się coś dla dzieci, więc mam nadzieję, że zerkniesz sobie na repertuar, na stronę Centrum Kultury Sztuki. A to, co dla dzieci, ale powiem szczerze, że dla dorosłych też to Drzewo Magii. To będzie od przyszłego czwartku, więc też bardzo przyjemny film familijny. No dobrze, Aneto, to ja ci nie przeszkadzam w zakupach. Trzymam kciuki, żeby tą torebkę udało się znaleźć jak najfajniejszą. Gratuluję oczywiście wygranej i jeszcze możesz pozdrawiać.
2: Dziękuję uprzejmie. Chciałabym pozdrowić swoją rodzinę, znajomych, panią prowadzącą,
1: dziękuję.
2: No i oczywiście całą ekipę Radia Centrum.
1: Bardzo dziękujemy. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia. Pa, pa.
2: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
3: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na ciebie.
4: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
5: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
4: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
5: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Bo to ekipa na 102.
4: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
5: Do swych składów pięknie zapraszają.
4: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
6: Wieczór tańca. Kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie Centrum.
3: Reklama.

0: 11.30 minęła, czas na wiadomości. Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ostrowska mieszkaniówka bez prezesa. Szczegóły za chwilę. Ponadto odpust w Tursku, a na koniec kaliskie spotkania teatralne przedszkolaków.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Andrzej M. nie jest już prezesem Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim. Mężczyzna pozostaje w areszcie tymczasowym w związku z zarzutami przyjmowania korzyści majątkowej w ramach przetargów na prace remontowo-budowlane realizowane przez MZGM.
3: Uchwała w tej sprawie została podjęta przez Radę Nadzorczą spółki 20 maja i zbiegła się z końcem kontraktu menedżerskiego Andrzeja M. Decyzję podjęła nowa Rada Nadzorcza, powołana pod koniec kwietnia, na czele której stoi Michał Żabiński, sekretarz miasta. Członkowie poprzedniej Rady Nadzorczej już wcześniej zrezygnowali z zasiadania w tym gremium. Czynności zarządcze w spółce MZGM realizuje obecnie powołanej przez Radę Nadzorczą na nową kadencję członek zarządu Konrad Maleszka, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją wraz z prokuratorem. Na odwołanie Andrzeja M. z funkcji prezesa miejskiej spółki mogła mieć również wpływ niedawna decyzja Sądu Okręgowego w Kaliszu, który zdecydował o ponownym, trzecim już tymczasowym aresztowaniu mężczyzny. Na Andrzeju M. ciążą zarzuty podejrzenia przyjmowania łapówek w związku z realizacją przetargów na prace remontowo-budowlane realizowane przez MZGM. Według ustaleń śledczych podejrzany miał uzależniać wygraną w przyszłych przetargach od przekazywania określonego procentu wartości wykonanych prac remontowych. Podejrzany usłyszał również zarzut nielegalnego posiadania amunicji do różnego rodzaju broni. Za zarzucane mu czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: W najbliższy weekend Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Tursku tradycyjnie wypełni się pielgrzymami z bliska i z daleka. Wielki odpust maryjny w Tursku to jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych południowej Wielkopolski, którego kulminacja tradycyjnie przypada na Zielone Świątki.
4: Historia sanktuarium w Tursku sięga roku 1764, czasu elekcji ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego i wiąże się z drzeworytem przedstawiającym Matkę Bożą, świętego Michała Archanioła oraz świętę Barbarę i Katarzynę. Obraz przechowywał w swojej chacie karczmarz Jan Biadała w Lenartowicach pod Pleszewem. Według przekazu za ich wstawiennictwem modlono się w Rzeczypospolitej o dobry wybór króla. Gdy zawilgocony obraz wystawiono do schnięcia na płocie, miał on unieść się w powietrze i poszybować do oddalonego o 7 kilometrów Turska. Działo się to w przededniu Zielonych Świątek, a w miejscu, gdzie drzeworyt opadł na piasek, szybko ustawiono figurę Matki Bożej, potem wybudowano świątynię, która stała się celem pielgrzymek także w czasach zaborów. Tradycja przetrwała co roku na Zielone Świątki. Do Turska przybywają rzesze pielgrzymów pieszo, rowerami, samochodami. W tym roku trzydniowy odpust rozpocznie się w sobotę o 18.30 plenerowym koncertem uwielbienia z holi lenartowickiej. Główna suma odpustowa z procesją odbędzie się w niedzielę o 12.00. We wtorek wieczorem tradycyjne święcenie pojazdów. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Za nami finał 25. kaliskich spotkań teatralnych przedszkolaków imienia Marii Jamruszki-Grzeluszki, odbywający się na deskach Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Podczas piątkowego występu zaprezentowały się dzieci z kilku przedszkoli z regionu. Organizatorem gali były Fundacja Nowa Nadzieja oraz Przedszkole Niepubliczne Bursztynowy Zamek w Kaliszu, którego dyrektorka Katarzyna Miłek w rozmowie z Radiem Centrum podkreślała, jak ważna jest idea spotkań teatralnych przedszkolaków, które odbywają się nie tylko w Kaliszu, ale i w Gnieźnie oraz Głogowie.
5: Jest to bardzo istotna i cenna inicjatywa zapoczątkowana 25 lat temu przez moją mamę Marię Jamruszkę-Grzeluszkę, która jest pomysłodawczynią tej imprezy kulturalnej dla dzieci. Również mamy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które również są włączane do tego rodzaju przedsięwzięć. Nauczyciele również mogą pokazać swoje możliwości, innowacyjne metody pracy z małym dzieckiem. Ta forma spotkań teatralnych, mam nadzieję, że będzie przez wiele, wiele kolejnych lat.
2: A pierwsze miejsce kaliskich spotkań teatralnych przedszkolaków powędrowało do publicznego przedszkola imienia Krasnała Hałabały nr 30 w Kaliszu za spektakl pod tytułem Zamieszanie w krainie bajek w reżyserii Ilony Kaźmierczak i Anny Misiak. A wszystkich nagrodzonych i obszerną fotorelację znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm. Radio Centrum. wiesz.
0: Gratulacje dla wszystkich przedszkolaków i dla pań również za wkład pracy. No i trzymamy kciuki za kolejne występy artystyczne. 24 minuty do godziny 12.

0: Reklama.
1: Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
2: I spotkanie z Łosiem Czystosiem.
1: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orlistaw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK Orlistaw i Łoś Czystoś. Do zobaczenia w Orlim Stawie.

0: X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama.

0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
1: No to wracamy do naszych Miłośnińskich. Tym razem rozmowa z dzieciakami z niepublicznego przedszkola Bajka w Kaliszu.
2: Czy wiecie, gdzie jest słońce, kiedy u nas jest noc?
3: Na drugiej połowie świata.
4: Na jednej stronie jest noc, tam gdzie nie ma słońca, a na drugiej jest słońce i tam jest dzień.
5: Na drugiej półkuli ziemskiej.
6: No bo jak na przykład planeta się obraca i z jednej strony, na przykład z lewej strony jest noc, a z prawej jest słońce i planeta się obraca i wtedy jest na odwrót.
2: To Ziemia się obraca wokół Słońca, czy Słońce wokół Ziemi?
6: Ziemia wokół Słońca.
7: Bo kiedyś było tak, że wszyscy ludzie myśleli, że to Słońce wokół nas kręci, a Ziemia nasza stoi.
2: A to jest prawda?
7: To jest nieprawda.
2: A niektórzy twierdzą, że Ziemia jest płaska. To Ziemia jest płaska czy okrągła?
7: Okrągła.
0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W najbliższych wiadomościach rzeczy ważne i ważniejsze i tematy sportowe. Także kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dzisiaj ostatnia kolejka. Szczegóły już o 12:00.
2: Reklama.
3: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
4: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
5: Co dziś na obiad?
6: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
4: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
5: Bistro na talerzu.
6: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
5: A my mamy czas dla siebie.
4: Domowe obiady, świeże i gorące, a do tego grillowana karkówka i żebelka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kalisz. 81.
7: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
8: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Teraz bardzo pogodnie i słonecznie, i temperatura pnie się w górę. Teraz na moim radiowym termometrze 20 już stopni. I dziś maksymalnie to w okolicach 24, może nawet 25. Tego słońca będzie jeszcze więcej. Wiatr z północnego zachodu teraz wieje z prędkością 11 km na godzinę. A na barometrach mamy niezmiennie 1030 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 12. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Zaginęła 12-latka w Krakowie. Od czwartku nie wróciła do domu. Trump rozważa wznowienie ataków na Iran, chyba że dojdzie do przełomu w negocjacjach. Sprawa małżeństw jednopłciowych. Polacy podzieleni w opiniach pół na pół. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaginęła 12-latka w Krakowie. Nie wróciła do domu ze spotkania z przyjaciółmi. Od wczoraj szukają jej policja, terytorialsi i straż. Ostatni sygnał obecności zaginionej odnotowano w Lesie Wolskim. Służby poszukują już jej w całym powiecie krakowskim. Zaginiona to 12-letnia Elżbieta Wojtacka. Ma 161 cm wzrostu, długie blond włosy. Wyszła z domu w czwartek w czarnej bluzie z kapturem. Amerykański prezydent rozważa wznowienie ataków na Iran, twierdzi portal informacyjny Axios. Według niego Trump zrezygnuje z kolejnego uderzenia tylko w przypadku nagłego przełomu w negocjacjach z Teheranem. Cezary Jaszczyk.
4: Część mediów spekuluje, że do przełomu i podpisania porozumienia może dojść niebawem.

0: O postępach mówi amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Wiem, że to dopiero początek, ale jest pewien niewielki postęp. Nastąpił pewien ruch i to dobrze. Iran nigdy nie może mieć broni jądrowej. Do tego dochodzi oczywiście kwestia cieśniny Ormuz. Twardsze stanowisko prezentuje sam Iran. Rzecznik tamtejszego MSZ-u podtrzymuje, że różnice między stronami nadal są głębokie i znaczące.
1: Polacy mocno podzieleni w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci, zawartego za granicą. Z badania CBOS-u wynika, że 45% Polaków uważa transkrypcję za krok w dobrą stronę. Dokładnie taki sam odsetek osób jest przeciwnego zdania. Transkrypcję, czyli uznanie pary za małżeństwo przez Urząd Stanu Cywilnego, częściej popierają kobiety niż mężczyźni. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś ostatnia kolejka. Wszystkie mecze odbędą się o tej samej godzinie, o 17.30. Wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w Ekstraklasie. Na drugie miejsce liczą Górnik Jagiellonia i Raków, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
2: My przede wszystkim musimy ze spokojną, chłodną głową podejść, my jako zawodnicy i cały nasz klub do tego meczu i nie rzucić sobie niepotrzebne presje, tylko wiemy, co mamy robić i każdy musi się skupić na swoim zadaniu.
1: Z ligi spadną Brookbet i Arka i jeszcze jeden zespół. Zagrożone są Lechia, Widzew, Krakowia i Piast.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: No i mamy już południe, 3 minuty właściwie po godzinie 12:00. Jak tam wasz dzień, jak tam sobota, jak tam weekend? Mam nadzieję, że wszystko dobrze, że piątek, piąteczek, piątunie wam mocno nie dokuczał, że to był także dobry dzień. Korzystajcie z tego słońca, z tych przyjemności, które są oczywiście o tym, co można dzisiaj robić. Możecie czytać także na rc.fm.

0: gadaj.
1: Reklama.
2: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
3: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
2: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
3: A co się marzy?
2: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
3: To gdzie ja to kupię?
2: Granit naturalny, Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
4: Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
5: I spotkanie z U8-308.
4: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orlistaw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK, Orlistaw i Łoś Czystość. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

Takie granie na 106,4. Przypominam, że dzisiaj sobota, jakbyście jeszcze tego nie zauważyli, a w sobotę dużo przyjemności. Można sobie wyskoczyć do kina. Dzisiaj oprócz Niewinnych Czarodziei, uwaga, no właśnie, gardziołkom. Dbajcie o zdrowie, pamiętajcie, że to taki okres przejściowy, że może was trochę zawiać. No dobrze, to wracając do kina, Niewinni Czarodzieje, czyli Wajda o godzinie 18. Z tych rzeczy, które jeszcze dzisiaj są, jakbyście chcieli wpaść wcześniej do kina, to dramat produkcji chińskiej. Hongkong również i Tajwan się przyłączył do tej produkcji. To 15:45. Zawieźcie czerwone latarnie. To jest słynne chińskie arcydzieło, jeden z najpiękniejszych filmów lat 90. I teraz na polskich ekranach, na ekranach polskich kin warto też wpaść. Milcząca przyjaciółka z kolei, ten dramat o godzinie 19:40. Także możecie skorzystać. A oprócz tego korzystajcie oczywiście z pogody, ze słońca, z tego, że jest naprawdę bardzo przyjemnie, więc ja będę was do tego namawiać. No i oczywiście z muzyki na 106,4. Właśnie, coś dla sąsiadów. Mam nadzieję, że u was sąsiedzi znani z imienia, z nazwiska i że gdzieś tam uśmiechacie się do siebie, mówicie dzień dobry. To gdzieś tam się zaciera w tych czasach, ale mam nadzieję, że wy dbacie o swoją przestrzeń. Meslowicz, scenariusz dla moich sąsiadów.

0: Reklama.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Wiosenny kiermasz ogrodniczy na targowisku przy Witosa. W ofercie sadzonki kwiatów, cebul, krzewów, drzew, warzyw oraz meble ogrodowe. Zaprasza spółka Targowiska Miejskie w Ostrowie. Ta niedziela od 8:00. Targowisko przy Witosa.
5: Ostrów Wielkopolski kontynuuje erę elektromobilności.
6: Kontynuujemy erę elektromobilności w Ostrowie Wielkopolskim, bo nowoczesne miasto to takie, które inwestuje jednocześnie w komfort mieszkańców, czyste powietrze i dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: Lana Krawiec i Again, bardzo przyjemny kawałek. Zbliża się godzina 12.30, więc czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o groźnym zdarzeniu drogowym z udziałem motocykla w Kaliszu, przeplataniu się pieniędzy, polityki i mediów, a na koniec sport i piłka nożna sześcioosobowa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nieustąpienie pierwszeństwa było przyczyną wypadku z udziałem Porsche i Kawasaki w Kaliszu. Zdarzenie miało miejsce w piątek po południu na skrzyżowaniu ulic Szapoczników i Granicznej.
3: Będący na miejscu policjanci Wydziału Ruchu Drogowego ustalili, iż przyczyną wypadku było najprawdopodobniej nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas wykonywania manewru skrętu w lewo przez kierującego pojazdem marki Porsche, czym doprowadził on do zderzenia z jadącym z naprzeciwka motocyklem marki Kawasaki, którym kierował 21-letni mieszkaniec Kalisza. Na skutek tego motocyklista z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala w Kaliszu.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant Edyta Marciniak z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Kierujący oraz pasażerowi Porsche nic się nie stało. Zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek drogowy, a jego sprawcy, 41-letniemu mieszkańcowi Kalisza, zatrzymano prawo jazdy.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.
2: Dzieje się w Kaliszu także na styku polityki, mediów i pieniędzy.
4: Historia dziennikarskiego dochodzenia o tym, jak w lokalne media postanowił zainwestować ustosunkowany mecenas z Kalisza, któremu nie przeszkodziła w tym znajomość z prezydentem Krystianem Kinastowskim. Prezydent Kalisza ochoczo zaangażował pieniądze z kasy miasta w zlecenia dla spółki tegoż adwokata i jego wspólników. O tym przeczytacie na naszym portalu internetowym w artykule Dzieje się w Kaliszu. Polecam, Piotr Waśko.
1: www.rc.fm.
2: Reprezentacja Polski Soka w piłce nożnej sześcioosobowej jak burza przeszła przez fazę grupową rozgrywanych w Tiranie Mistrzostw Europy. Polacy z Ostrowianinem w składzie wygrali z kompletem zwycięstw swoją grupę, a gol Kamila Kucharskiego w drugim spotkaniu będzie z pewnością ozdobą całych mistrzostw.
5: Reprezentacja Polski to potęga w tej odmianie futbolu. Aktualni mistrzowie świata i mistrzowie Europy do Tirany przylecieli bronić złota wywalczonego przed rokiem w Kiszyniowie. Fazę grupową rozpoczęli od zwycięstwa 4-1 nad Czarnogórą. Przy dwóch bramkach asystował Kamil Kucharski, który zdaniem ekspertów na tym czempionacie prezentuje kapitalną formę i ponownie jest jednym z filarów kadry trenera Klaudiusza Hirsza. W drugim grupowym meczu Polacy pokonali Irlandię 4-0, a cudownym golem strzelonym z dystansu w samo okienko bramki rywala popisał się Kamil Kucharski. W trzecim meczu w piątkowy wieczór z Bułgarią Ostrowianin asystował przy pierwszej bramce, a biało-czerwoni wygrali 5-2, zwyciężając grupę z kompletem punktów. Polacy w sobotę o 13.15 w 1/8 finału zagrają z Gruzją. Jeśli wygrają, w co głęboko wierzymy, w sobotni wieczór zmierzą się w ćwierćfinale o awans do strefy medalowej. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, Taksi Echo. Idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reclama.
5: ¿Qué es lo que estamos a rular y empezó el verano? ¡Fuego!

0: 10 minut do 13.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Już za chwilę kolejne wiadomości, a w nich o tym, że synoptycy zaopatrzyli się, wzbogacili się w nowoczesny katamaran. Co będzie robił? O tym już za chwilę. O zakończonym, kończącym się właściwie festiwalu filmowym w Cannes, a także o kończącej się karierze Lewandowskiego w Barcelonie. Tydzień temu się żegnał z kibicami. Dzisiaj zakończenie sezonu La Liga. Szczegóły o 13.00.

0: Reklama.
1: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
2: Co dziś na obiad?
3: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
1: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
2: Bistro na talerzu.
3: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
2: A my mamy czas dla siebie.
1: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żebelka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
4: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
5: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
6: Wieczór tańca, kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie Centrum.
7: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: A w tej pogodzie bez zmian, dużo słońca, chmury też się pojawią, ale na razie bez żadnych opadów, do tego wiatr z północnego zachodu, wiejący słabo, teraz 11 km na godzinę. Obecnie na barometrach mamy nadal wysokie ciśnienie, teraz 1029 hektopaskali, warunki biometeo są neutralne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 13. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Wielki wyciek toksycznych odpadów koło Disneylandu. 5-letni chłopiec przypadkowo postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. To już będzie ostatni z ostatnich meczów Lewego w Barcelonie. Dziś koniec sezonu La Liga. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielka ewakuacja w Stanach Zjednoczonych. 40 tysięcy osób musi opuścić swoje domy niedaleko Los Angeles. Doszło do wycieku niebezpiecznych substancji z fabryki produkującej plastikowe części do samolotów. Rozszczelnił się zbiornik toksycznych chemikaliów. Strażacy próbują go schładzać, ale jest ryzyko dalszych pęknięć, a nawet eksplozji. Zakłady stoją 2 kilometry od słynnego Disneylandu. Będzie prognozować pogodę i prowadzić pomiary na morzu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wzbogacił się o nowoczesny katamaran. W gdyńskiej marinie odbył się uroczysty chrzest jednostki.
4: Służ nauce, bezpieczeństwu i ludziom morza. Nadaje ci imię Cumulus.
5: Chrzest to jak narodziny. Wreszcie jest, wreszcie pływa, są już papiery i szampan rozbił się za pierwszym razem. W porównaniu do tego, czym teraz dysponujemy, no to jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. To jest zupełnie inna jakość.
4: Ta jednostka po prostu zwiększa absolutnie nasze możliwości w utrzymaniu ciągłych pomiarów, a proszę mi wierzyć, jest to ogromne wyzwanie.
5: Cumulus to chmurka. To zwiastun dobrej pogody. I taką pogodę chcemy mieć zawsze. A niebawem ruszamy już do liniowej pracy. Możemy robić to bezpiecznie.
3: Mówili matka chrzestna i kierownik Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku Tamara Zalewska oraz kapitan Cumulusa Bartosz Zakrzewski. 5-letni chłopiec został postrzelony z wiatrówki przez starszego brata w wielkopolskim Odolanowie.

0: Prawdopodobnie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Według policji 13-latek strzelał do tarczy w przydomowym ogrodzie. 5-latek przypadkowo wbiegł na linię strzału, został trafiony w podbrzusze i trafił do szpitala. Przeszedł operację, jest w stanie stabilnym. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Fatherland. Publiczność nagrodziła go kilkuminutową owacją na stojąco. Robert Lewandowski szykuje się do ostatniego meczu w Barcelonie. Tydzień temu pożegnał się z kibicami na Camp Nou, a dzisiaj zakończenie sezonu w La Liga. Wszystkie mecze o 21:00. Barsa gra na wyjeździe z Walencją.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po godzinie 13:00, tam niech się dzieje sportowo. Mam nadzieję, że wy też trochę chociaż na sportowo, albo chociaż jakiś mały spacer. A jeżeli chodzi o kwestie obiadowe, no to życzę smacznego, bo są tacy, którzy już zabierają się za coś pysznego.

0: Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: Na kolejny rajd rowerowy odjazdowy bibliotekarz ten startuje już w przyszłym tygodniu, dokładnie też w sobotę o godzinie 11 spod pomnika Adama Asnyka na plantach miejskich w Kaliszu. No i trasa będzie wiodła przez Wałpiastowski, Szałę w kierunku Wolicy, to niespełna 16 kilometrów. Meta to Stanica Harcerska, Grodzisko przy ulicy Wypoczynkowej 3. Zgłoszenia są oczywiście jeszcze można dawać znać do końca prawie maja. Adres mailowy rowery@mbp.kalisz.pl albo pod numerem telefonu 62 753 0263, ale ja myślę, że śmiało możecie także odezwać się do swoich bibliotekarzy w którejś z bibliotek, do których uczęszczacie. W programie oczywiście rekreacyjne tempo jazdy, atmosfera bardzo przyjemna, ciepły posiłek, Book Crossing, pamiątkowe pieczątki, gadżety dla uczestników. Przypominam, rajd rowerowy, odjazdowy bibliotekarz w Kaliszu już przyszłą sobotę o godzinie 11. Korzystajcie, to połączenie przyjemne z pożytecznym, bo dla zdrowia też można pojeździć bez żadnych większych wyścigów. No to dajcie znać, jak wam poszło.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Krupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Krupa Lis. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
4: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
2: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
0: Reklama.

0: 16.30 minęła, czas na wiadomości w studiu Radia Centrum. Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Postrzelony 5-latek w Wodolanowie. Szczegóły za chwilę. Ponadto informacje ze świata mediów, tych lokalnych. A na koniec sport i arcyważny mecz ostrowskich Żużlowców.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 5-latek postrzelony z wiatrówki na terenie prywatnej posesji w Wodolanowie. O takim zdarzeniu w piątkowe popołudnie została powiadomiona Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy oraz zespół ratownictwa medycznego.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 13-letni chłopiec w trakcie zabawy na terenie ogrodu podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego 5-letni brat. W wyniku zdarzenia młodszy chłopiec został postrzelony w okolice podbrzusza. Poszkodowany został przetransportowany do placówki medycznej. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono czynności z udziałem grupy dochodzeniowo-śledczej. Wykonano m.in. oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczono broń. Na ten rodzaj broni nie jest wymagane pozwolenie. Zbadano również stan trzeźwości rodziców.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzecznik prasowy ostrowskiej policji. O całym zdarzeniu policjanci powiadomili sąd rodzinny i nieletnich. Sprawdzono również, że wcześniej w tej samej rodzinie nie odnotowano interwencji związanych z przemocą domową. Policjanci będą wyjaśniać dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia, jednak już ze wstępnych ustaleń mundurowych można wywnioskować, że był to jedynie nieszczęśliwy wypadek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A teraz coś ze świata mediów, tych mniejszych.
4: O tym, jak w lokalne media postanowił zainwestować kaliski ustosunkowany mecenas, któremu nie przeszkodziła w tym znajomość z prezydentem Kinastowskim i jak potem Krystian Kinastowski zainwestował pieniądze z kasy miasta w zlecenia dla pewnej spółki. Przeczytacie na naszym portalu internetowym w artykule pod tytułem Dzieje się w Kaliszu. A dzieje się bez wątpienia i to nie zawsze dobrze. Piotr Waśko, Radio Centrum.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Po 4 z rzędu porażkach nie ma miejsca na kolejne potknięcie. Mowa o Żużlowcach Munfin Magnusa Ostrów, którzy w niedzielę o 17.15 na Stadionie Miejskim podejmą Impro ROW Rybnik. Tylko zwycięstwo przedłuży jednej z drużyn nadzieję na udział w rundzie play-off.
5: Obie drużyny zanotowały bardzo słaby początek sezonu i po 5 kolejkach mają zaledwie 2 punkty i zajmują 7 i 8 miejsce w tabeli metalka z drugiej ekstraligi. Większym rozczarowaniem jest postawa ostrowskiego zespołu, w którym zawodzą nie tylko byli mistrzowie świata Chris Holder i Ty Woffinden, ale przede wszystkim Jakub Krawczyk. Gdyby zawodnik do lat 24 zdobywał średnio 6-7 punktów, sytuacja Munfin Magnusa w tabeli byłaby zupełnie inna. A tak, choć wciąż są szanse na udział w playoffach, to trzeba koniecznie wygrać w niedzielę na własnym torze i liczyć na zwyżkę formy zawodników, którzy zawodzili na początku sezonu. W awizowanym składzie Ostrowian znalazł się Duńczyk Jonas Seifert-Salk, dla którego będzie to debiut w barwach Munfin Magnusa przed ostrowską publicznością. ROW pochwalił się w ostatnich dniach kontraktem Nikolaja Klinda, ale Duńczyk nie znalazł się w awizowanym składzie, choć oczywiście jeszcze w dniu meczu można dokonać zmian w zestawieniu. Szykują się duże emocje, bo stawka niedzielnego meczu na Stadionie Miejskim jest ogromna. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Ona sobie to śpiewa, a tam grają i to w golfa grają. Jeszcze do godziny 16 macie okazję. Jeżeli nigdy nie próbowaliście, to bardzo proszę, można. Wstęp jest wolny. To sport, który ponoć łączy pokolenia i daje mnóstwo radości. Dziś pierwszy Kaliski Klub Golfowy przy ulicy Wiankowej 63-67 przyjmuje tych zainteresowanych i najmłodszych, i tych starszych. Od 11 już działają, już grają i tak do godziny 16 możecie się dołączyć do rozgrywek w golfa, nauczyć się, a może ktoś z Was złapie bakcyla? No, ciekawa jestem. Zdjęcia również z tego wydarzenia znajdziecie na rc.fm oraz na profilu Radia Centrum na Facebooku.
1: Reklama.
2: Wiosenny kiermasz ogrodniczy na targowisku przy Witosa. W ofercie sadzonki kwiatów, cebul, krzewów, drzew, warzyw oraz meble ogrodowe. Zaprasza spółka Targowiska Miejskie w Ostrowie. Ta niedziela od 8. Targowisko przy Witosa.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
7: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

15 minut pozostało do godziny 14, więc na mnie już powoli czas i pora. Bardzo Wam dziękuję za ten dzień, za sobotę, no i życzę całego weekendu jeszcze udanego, jeszcze trwa. Za chwilę radiowe stery przejmuje Grażyna Marcinek, a ja Wam życzę wszystkiego, co najlepsze. Karolina Ramkę, do usłyszenia, cześć, pa!

0: Reklama.
1: Wieczór tańca, kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie Centrum.

0: przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: A dzisiaj w regionie intensywnie, bo do 27 stopni miejscami, nawet jeżeli chodzi o to, co w ten weekend. A dzisiaj sprawdzamy, jak wygląda sytuacja maksymalna, do 24, więc jeszcze o 3 stopnie więcej jutro. A dzisiaj jeszcze może się zdarzyć tak, że lokalnie gdzieś zagrzmi. Za to bardzo dużo słońca, wiatr z północnego zachodu wieje umiarkowanie i słabo.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 14. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Plum to nowy model polskiej sztucznej inteligencji. Susza zagraża rolnikom, szczególnie w trzech województwach. Kto marzy o pracy na kolei, ma szansę spełnić to marzenie na Śląsku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pojawił się polski model sztucznej inteligencji. Wprowadza go Ministerstwo Cyfryzacji. Nazywa się Plum. Powstał, by usprawnić pracę polskiej administracji. To ważne, by Polska nie musiała opierać się wyłącznie na technologiach zagranicznych, mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii.
4: To jest fenomenalna robota. Mamy w sumie dwa modele językowe, tak? Bielik robiony oddolnie, Plum właśnie ten administracyjny. Ta alternatywa tu jest podstawą w ogóle suwerenności cyfrowej państwa, funkcjonowania niepodległego państwa.
3: Ministerstwo Cyfryzacji planuje zwiększanie inwestycji w sektorze sztucznej inteligencji. Susza daje się we znaki rolnikom. Najgorsza sytuacja jest w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim i mazowieckim. Dane przejrzała Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Z danych instytutu wynika, że susza najbardziej dała się we znaki uprawom zbóż jarych. Chodzi w szczególności o pszenicę, jęczmień czy owies. Analiza w systemie monitoringu suszy objęła okres od 21 marca do 20 maja. I na przykład w województwie kujawsko-pomorskim liczba gmin zagrożonych skutkami suszy to prawie połowa, a na Mazowszu 34%, mówi rolnik Marek Szuster.
6: Ja nie pamiętam, ani moi rodzice nie pamiętają aż tak dużej suszy, jaka następuje w tym roku.
5: Inny z rolników, Adam Bork, nie kryje, że rośliny przez suszę są o wiele słabsze.
7: One nie wydadzą takiego plonu już, jak mogłyby. I to jest odczuwalne.
5: Teraz po opadach sytuacja na polach nieco się poprawiła, a analizy suszowe z Instytutu w Puławach od teraz będą już regularne.
3: Wyjątkowa fala upałów zalewa Francję. W większości kraju temperatura w najbliższych dniach przekroczy 30 stopni i będzie o 10-15 stopni wyższa niż zwykle o tej porze roku. Najgoręcej na południu, nawet 35 stopni. Kto szuka pracy na kolei, ma szansę dostać ją na Śląsku. Koleje Śląskie przygotowują zatrudnienie w najbliższych latach nawet 600 osób. Dziś zatrudniają 1,5 tysiąca. Spółka szybko się rozwija, zamówiła właśnie

0: 35 nowych pociągów. Będą potrzebni m.in. kierownicy pociągów, konduktorzy i maszyniści.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Na kierowników to pewnie będzie sporo tych kandydujących, chociaż to różnie bywa. 3,5 minuty po godzinie 14. Jak tam dzisiaj u was zarządzanie? No, bo to czasem wygląda różnie w weekend. Ale najważniejsze, żeby wracać do tego, co najlepsze i do wolnego. Grażyna Marciniak, cześć. A

0: No i to espresso, może jakaś kawa mrożona chodzi wam po głowie, bo dzisiaj jest naprawdę fantastyczna pora, żeby jakoś tak spędzić ten czas towarzysko. Jak towarzysko, to zawsze mi się kojarzy kawa, jakiś piękny deser. No dobra, niech będzie dla kogoś pora obiadowa. Na razie 10 minut po 14.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki, jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
10: I mamy weekend. I gra muzyka.

Trochę się łączą te dzisiejsze święta, bo jest Dzień Spedytora, Światowy Dzień Żółwia. Można to połączyć tak, żeby spedytorzy mieli troszeczkę wolniej, jeżeli chodzi o ustawienia różnych organizacyjnych spraw, no ale czasem trzeba rzeczywiście przyspieszyć. Dzień Żółwia, więc pozdrawiam wszystkich tych, którzy gdzieś tam powoli coś wykonują albo mają takie fantastyczne towarzystwo w postaci właśnie takich zwierząt. Dzień Teścia. O, a tutaj to już łączymy wszystko. No, pozdrawiamy teściu serdecznie. Sobota dla wszystkich, 23 maja. No i wracamy do muzyki Teddy Swims.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
1: Ostrów Wielkopolski kontynuuje erę elektromobilności.
2: Kontynuujemy erę elektromobilności w Ostrowie Wielkopolskim, bo nowoczesne miasto to takie, które inwestuje jednocześnie w komfort mieszkańców, czyste powietrze i dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: Piękna pogoda, ale koncentracja za kółkiem bardzo ważna, bo nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu było przyczyną wypadku z udziałem dwóch aut w Kaliszu i z udziałem także motocyklisty. Szczegóły w wiadomościach o 14:30 na antenie Radio Centrum.

0: Hi, Daddy Patience, jest 14.30 na zegarach. Czas na informacje z regionu południowej Wielkopolski. O tym opowie Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o groźnym zdarzeniu drogowym z udziałem motocykla w Kaliszu, przepletaniu się pieniędzy, polityki i mediów, a na koniec sport i piłka nożna sześcioosobowa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nieustąpienie pierwszeństwa było przyczyną wypadku z udziałem Porsche i Kawasaki w Kaliszu. Zdarzenie miało miejsce w piątek po południu na skrzyżowaniu ulic Szapoczników i Granicznej.
3: Będący na miejscu policjanci Wydziału Ruchu Drogowego ustalili, iż przyczyną wypadku było najprawdopodobniej nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas wykonywania manewru skrętu w lewo przez kierującego pojazdem marki Porsche, czym doprowadził on do zderzenia z jadącym z naprzeciwka motocyklem marki Kawasaki, którym kierował 21-letni mieszkaniec Kalisza. Na skutek tego motocyklista z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala w Kaliszu,
2: powiedziała Radio Centrum aspirant Edyta Marciniak z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Kierującemu oraz pasażerowi Porsche nic się nie stało. Zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek drogowy, a jego sprawcy, 41-letniemu mieszkańcowi Kalisza, zatrzymano prawo jazdy.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Dzieje się w Kaliszu, także na styku polityki, mediów i pieniędzy.
4: Historia dziennikarskiego dochodzenia o tym, jak w lokalne media postanowił zainwestować ustosunkowany mecenas z Kalisza, któremu nie przeszkodziła w tym znajomość z prezydentem Krystianem Kinastowskim. Prezydent Kalisza ochoczo zaangażował pieniądze z kasy miasta w zlecenia dla spółki tegoż adwokata i jego wspólników. O tym przeczytacie na naszym portalu internetowym w artykule Dzieje się w Kaliszu. Polecam. Piotr Waśko, Radio Centrum.
1: www.rc.fm.
2: Reprezentacja Polski Soka w piłce nożnej sześcioosobowej jak burzę przeszła przez falę grupową w rozgrywkach w Tiranie Mistrzostw Europy. Polacy z Ostrowianinem w składzie wygrali z kompletem zwycięstw swoją grupę, a gol Kamila Kucharskiego w drugim spotkaniu będzie z pewnością ozdobą całych mistrzostw.
5: Reprezentacja Polski to potęga w tej odmianie futbolu. Aktualni mistrzowie świata i mistrzowie Europy do Tirany przylecieli bronić złota wywalczonego przed rokiem w Kiszyniowie. Fazę grupową rozpoczęli od zwycięstwa 4-1 nad Czarnogórą. Przy dwóch bramkach asystował Kamil Kucharski, który zdaniem ekspertów na tym czempionacie prezentuje kapitalną formę i ponownie jest jednym z filarów kadry trenera Klaudiusza Hirsza. W drugim grupowym meczu Polacy pokonali Irlandię 4-0, a cudownym golem strzelonym z dystansu w samo okienko bramki rywala popisał się Kamil Kucharski. W trzecim meczu w piątkowy wieczór z Bułgarią Ostrowianin asystował przy pierwszej bramce, a biało-czerwoni wygrali 5-2, zwyciężając grupę z kompletem punktów. Polacy w sobotę o 13.15 w 1/8 finale zagrają z Gruzją. Jeśli wygrają, w co głęboko wierzymy, w sobotni wieczór zmierzą się w ćwierćfinale o awans do strefy medalowej. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
0: 20.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 27 minut do godziny 15. Tak to jest, jak chcemy pospieszyć. No mercy, where do you go?

0: sezon. Tak to jest, że prawdziwa namiastka lata nam się zdarzyła na koniec maja i miejmy nadzieję, że ten weekend będzie takim dobrym zaproszeniem do tego, żeby spędzić czas miło i przyjemnie. Słyszałam, że dzisiaj dużo osób idzie na lody.
1: Reklama.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD Atto 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.

Namiast lata właściwie takiego pauletniego we Francji. Tam jest rekordowo, bo 35 stopni na termometrach w piątek. No i weekend też u nich intensywny, chociaż apogeum fali upałów we Francji ma nastąpić w poniedziałek i wtorek. No i rzeczywiście okazuje się, że taka zmiana odpowiada, za taką zmianę odpowiada zjawisko zwane kopułą ciepła, czyli wyż zamknął nad Francją gorące powietrze, które napływa z nad północnej Afryki. No i tam na pewno te upały o tej porze roku nietypowe. Nawet o 15 stopni niższe w zeszłym roku i generalnie były zazwyczaj o tej porze roku. No ale zobaczymy, jak będzie potem wyglądać sytuacja w wakacje czy w letnie miesiące. U nas też całkiem gorąco. Jutro do 27 stopni, więc dziś do 24 spodziewajmy się intensywnych promieni słonecznych. Ale dzisiaj warto spędzić trochę czasu na powietrzu. Wiatr na szczęście jakoś nam będzie troszeczkę umilał tę sytuację z gorącym napływem powietrza. Bonnie Tyler muzycznie już teraz. Joe Cocker też gorąco, jeśli chodzi o przeboje na 106,4. No ale tutaj już nie ma wyboru, bo naprawdę weekendowo musi się dziać również i w muzyce.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Warszawski zabytek. Jedną z największych atrakcji turystycznych można zwiedzać bezpłatnie. Szczegóły w wiadomościach o godzinie 15 na antenie Radio Centrum.
2: Reklama.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
2: Reklama.
0: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: A dzisiaj do 24 stopni, 23 już teraz. Miejscami do 25 w regionie południowej Wielkopolski. Jesteśmy w zasięgu Wyżu, którego centrum znajduje się nad Śląskiem. Sucha wyżowa pogoda z dużym słońcem i słabym wiatrem przez cały dzień będzie korzystnie wpływać na nasze ogólne samopoczucie. A dzisiaj w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Może się zdarzyć, że gdzieś lokalnie zagrzmi. Wiatr z kierunków zachodnich, biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 15.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Nie żyje poszukiwana od wczoraj 12-latka z Krakowa. Do Łotewskiego jeziora spadł nieznany dron i eksplodował. Można już bezpłatnie zwiedzić dziedziniec Pałacu Króla Jana w warszawskim Wilanowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje poszukiwana 12-latka z Krakowa. Strażnik miejski odnalazł ciało dziewczynki w Lesie Wolskim. Jak mówi krakowska policja, wstępne oględziny wskazują na to, że nie było tu udziału osób trzecich. Natomiast nie można tego wykluczyć i przyczyny śmierci zostaną zbadane przez specjalistów. Na Łotwie do jeziora spadł niezidentyfikowany dron. Po wpadnięciu do wody eksplodował. Takie informacje podaje Łotewska Agencja Informacyjna. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jezioro znajduje się 60 km od granicy z Rosją. To bardzo ważny zakup, który zmienia współczesne pole walki. Tak o dostawie nowych myśliwców F-35 dla polskiej armii mówi wiceminister obrony. Wczoraj wieczorem w bazie lotniczej w Łasku wylądowały 3 pierwsze maszyny, ochrzczone już mianem husarzy.
5: Jest to rzeczywiście latające centrum dowodzenia, ale i jednocześnie punkt odniesienia dla różnych innych rodzajów wojsk. Nie tylko siły powietrzne, ale jest to kompatybilne na przykład z Abramsami. A więc bezpośrednio można prowadzić działania związane z koordynacją wszelkich ruchów.
4: Mówi wiceminister Stanisław Wziątek. W tym roku polskie lotnictwo otrzyma 12 samolotów F-35, a do 2029 mamy mieć 32 takie maszyny. Warszawski Zabytek, jedną z największych atrakcji turystycznych stolicy, można zwiedzić już bezpłatnie. Minister kultury Marta Cienkowska otworzyła bramy dziedzińca Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jak mówi szefowa resortu kultury, to nowe otwarcie tej instytucji.
6: Po 5 latach w końcu zapraszamy na dziedziniec. Chcemy być bardziej otwarci dla mieszkańców. Muzeum rzeczywiście było dosyć zamknięte, a teraz po prostu zapraszamy, żebyście Państwo przychodzili tutaj.
4: 2 tygodnie temu, mimo protestów Ministerstwa Kultury, mieszkańców i społeczników, wynajęto teren dziedzińca i zorganizowano tu imprezę dla fanów muzyki techno. Sport. Portugalczyk Bruno Fernandes najlepszym piłkarzem sezonu w Anglii. Kapitan Manchesteru United wyrównał w tym sezonie ligowy rekord 20 asyst i strzelił 8 goli. Bardzo przyczynił się do powrotu Czerwonych Diabłów na podium. United zajęli 3. miejsce w Premier League.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po godzinie 15 pod wiatr, ale dzisiaj ten wiatr zupełnie nam nie szkodzi, bo jest taki przyjemny przy okazji tych temperatur, które pojawiają się na dzisiaj na termometrach i słupkach rtęci. Grzegorz Chyży muzycznie.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą? Och!
6: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Pięknie słońce świeci dzisiaj dla salonizantów. Pozdrawiam tych, którzy urodzili się 23 maja, no i tych, którzy dzisiaj świętują imieniny. Jest Emilia, Iwona, Jan, Julian, Lucjusz i Michał wśród salonizantów. No i jeżeli macie jakieś swoje własne, prywatne jubileusze, o których jakoś tak kalendarz nie wie, no to również świętujemy z wami weekendowo.
1: I mamy weekend! I gra muzyka!

0: Jeśli kochacie muzykę The Beatles, koniecznie trzeba dzisiaj wysłuchać kolejnych płyt winylowych. Tym razem od 18:00 Akcelerator Kultury zaprasza w Kaliszu na kolejne spotkanie z muzyką, jeżeli chodzi o wykonawców, majowe premiery w dorobku grupy The Beatles. No i będzie szansa także sięgnąć po twórczość Franka Zappy, a do tego wszystkiego też posłuchać muzyki na żywo z repertuaru The Beatles w wykonaniu Andrzeja Dziedziaka i członków zespołu School Jazz Messengers, a także Marianny Wałęsy i Tomka Olszanowskiego. To wszystko, jeżeli chodzi o muzykę Akcelerator Kultury dziś od 18:00. Nowy Świat 2 w Kaliszu. Spotkanie z muzyką zapisaną na czarnych płytach.
1: Warto się wybrać.
2: Reklama.
3: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Reklama.
1: Radio Centrum.

0: Weekend, a tu rozpoczyna się walka o brązowy medal w Orlen Superlidze. Rebut KPR Ostrowia dzisiaj podejmuje PGE Wybrzeża Gdańsk, a ten mecz obserwuje reporter Radia Centrum Maciej Kmiecik.
1: Witam bardzo serdecznie. 12 minuta spotkania w Ostrowie Wielkopolskim. 6-5 prowadzenie Rebut KPR Ostrowi. Mogło być wyżej, ale dwóch bramek sędziowie nie uznali, bo było przekroczenie linii 6 metra, a teraz Jonas Stanescu wyrównuje na 6-6. Bramka za bramkę, gol za gol, atak za atak. Naprawdę bardzo zacięty, wyrównany pojedynek. Tego można było się spodziewać, bo mecze drużyn z Ostrowa Wielkopolskiego i Gdańska są bardzo wyrównane w tym sezonie. Zresztą w poprzednim było podobnie. Wtedy w ćwierćfinale Orlen Superligi toczyła się walka i Ostrowianie wygrali w 3 meczach 2-1. Teraz również rywalizacja do 2 zwycięstw. No i ona będzie pasjonująca pewnie do ostatniej minuty tego spotkania. Obie drużyny nastawiają się na twardą defensywę, ale póki co jest nieźle, jeśli chodzi o atak. Ta defensywa jednych i drugich funkcjonuje w miarę poprawnie, ale na razie to nie jest ani mecz defensywy, ani bramkarzy. I teraz kolejna bramka Ostrowi, jest 6-6, jednak ta bramka nie została znowu ponownie zaliczona. No i Wybrzeże jest przed szansą wyjścia po raz pierwszy w tym meczu na prowadzenie, bo Ostrowianie prowadzili 1-0 i oni zawsze, zaczynając tą pierwszą połowę, prowadzili. A teraz będzie rzut karny po faulu na Tomaszu Gębali, reprezentant Polski, zresztą Wybrzeże naszpikowane reprezentantami naszego kraju w drużynie z Ostrowa Wielkopolskiego. Nie ma reprezentantów Polski, jest reprezentant Ukrainy Iwan Burzek, jest reprezentant Gruzji Miriami Gawaszeliszwili, ale choć Kamil Adamski wydaje się, że zasługuje na miano reprezentanta Polski, grał w poprzednich sezonach, ale teraz nie zyskuje uznania w oczach selekcjonera reprezentacji narodowej. I teraz ponownie Kacper Ligarzewski, ale przegrywa pojedynek z Mikołajem Czaplińskim i Wybrzeże po raz pierwszy prowadzi w Ostrowie Wielkopolskim 7-6. 13 meczu, minuta meczu pierwszego o brązowy medal Orlen Superligi. Gdańszczanie po raz pierwszy obejmują prowadzenie, oby na krótko, oby Ostrowia szybko to odrobiła i wyszła na prowadzenie. Halo Studio.
2: Radio Transmisja.

0: Zbliża się 15.30, co w regionie południowej Wielkopolski. O tym opowie nam Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Postrzelony 5-latek w Odalanowie. Szczegóły za chwilę. Ponadto informacje ze świata mediów, tych lokalnych. A na koniec sport i arcyważny mecz ostrowskich Żużlowców.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 5-latek postrzelony z wiatrówki na terenie prywatnej posesji w Odolanowie. O takim zdarzeniu w piątkowe popołudnie została powiadomiona Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy oraz zespół ratownictwa medycznego.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 13-letni chłopiec w trakcie zabawy na terenie ogrodu podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego 5-letni brat. W wyniku zdarzenia młodszy chłopiec został postrzelony w okolice podbrzusza. Poszkodowany został przetransportowany do placówki medycznej. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono czynności z udziałem grupy dochodzeniowo-śledczej. Wykonano m.in. oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczono broń. Na ten rodzaj broni nie jest wymagane pozwolenie. Zbadano również stan trzeźwości rodziców.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasza, rzecznik prasowy ostrowskiej policji. O całym zdarzeniu policjanci powiadomili sąd rodzinny i nieletnich. Sprawdzono również, że wcześniej w tej samej rodzinie nie odnotowano interwencji związanych z przemocą domową. Policjanci będą wyjaśniać dokładne przyczyny i okoliczności z tego zdarzenia, jednak już ze wstępnych ustaleń mundurowych można wywnioskować, że był to jedynie nieszczęśliwy wypadek.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: A teraz coś ze świata mediów, tych mniejszych.
4: O tym, jak w lokalne media postanowił zainwestować kaliski ustosunkowany mecenas, któremu nie przeszkodziła w tym znajomość z prezydentem Kinastowskim i jak potem Krystian Kinastowski zainwestował pieniądze z kasy miasta w zlecenia dla pewnej spółki. Przeczytacie na naszym portalu internetowym w artykule pod tytułem Dzieje się w Kaliszu. A dzieje się bez wątpienia i to nie zawsze dobrze. Piotr Waśko, Radio Centrum.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Po 4 z rzędu porażkach nie ma miejsca na kolejne potknięcie. Mowa o żużlowcach Munfin Magnusa Ostrów, którzy w niedzielę o 17.15 na stadionie miejskim podejmą Row Rybnik. Tylko zwycięstwo przedłuży jednej z drużyn nadzieję na udział w rundzie play-off.
5: Obie drużyny zanotowały bardzo słaby początek sezonu i po 5 kolejkach mają zaledwie 2 punkty i zajmują 7 i 8 miejsce w tabeli metalka z drugiej ekstraligi. Większym rozczarowaniem jest postawa ostrowskiego zespołu, w którym zawodzą nie tylko byli mistrzowie świata, tak Chris Holder i Ty Wofinden, ale przede wszystkim Jakub Kramczyk. Gdyby zawodnik do lat 24 zdobywał średnio 6-7 punktów, sytuacja Munfin Magnusa w tabeli byłaby zupełnie inna. A tak, choć wciąż są szanse na udział w playoffach, to trzeba koniecznie wygrać w niedzielę na własnym torze i liczyć na zwyżkę formy zawodników, którzy zawodzili na początku sezonu. W awizowanym składzie Ostrowian znalazł się Duńczyk Jonas Seifert-Salk, dla którego będzie to debiut w barwach Munfin Magnusa przed ostrowską publicznością. Row pochwalił się w ostatnich dniach kontraktem Nikolaja Klinda, ale Duńczyk nie znalazł się w awizowanym składzie, choć oczywiście jeszcze w dniu meczu można dokonać zmian w zestawieniu. Szykują się duże emocje, bo stawka niedzielnego meczu na stadionie miejskim jest ogromna. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 27 minut do 16.

0: Chcecie zobaczyć, jak wyglądała dawniej rzeczywistość zamkowej służby w Gołuchowie? Opowieść inspirowana właśnie tym tematem już dzisiaj i jutro. Wczoraj już ktoś miał ochotę, to wybrał się na 18.30 i zobaczył pierwszy raz po jakimś czasie działalności gołuchowską grupę teatralną. Ona zdecydowała się wznowić jeden ze swoich spektakli. No i tak możemy dzisiaj i jutro jeszcze o godzinie 18.30 na terenie przy Domu Pracy Twórczej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie przy ulicy Borowskiego 2 po prostu zobaczyć trochę sztuki na świeżym powietrzu. Wstęp jest bezpłatny.
1: Warto się wybrać.
2: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
3: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.

0: Przenosimy się do Ostrowa. Sprawdzamy, co u piłkarzy ręcznych robót KPR Ostrowi, którzy podejmują PGE Wybrzeże Gdańsk. Mecz obserwuje reporter Radia Centrum Maciej Kmiecik.
1: A w Ostrowie 27 minuta spotkania, 14 do 12 prowadzi PGE Wybrzeże Gdańsk, które w pewnym momencie tej drugiej połowy zyskało dwubramkową przewagę i długo ją utrzymuje. Było 8 do 6. Później Ostrowianie odrobili stratę. Było 9 do 9. Nawet po rzucie Gawaszyli-Szwiejego wyszli na prowadzenie 10 do 9, ale teraz niestety kolejny nieudany rzut, tym razem Patryka Kloka z skrzydła. No i Wybrzeże może po raz pierwszy w tym meczu wyjść na trzybramkowe prowadzenie. Dużo problemów stwarza Tomasz Kembala, niesamowity zawodnik, świetnie zbudowany fizycznie w obronie i w ataku, naprawdę daje bardzo, bardzo dużo. Odpoczął tylko kilka minut, gdzieś od minuty 20 do 23, ale wrócił na boisko, bo bez niego gra Wybrzeże przestała się na moment kleić. Ostrowianie, no tak jak się można było spodziewać, będą mieli problemy z Wybrzeżem Gdańsk. Na razie w bramce mało daje Kacper Ligarzewski, obronił rzut Gębali, ale był to rzut po faulu, podyktowano rzut karny, no i teraz dopiero wreszcie niecelny rzut Papiny i szansa na bramkę kontaktową. Kończy się 28 minuta spotkania. Kamil Adamski, nowa fryzura, blond włosy, no czy to nowa fryzura na medal, on też po zeszłorocznym sukcesie, kiedy był królem Strzelców, przefarbował włosy, a teraz no taki prawie złoty kolor, ale chyba myślę, że ten brąz dla Ostrowi smakowałby jak złoto, jeśli nie byłby obroniony po tym fantastycznym sezonie z poprzedniego roku. Mecze walki, mecze niesamowitych tutaj właśnie pojedynków w defensywie, dużo rzutów karnych, które świetnie egzekwuje Patryk Marciniak po stronie KPR Ostrowi. Pomylił się w pierwszym podejściu Kamil Adamski, piłka odbita przez Zembrzyckiego, on dobił ją co prawda do bramki, ale też teraz potem już zmiana, no i teraz świetna bramka Dimy Smolikoła i mamy 14 do 13, 29 minuta spotkania w Ostrowie Wielkopolskim, cały czas na prowadzeniu Wybrzeże, które teraz rzuca też 15 bramkę. Nie udało się zatrzymać w ataku gdańszczan i nadal dwie bramki przewagi. Przypomnę, tutaj nie liczy się bilans dwóch meczów, liczą się zwycięstwa, choćby jedną bramką, choćby po rzutach karnych, ale trzeba wygrać. Teraz dobrze wyprowadzony Iwan Burzak, 14 trafienie, rozpoczęła się ostatnia minuta pierwszej połowy, zagrali szybki środek piłkarze Rebut, przepraszam, piłkarze ręczni Gdańska, ale na szczęście tym razem nieskutecznie, również przefarbowany, można powiedzieć, na blond Kacper Ligarzewski, który żegna się z Ostrowią. To są ostatnie mecze tego bramkarza, który w poprzednim sezonie bronił w Górniku Zabrze i wtedy to właśnie Ostrowianie pozbawili tej drużyny brązowego medalu. No a teraz Kacper Ligarzewski ma szansę zdobyć brąz z biało-czerwonymi pasiakami. Ostatnia akcja tej pierwszej połowy spotkania. Kamil Adamski dogrywał na koło zagranie nogą i Iwan Burzak będzie rozpoczynał. Ostatnie sekundy, 10 ich pozostało. Trzeba szybko śpieszyć się, żeby spróbować wyrównać rzut ze skrzydła. Jest, będzie rzut karny podyktowany jeszcze na faulu Przemysława Urbaniaka. Nieudany był ten wcześniejszy rzut Urbaniak ze skrzydła. I tam nieprzepisowo zatrzymany już była obrona w polu i ponownie pewnie Patryk Marciniak. Czas minął już, no i teraz Patryk Marciniak. Bodajże piąty jego rzut karny, na razie był nieomylny. Obojętnie czy w bramce Zembrzycki, czy Poźniak. No i teraz oby ten chowanek KPR Ostrowi, zawodnik, który przez całe życie, całą sportową karierę związany z Ostrowem, doprowadza do wyrównania po 30 minutach w Ostrowie. Remis 15 do 15. Halo Studio.
2: Radio Transmisja.

0: Za miesiąc albo dwa mamy znać szczegóły dotyczące wojsk USA w Polsce. Ten temat już w wiadomościach za 3 minuty o godzinie 16 na antenie Radia Centrum. No i oczywiście rusza wielkoszlemowy French Open już jutro wśród naszych reprezentantów. Szóstka zawodników, Iga Świątek, która trafiła, jak wszyscy mówią, na trudną drabinkę. No ale tu już łatwo nie będzie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
4: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
3: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
4: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
3: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
2: Reklama.
1: Radio Centrum 6 i 4 FM.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: 24 stopnie, dzisiaj już teraz na słup kurtęci, w niektórych miejscach jeszcze o 1-2 stopnie może temperatura wzrosnąć, jutro do 27, ale dzisiaj te 24 to w większości miejsce regionu południowej Wielkopolski, a jesteśmy pod wpływem rozległego układu wysokiego ciśnienia z nadśrodkowej Europy w strumieniu ciepłego powietrza, które napływa z nad południowo-zachodniej Europy. Dzisiaj jest biometr korzystny, no i na pewno cały dzień będzie sprzyjał rekreacji na świeżym powietrzu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 16. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Za miesiąc albo dwa mamy znać szczegóły dotyczące wojsk USA w Polsce. W studni na Mazurach właścicielka posesji znalazła ciało. Jutro rusza wielkoszlemowy French Open. Mamy 6 reprezentantów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu miesiąca lub dwóch powinniśmy poznać kompleksowy plan relokacji amerykańskich żołnierzy w Europie, mówi wiceminister obrony. Stanisław Wziątek nawiązał do decyzji prezydenta Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 000 amerykańskich żołnierzy. Jak dodał, realnych szans na ich stałą obecność w naszym kraju.
4: Teraz mam informację taką. Tak, rozpoczynamy rozmowę. Ile będzie tych żołnierzy amerykańskich w stałych bazach? Jakiego rodzaju to będą żołnierze? Czy to będą tylko i wyłącznie komponenty dowódcze? Czy to będą określone brygady bojowe?
3: Przypomnijmy, niedawno Pentagon ogłosił, że wstrzymuje wysłanie do Polski 4 000 żołnierzy brygady pancernej w ramach rotacji, a kilka dni później Donald Trump ogłosił, że to był błąd i wyśle do Polski 5 000 wojskowych. Policja ustala tożsamość człowieka, którego ciało odnaleziono w studni we wsi Skajboty na Mazurach. Ciało odnalazła właścicielka posesji. Policja nie udziela informacji o tym, jak długo ciało mogło leżeć w studni, ani tego, czy w okolicach w ostatnim czasie ogłoszono czyjeś zaginięcie. Jutro zaczyna się tenisowy French Open. Po raz pierwszy od 2022 roku Iga Świątek nie wystąpi w roli obrończyni tytułu. W turnieju wystąpią jeszcze Magdalena French, Magda Linette, Maja Chwalińska, a także Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Po zimowej przerwie palmy wróciły na rynek w Katowicach. Każda ma 10 metrów wysokości i osobną donicę.
5: Bardzo ładnie i nie spodziewałem się czegoś takiego. Wczoraj pierwszy raz widziałem.
6: It's really cool. We really like this city.
7: No, już się zrobi się cieplej to od razu.
8: Jeżeli nie możesz nigdzie się wyjechać dalej, bliżej morza, to tutaj jest super.
9: No, ale to chyba nie zraszali, czy jak, bo przecież w zeszłym roku były bardzo ładne. Ta ostatnia była, bo te tu zawsze były takie coś nie tak. Teraz jak będzie lało trochę, to odżyją. O.
3: Palmy są potomkami feniksów kanaryjskich, sprowadzonych na wystawę roślin egzotycznych do Gliwic w 1924 roku. Te konkretnie katowickie wyrosły z ich nasion 70 lat temu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Oj, drzewa to znają naprawdę niesamowite historie. 4 minuty po godzinie 16 wracamy do muzyki. Nareszcie. Męskie granie tegoroczne. Ja się

0: Barbara Streisand w imieniu wszystkich kobiet zakochanych. No tak to dźwiękowo brzmi, a jak pięknie w sercach, to tylko wie ta, która to przeżywa i ten, który jest adresatem tych przeżyć i emocji. 10 minut po 16, jest sobota, 23 maja. Najpiękniejsze rzeczy niech rozkwitają nam dzisiaj w sercach. Majowo, pięknie. No i pogoda, nastroja optymistycznie, muzyka w to wszystko się wpisuje.
1: Reklama.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
13: I mamy weekend. I gra muzyka.

kojarzy się może z basenem, palmą, no ale dzisiaj jest tak pięknie urlopowo, weekendowo, letnio, chociaż jeszcze jest w kalendarzu astronomiczna wiosna i przez 28 dni pozostanie. Taka końcówka maja bardzo piękna. No jeszcze do tej końcówki trochę, jeszcze jeden weekend, ale gdybyście chcieli policzyć, to do końca tego roku, wliczając ten dzisiejszy dzień, pozostało nam 155 dni roboczych, ale uwaga, aż 68 dni wolnych od pracy, uwzględniając święta i właśnie weekendy.

0: Początek walki o brązowy medal w Orlen Supernidze. Właśnie dzisiaj Rebut KPR Ostrowia podejmuje u siebie PGE Wybrzeże Gdańsk. Ten mecz obserwuje reporter Radia Centrum Maciej Kmiecik.
1: 39. minuta spotkania i właśnie o czas poprosił trener Kim Rasmussen, bo powoli ten mecz zaczyna się wymykać z jego drużyny. Przegrywa 17-20. To najwyższe prowadzenie Gdańszczan, którzy krok po kroku, punkt po punkcie, bramka po bramce realizują swój plan. W zasadzie realizuje go, można powiedzieć, Tomasz Gębala, kapitalna postawa tego rosłego reprezentanta Polski, który jeśli nie rzuca bramek z drugiej linii, to wpycha się tam w strefę obronną, wymusza rzuty karne, a te rzuty karne zamienia na bramki Mikołaj Czapliński. No dzisiaj kompletnie nie funkcjonuje bramka Ostrowi. Proszę sobie wyobrazić, ja nie pamiętam takiej sytuacji w pierwszej połowie, że ani jeden z 15 rzutów Wybrzeża nie został odbity przez bramkarzy Ostrowi. No źle, źle, jeszcze raz źle. Pierwsza skuteczna interwencja Kacpra Ligarzewskiego miała miejsce w 36 minucie. Owszem, wcześniej odbijał piłki, ale to były piłki chociażby po rzucie Gębali, który był faulowany, no i to do statystyk nie zostało zaliczone. Po drugiej stronie Zemrzycki może też nie odbija dużo piłek, ale na początku drugiej połowy miał bardzo dobrą interwencję w stuprocentowej sytuacji Burzaka. Dwa razy Ostrowianie trafili w słupek. Teraz kombinowana wysoka obrona Gdańszczan. Patryk Grąbel próbuje zaskoczyć Ostrowie. Na szczęście teraz nie ma bramki Gawaszeli-Świliego, ale był gwizdek sędziego, bo byłoby bardzo źle, jeśli by Wybrzeże miało szansę na cztery bramki przewagi. Ewidentnie był faulowany i będzie kolejny rzut karny. Patryk Marciniak 6-6 dzisiaj. Niesamowity wynik. Wychowanka KPR Ostrowi, teraz szansa na siódme trafienie i jest siódma bramka, a więc dwie bramki straty Ostrowian. 18-20, 40 minuta spotkania w Ostrowie Wielkopolskim. Pierwszy mecz o brązowy medal. Przypomnę, gra toczy się do dwóch zwycięstw. Drugi mecz w Gdańsku, w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu, w zasadzie w tej 15-tysięcznej hali, 2 czerwca o godzinie 18. Potencjalny trzeci w Ostrowie Wielkopolskim 6 czerwca o 15, ale to jeszcze daleka historia. Czy dojdzie do tego trzeciego meczu, czy Ostrowianie pojadą do Gdańska z prowadzeniem 1-0, czy też Gdańszczanie będą chcieli przed własną publicznością skończyć tą rywalizację i wygrać 2-0. Na razie są z pewnością bliżsi zwycięstwa w Ostrowie, ale no liczymy, że Kacper Ligarzewski teraz skutecznie w obronie Ostrowianie. No i jest szansa na złapanie kontaktu. Były 3 bramki przewagi drużyny z Gdańska. Teraz możemy dojść rywala na jedno trafienie. Przypomnę, to jest zespół 3. i 4. po rundzie zasadniczej. Ostrowianie zajęli 3. miejsce. Gdańszczanie 4. Stąd też przewaga parkietu w potencjalnym 3. meczu na stronę Ostrowian. Wysoko bronią Gdańszczanie. Utrudnia ta defensywa grę zespołowi Kima Rasmussena i cały czas ten niezmordowany Tomasz Gębala na boisku. Jak nie w ataku, to w obronie. Kiedy skończą się siły reprezentantowi Polski? No zobaczymy, czy wytrzyma trudy tego niesamowitego boju, bo trzeba przyznać, że zawodnicy jednych i drugich nie oszczędzają się, naprawdę walczą na całego w obronie. Tutaj iskry lecą, teraz niedobre podanie, strata piłki i Ostrowianie tracą szansę na to, by doprowadzić do wyniku stykowego. 41. minuta kończy się w Ostrowie Wielkopolskim. Gdańszczanie prowadzą 20-18. Halo Studio.
2: Radio Transmisja.
3: Reklama.
4: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
3: Reklama.
2: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Dobra muzyka.
1: Minęła 16.30 i mała przerwa w muzyce po to, żeby wysłuchać, co w regionie południowej Wielkopolski. O tym opowie Łukasz Kostecki.
0: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ostrowska mieszkaniówka bez prezesa, szczegóły za chwilę, ponadto odpust w Tursku, a na koniec kaliskie spotkania teatralne przedszkolaków.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Andrzej M. nie jest już prezesem Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim. Mężczyzna pozostaje w areszcie tymczasowym w związku z zarzutami przyjmowania korzyści majątkowej w ramach przetargów na prace remontowo-budowlane realizowane przez MZGM.
3: Uchwała w tej sprawie została podjęta przez Radę Nadzorczą Spółki 20 maja i zbiegła się z końcem kontraktu menedżerskiego Andrzeja M. Decyzję podjęła nowa Rada Nadzorcza, powołana pod koniec kwietnia, na czele której stoi Michał Żabiński, sekretarz miasta. Członkowie poprzedniej Rady Nadzorczej już wcześniej zrezygnowali z zasiadania w tym gremium. Czynności zarządcze w spółce MZGM realizuje obecnie powołanej przez Radę Nadzorczą na nową kadencję członek zarządu Konrad Maleszka, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją wraz z prokurentami. Na odwołanie Andrzeja M. z funkcji prezesa miejskiej spółki mogła mieć również wpływ niedawna decyzja Sądu Okręgowego w Kaliszu, który zdecydował o ponownym trzecim już tymczasowym aresztowaniu mężczyzny. Na Andrzeju M. ciążą zarzuty podejrzenia przyjmowania łapówek w związku z realizacją przetargów na prace remontowo-budowlane realizowane przez MZGM. Według ustaleń śledczych podejrzany miał uzależniać wygraną w przyszłych przetargach od przekazywania określonego procentu wartości wykonanych prac remontowych. Podejrzany usłyszał również zarzut nielegalnego posiadania amunicji do różnego rodzaju broni. Za zarzucane mu czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Dla Rady Centrum Jarosław Wardawy.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: W najbliższy weekend Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Tursku tradycyjnie wypełni się pielgrzymami z bliska i z daleka. Wielki odpust maryjny w Tursku to jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych południowej Wielkopolski, którego kulminacja tradycyjnie przypada na Zielone Świątki.
4: Historia sanktuarium w Tursku sięga roku 1764, czasu elekcji ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego, i wiąże się z drzeworytem przedstawiającym Matkę Bożą, świętego Michała Archanioła oraz święte Barbarę i Katarzynę. Obraz przechowywał w swojej chacie karczmarz Jan Biadała w Lenartowicach pod Pleszewem. Według przekazu za ich wstawiennictwem modlono się w Rzeczypospolitej o dobry wybór króla. Gdy zawilgocony obraz wystawiono do wyschnięcia na płocie, miał on unieść się w powietrze i poszybować do oddalonego o 7 km Turska. Działo się to w przededniu Zielonych Świątek, a w miejscu, gdzie drzeworyt opadł na piasek, szybko ustawiono figurę Matki Bożej, potem wybudowano świątynię, która stała się celem pielgrzymek także w czasach zaborów. Tradycja przetrwała co roku na Zielone Świątki. Do Turska przybywają rzesze pielgrzymów pieszo, rowerami, samochodami. W tym roku trzydniowy odpust rozpocznie się w sobotę o 18.30 plenerowym koncertem uwielbienia z holi lenartowickiej. Główna suma odpustowa z procesją odbędzie się w niedzielę o 12.00. We wtorek wieczorem tradycyjne święcenie pojazdów. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Za nami finał 25. kaliskich spotkań teatralnych przedszkolaków imienia Marii Jamruszki-Grzeluszki, odbywający się na deskach Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Podczas piątkowego występu zaprezentowały się dzieci z kilku przedszkoli z regionu. Organizatorem gali były Fundacja Nowa Nadzieja oraz Przedszkole Niepubliczne Bursztynowy Zamek w Kaliszu, którego dyrektorka Katarzyna Miłek w rozmowie z Radiem Centrum podkreślała, jak ważna jest idea spotkań teatralnych przedszkolaków, które odbywają się nie tylko w Kaliszu, ale i w Gnieźnie oraz Głogowie.
5: Jest to bardzo istotna i cenna inicjatywa, zapoczątkowana 25 lat temu przez moją mamę Marię Jamruszkę-Grzeluszkę, która jest pomysłodawczynią tej imprezy kulturalnej dla dzieci. Również mamy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które również są włączane do tego rodzaju przedsięwzięć. Nauczyciele również mogą pokazać swoje możliwości, innowacyjne metody pracy z małym dzieckiem. Ta forma spotkań teatralnych, mam nadzieję, że będzie przez wiele, wiele kolejnych lat kontynuowana.
2: A pierwsze miejsce kaliskich spotkań teatralnych przedszkolaków powędrowało do publicznego przedszkola imienia Krasnala Hałabały numer 30 w Kaliszu za spektakl pod tytułem Zamieszanie w krainie bajek w reżyserii Ilony Kaźmierczak i Anny Misiak. A wszystkich nagrodzonych i obszerną fotorelację znajdziecie na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: I rzutem na taśmę przenosimy się do Ostrowa, gdzie Robót KPR Ostrowia podejmuje PGE Wybrzeże Gdańsk. Obserwuje ten mecz Maciej Kmiecik.
6: 47 minuta rozpoczęta i Ostrowianie prowadzą po długiej, długiej przerwie. 22-21 odrobione straty i teraz trzeba to trzymać, panowie, ale niestety jest bramka ze skrzydła, 22 dla Wybrzeża Gdańsk, bliski tam interwencji był Jakub Zimny, który zmienił w bramce Kacpra Ligarzewskiego. Działo się tutaj bardzo dużo, sędziowie musieli weryfikować na wideo pewną sytuację, o którą poprosili gdańszczanie, domagając się 2 minut dla Marka Szpery, a skończyło się 2 minutami dla zawodnika Wybrzeża Gdańskie. Tak, na tej weryfikacji zostało to wszystko zbadane. Teraz o czas poprosił trener Kim Rasmussen. Wcześniej swoją rozmowę z podopiecznymi przeprowadził Patryk Rąbel. Ależ tutaj emocje, ależ walka. Tutaj gra idzie o brązowy medal. Pierwszy medal, ale zwycięzca tego meczu będzie miał naprawdę dużo, dużo lepszą drogę do tego, by założyć na piersi brązowe krążki. Mateusz Zembrzycki, 8 interwencji na 26 rzutów, 31% ze skuteczności bramkarza Wybrzeża. Ostrowianie, jak mówiłem wcześniej, prawie bez bramki, jeśli chodzi o interwencje golkiperów. Kasper Ligarzewski, 1 na 14 zaledwie, 7%. Jakub Zimny, 1 interwencja na 4 rzuty, 25%. Może Kuba Zimny w tej końcówce, zawodnik wychowany Rebut KPR Ostrowi, przełamie ten brak skuteczności goalkeeperów. Przecież bramkarze przez cały sezon byli mocnym punktem drużyny Kima Rasmussena. Teraz w tym najważniejszym momencie zawodzą, ale może ta końcówka uda się jakoś przełamać. Teraz będzie ciężko doprowadzić do dobrej sytuacji rzutowej, bo chyba jest sygnalizowana gra pasywna. Będzie musiał rzucać Kamil Adamski, oby to wszystko dobrze skończyło się dla Ostrowian. Jest piłka, ale no czemu sędziowie gwiżdżą jednak faul od gwizdali? No wydawało się, że uwolnił się tam prawidłowo Patryk Krok, ale niestety sędziowie byli innego zdania. 47 minuta meczu w Ostrowie Wielkopolskim i mamy ponownie remis 22-22. Gdańszczanie teraz przed szansą na wyjście, na prowadzenie. Oczywiście komplet, a w zasadzie nawet nadkomplet publiczności w ostrowskiej arenie. No i wszyscy liczą na to, że 1-0 Ostrowianie będą prowadzić teraz blisko straty gdańszczanie, ale niestety sędziowie zagwizdali faul. 48 minuta meczu, remis 22-22. Szkoda, że ten gwizdek był, ale dzisiaj jest takie mocno skrupulatne sędziowanie. Teraz Gębala próbuje rzucić, interweniuje Zimny, ale sędziowie znów gwizdzą faul i będą wznawiać piłkę zawodnicy PGE Wybrzeża. Szkoda, bo tych interwencji bramkarskich było dzisiaj dużo więcej niż mówią o tym statystyki, ale nie wszystkie niestety zostały zapisane. Ponownie Gębala, teraz Papina, no jest szansa, odbija piłkę Zimny i co się dzieje? Jest piłka po stronie Ostrowi, trzeba rzucić, ponownie odzyskać prowadzenie, ale spokojnie, bez nerwów Ostrowianie, bo nerwy nie są dobrym doradcą w tej fazie spotkania. Teraz rzucał Gawaszeliszwili, ale zatrzymany przez Zembrzyckiego. Sędziowie gwiżdżą faul, cały czas piłka w posiadaniu Rebut KPR Ostrowi. No i zobaczymy, co tu jeszcze się może wydarzyć. Niespełna 12 minut pozostało mi do końca, a jeszcze tą akcję zobaczmy, czy Ostrowianie wyjdą na prowadzenie. Patryk Rąbel, dużo tam rozmów z sędziami, z komisarzem, podobnie Kim Rasmussen, który w pierwszej połowie ukarany został nawet żółtą kartą za niezgadzanie się z interwencjami arbitrów, ale to już jest historia. Ostrowscy kibice na stojąco pomagają swoim ulubieńcom. Ci konstruują kolejną akcję ofensywną. Wybrzeże dosyć wysoko broni taką niewygodną obroną, ale zobaczymy, jak z tego wyjdą Ostrowianie. Przyspieszają. Kamil Adamski, jest piłka i jest bramka numer 23, Iwan Burdzak, ależ piękne podanie Kamila Adamskiego i zdobywa bramkę numer 23. I jeszcze będzie kara 2 minut dla zawodnika Wybrzeża Gdańsk, Filip Michałowicz, ukarany 2 minutami, a więc teraz Ostrowianie mają szansę odskoczyć na 2 bramki. Chyba dawno takiej sytuacji nie było, nie wiem, czy była w tym meczu w ogóle taka sytuacja, że Ostrowianie prowadzili różnicą 2 bramek. 11 minut do końca, Ostrowia prowadzi z Gdańskiem 23-22, połączymy się na końcówkę tego spotkania. Halo Studio.
0: Radio Transmisja.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca. Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
0: Reklama.

0: Przenosimy się ponownie na końcówkę już pierwszego spotkania. Brązowy medal w Orlen Superlize do Ostrowa Wielkopolskiego. Robót KPR Ostrowia kontra RPG Wybrzeże Gdańsk. Obserwuje ten mecz Maciej Kmiecik.
1: Minuta i 44 sekundy do końca. Teraz niestety kontuzja chyba Mejriami Gabaszeliszwilego przy prowadzeniu Ostrowi 28-27. Gruzin grał bardzo dobre spotkanie, no i szkoda byłoby go stracić w końcówce tego spotkania. 28-27. Kamil Adamski w bardzo trudnej sytuacji rzucił bramkę. Wybrzeże próbowało wykorzystać fakt, że pusta była bramka Ostrowi, która grała w osłabieniu. Kacper Ligarzewski nie zdążył do niej wrócić, rzucali do pustej bramki, ale na szczęście nie trafili, no i dzięki temu Ostrowianie mają szansę w końcówce tego spotkania wyjść na dwubramkowe prowadzenie, ale martwi nas widok zwijającego się z bólu Gruzina, reprezentanta tego kraju, który chyba podkręcił staw skokowy, albo nie daj Boże coś stało się z jego kolanem. Duże emocje w ostrowskiej arenie. W 46 minucie Ostrowianie prowadzili 22-21 po bramce Kroka. Później Ligarzewski, który w końcówce wreszcie odzyskał swój blask, zatrzymał Mikołaja Czaplińskiego. W 55 minucie to był remis wtedy, ale Urbaniak spudłował setkę po pięknej akcji całej drużyny. Dwie minuty też złapał Krzysztof Misiejuk po uderzeniu przypadkowym w twarz Macieja Papina, ale niestety sędziowie byli bezwzględni, jak zgodnie z regułami musieli dwie minuty kary mu podyktować. Tutaj niestety bardzo zła sytuacja, sporo medyków na parkiecie opatrują Gabaszeliszwilego. Coś tam stało się poważnego, nie jest w stanie nawet dopuścić w asyście swoich kolegów boiska i chyba Ostrowianie stracili Gruzina nie tylko do końca tego meczu, ale obawiam się, że do końca tego sezonu, a może dłużej, ale oby nie, oby to wszystko gdzieś tylko skończyło się na strachu. Ostrowscy kibice oczywiście dodają notuchy reprezentantowi Gruzji, który grał sezon przeciętny, ale w playoffach wzbił się naprawdę na wyżyny i grał bardzo, ale to bardzo dobrze. Teraz opuszcza na noszach boisko. Szkoda, bo mógł rzucić bramkę numer 29, być może na wagę awansu, na wagę zwycięstwa, na wagę 1-0 dla Rebut KPR Ostrowi w walce o brązowy medal. No teraz, czy ta sytuacja nie załamie Ostrowian? Grają już w komplecie, jest Iwan Burzak, jest Przemek Urbaniak, jest Kamil Adamski w tych decydujących fragmentach. On bierze na siebie ciężar gry. Minuta 40 do końca. Jeśli Ostrowianie rzucą bramkę, będą bardzo, ale to bardzo bliscy zwycięstwa, ale trzeba rzucić. Kluczowa akcja tego spotkania. Jeszcze rozgrywają daleko. Jeszcze Smolikow, jeszcze Kamil Adamski. Nikt nie decyduje się na rzut. Adamski zatrzymany faulem przez rywala. Uciekają te sekundy. Minuta 20 do końca. Już teraz minuta 15. Zegar nie zatrzymany. Kamil Adamski zdecyduje się na rzut. Rzucił, ale broni Zembrzycki. Szkoda, szkoda, szkoda, bo to mogła być akcja meczu. Minuta do końca, teraz trzeba obronić. Ewentualnie potem jeszcze będzie szansa na rzucenie zwycięskiej bramki, bo to tak pewnie wyjdzie, że zostanie może z 20, może 30 sekund. Jeszcze mogą być czasy brane przez trenerów. Teraz Gębala, blisko straty faulu w ataku moim zdaniem, ale sędziowie nie gwizdają tego przewinienia i chyba jest zaliczona bramka. Jest, ale dlaczego nie odgwizdano faulu w ataku? Ewidentnie wpadł przy rzucie na obrońcę. To być może była decyzja, która zaważy na losach tego spotkania. Szkoda. 20 sekund do końca meczu. Kim Rasmussen pewnie będzie brał jeszcze czas. Tam niestety cały czas ten Miriami Gabaszeliszwili w myślach naszych zawodników, ale trzeba rzucić, trzeba zdobyć tą bramkę, nie dopuszczać do rzutów karnych. Kamil Adamski blokowany i teraz jeszcze Wybrzeże ma szansę 5 sekund przed końcem. Nie ma rzutu na bramkę, jest remis, będą chyba rzuty karne, chociaż jeszcze zegar zatrzymany, jeszcze będą rozgrywać Gdańszczanie tą akcję, bo zdążył o czas poprosić trener tej drużyny. Patryk Rąbel, a więc 4 sekundy zostały gdzieś tam ten dzwonek, który zazwyczaj naciskają trenerzy na ławce sędziowskiej, zabrzmiał w tumulcie i jeszcze będą mieli akcję na rzucenie zwycięskiej bramki. Kamil Adamski mógł to skończyć, ale tam ten dramat Ostrowi rozpoczął się niestety od tej kontuzji Miriani Gałaszeliszwiliego. Szkoda, bardzo szkoda Gruzina, który grał dzisiaj naprawdę dobre spotkanie. Miejmy nadzieję.

0: Czy będą rzuty karne, czy Wybrzeże wygra jedną bramką, ależ tutaj emocje w ostrowskiej arenie, tumulty niesamowity. Podań za dużo też nie może być, bo ten czas ucieknie drużynie z Gdańska. Pewnie pójdzie piłka do Gębali, no i ten będzie rzucał na bramkę Ligarzewskiego. Ależ emocje już rozpoczęli, teraz zatrzymany jeszcze zagranie nogą jednego z zawodników, już będzie rzut po czasie. Jeszcze tam Burzak jakieś rozmowy z rywalem, ale tutaj nic chyba się już nie wydarzy. Rzucił ewidentnie Tomasz Gębala w nogi Iwana Burzaka. Nie wiem, dlaczego w ogóle jest podyktowany jeszcze ten rzut wolny, ale jest. No i potężny Tomasz Gębala ma szansę rzucić jeszcze tą bramkę nad murem albo obok muru Ostrowi, która teraz szczelnie ustawiła tą obronę. No i zobaczymy, czy tam Kacper Ligarzewski pilnie w bramce. Jeszcze sędziowie odsuwają mur na przepisową odległość. No i Tomasz Gębala, czy rzuci, czy wygra, czy z kolei nie, po bloku. No i będą rzuty karne. Połączymy się już na ten element gry. Halo Studio.
1: Radio Transmisja. Gramy tak.

0: Radio Centrum 106 i 4 FM. Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: A dzisiaj słonecznie i słabe zachmurzenie, umiarkowane w ciągu dnia, też wzrastające właśnie do umiarkowanego z kierunków zachodnich, głównie z północnego zachodu wiatr. Ciśnienie wysokie, biometr jest korzystny i nad Polskę napływa powietrze polarne. Na zachodzie cieplejsze niż na pozostałym obrzeże. Dzisiaj wysoka wyżowa pogoda z dużym usłonecznieniem i słabym wiatrem przez cały dzień i biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 17:02. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Nie żyje 12-latka, której od wczoraj szukano w Krakowie. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, za chwilę ostatnie mecze. Premier żąda wyjaśnień w sprawie influencera, który wjechał samochodem nad morskie oko, by zrobić sobie selfie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja już ostatecznie potwierdza. Poszukiwana 12-letnia Elżbieta nie żyje. Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich w śmierci dziecka. 12-latka nie wróciła do domu w czwartek wieczorem. Do dzisiaj szukali jej policjanci, strażacy, żołnierze i mieszkańcy Krakowa. Odnalazł ją w Lesie Wolskim strażnik miejski.
4: W terenie bardzo trudno dostępnym natrafił na ciało młodej kobiety. Wiemy już w tym momencie, że jest to ciało poszukiwanej 12-latki. Teren został zabezpieczony. Tutaj na pewno decyzją prokuratora ciało zostanie skierowane na sekcję.
3: Mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy. Okoliczności śmierci dziecka spróbuje wyjaśnić śledztwo. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś ostatnia kolejka. Wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w Ekstraklasie. Na wicemistrzostwo liczą Górnik, Jagiellonia i Raków, a szanse na europejskie puchary ma nawet siódma Legia, mówi trener Marek Papszun.
5: No matematycznie chyba ktoś tam wyliczył, nie, że to jest 15,5% szans, ale to jest piłka. Widzieliśmy, co w tym sezonie się działo.
3: Z ligi spadną na pewno Bruk, Bet i Arka. I jeszcze jedna drużyna. Zagrożone są Lechia, Widzew, Krakowia i Piast. O pilne ustalenie wszystkich szczegółów rajdu ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka i o wyciągnięcie surowych konsekwencji zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych premier Donald Tusk. Jak ocenił, sprawa ta budzi zrozumiałe oburzenie. Ukraiński influencer wjechał ekstrawaganckim sportowym samochodem nad Morskie Oko. Przejechał 8 kilometrów przez Tatrzański Park Narodowy trasą objętą zakazem ruchu. Policja ukarała go mandatem 100-złotowym, choć za takie wykroczenie grozi 5 tysięcy. Jak podała policja, mężczyzna oszukał funkcjonariuszy, powiedział, że wjechał tylko za szlaban i od razu zawrócił. Amerykańscy naukowcy donoszą

0: mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami a bólami głowy, depresją, lękiem i stosowaniem środków nasennych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I przenosimy się 5,5 minuty po godzinie 17 na parkiet do Ostrowa, gdzie bardzo intensywne emocje. Maciej Kmiecik.
3: Rzuty karne. 1-1 po pierwszej serii. Nie pomylili się Kamil Adamski i Michał Bowicz. Teraz Patryk Adamski. I trafił chyba 7 albo nawet 8 rzut karny wykonywany przez wychowanka Rybut KPR Ostrowi. Te wcześniejsze były w meczu w tych 60 minutach regulaminowych. Teraz nie pomylił się również z linii rzutów karnych. Niesamowite emocje teraz Kacper Ligarzewski. No nie bronił dobrze w całym meczu, ale może pokona teraz Czaplińskiego, ale to jest też etatowy wykonawca rzutów karnych i broni Ligarzewski, ale że odbił pięknie piłkę. Poleciała piłka w ten sektor zajmowany przez najzagorzalszych fanów piłki ręcznej w Ostrowie Wielkopolskim, a więc jest minimalna przewaga, ale teraz trzeba wszystko rzucić, ależ pięknie nogą tam popracował Kacper Ligarzewski i jest 2-1, prowadzi Ostrowia po 2 seriach w bramce Wybrzeża Poźniak. Wykonuje Dawid Adamski, młodziutki wychowanek Rebut KPR Ostrowi, oby wytrzymał to wszystko nerwowo. On rzucał ważne bramki w trudnych meczach z mocnymi rywalami. No i Dawid po koźle i jest bramka 3-1. Blisko. Jeszcze trochę trzeba zachować tych zimnych nerwów i wyjechać do Gdańska, do Ergo Areny z zapasem 1-0. Nieważne, mówiłem jak. Jedną bramką, 10, 3 po rzutach karnych. Byle to wygrać. No i teraz Kacper Ligarzewski tańczy w bramce niczym Jerzy Dudek w finale Stambule, ale pokonany przez Stanescu. Jest 3-2 w rzutach karnych, ale jeśli Ostrowianie nie pomylą się, wygrają, bo ten jeden rzut karny odbity przez Kamila Adamskiego. Teraz Patryk Krok podchodzi do linii 7 metra przeciwko Zembrzyckiemu. Zembrzycki, bramkarz reprezentacji Polski. Patryk Krok też leczył kontuzję. Patryk Krok i niestety pomylił się Patryk Krok, a więc wracamy do punktu wyjścia. Już nie ma tej przewagi, pociesza go Dawid Frankowski, ale Patryk Krok rzucił fatalnie nad bramką, nawet Zembrzycki nie musiał interweniować i pomyłka bardzo kosztowna. No i teraz znów wszystko w rękach bramkarzy. Zmiana, Mikołaj Krekora, on bronił ważne rzuty karne, teraz był bliski, ale niestety jest bramka Peplińskiego i Wybrzeże 3-3, a więc remis w rzutach karnych. Jeszcze jedna seria. Kamil Adamski już rzucał, a teraz będzie rzucał Robert Kamyszek. Mniej dzisiaj grał, bo też wrócił po kontuzji, ale Robert, rzuć tą bramkę. Wykonał takiego pajacyka Kornel Poźniak, ale piłka wpadła do siatki. Robert Kamyszek teraz zbija piątki z kolegami. No i wszystko w rękach Kacpra Ligarzewskiego. Czy zatańczy jak Sandro Mestrić? Rok temu, kiedy bronił rzuty karne, bronił ważne piłki. No i zobaczymy. Papina kontra Ligarzewski. Papina czy Ligarzewski? Okienko i Papina doprowadza do tego, że wszystko zaczniemy od nowa. Remis w regulaminowym czasie gry. Remis 4-4 w serii rzutów karnych. No i teraz zaczynamy od nowa. Ci sami zawodnicy mogą podchodzić do pierwszego skucia, można powiedzieć, kto się pierwszy pomyli. Łapią się za głowy już kibice, którzy naprawdę na ostatku nerwów. Niesamowite emocje w meczu Rebut KPR Ostrowi. Jeszcze czekamy na to, kto będzie wykonywał. Ręce złożone do modlitwy wręcz przy kibicach. No emocje sięgają zenitu. Tutaj naprawdę tętno, ciśnienie jest gigantyczne. Gra idzie o brązowy medal, o zwycięstwo w tym pierwszym meczu. Nie udało się wygrać w regulaminowym czasie. Nie udało się wygrać w serii pierwszych rzutów karnych. Szkoda, że pomylił się Patryk Krok, bo byłoby blisko. A tak wybrzeże, choć Zembrzycki nie interweniował ani razu, jest nadal w grze. Jeszcze tam narady wśród trenerów wyznaczają kolejne piątki do rzucania. Ale czy będzie potrzebne aż 5 rzutów, bo może ktoś wcześniej się pomyli. Mikołaj Krykora rok temu też bywał bohaterem. Po tym sezonie odchodzi z Ostrowi, ale też odbijał bardzo ważne piłki. A może ten młodziutki Jakub Zimny dziś mniej szans dostawał, a może on odbije piłkę na wagę zwycięstwa w tym spotkaniu. Oj, dzieje się naprawdę bardzo dużo. Najważniejsze, że ten Miriami Gawaszewiczwili, który zniesiony na noszach w 59 minucie, wrócił do drużyny. No może ta kontuzja nie będzie taka groźna, może tam był jakiś skurcz, może jakiś ból w ręce, w nodze zawodnika, reprezentanta Gruzji. No i wracamy do tych rzutów karnych. Mikołaj Krykora odebronił, on doświadczenie. Ale niestety jest bramka dla Wybrzeża i oni teraz otwierają serię. Teraz pod presją Rebut KPR Ostrowia. Kto będzie podchodził pierwszy do rzutów karnych? Obstawiam, że Kamil Adamski ponownie, choć on dzisiaj raz się pomylił, a po dobitce dorzucił. To jednak nie, jednak stawia na Patryka Marciniaka, który dzisiaj wykonywał bezbłędnie te rzuty karne, ależ musi mieć odporność psychiczną. Patryk Marciniak, Zembrzycki został na linii. Patryk Marciniak, ależ piękna bramka, wkomponował wręcz w bramkę Zembrzyckiego. Bez szans golkiper reprezentacji Polski, a Marciniak kolejny raz zbija piątki ze swoimi kolegami. Niesamowita odporność psychiczna tego gracza dziś, bezbłędny. Jest zmiana Francji Ostrowi. Jakub Zimny, mówiłem, że może on, może ta młodość kontra Czapliński, reprezentant Polski. Kuba, obroń to, Kuba! Ale jednak wyskoczył i dolnym trafieniem w bramkę Czapliński spokojnie unosi rękę. Wywarli presję maksymalną na Ostrowie. Teraz Kamil Adamski, też specjalista od rzutów karnych. Przypomnę, że też pierwszy mecz sezonu w Gdańsku decydowały rzuty karne. Wtedy Ostrowianie przegrali, ale niech historia się nie powtórzy, niech to będą zwycięskie rzuty karne. Jest dolny róg, prawy dolny róg bramki i trafia Kamil Adamski. No i zobaczymy, teraz chyba będzie Stanescu podchodził z Wybrzeża Gdańsk. Ciągną się w nieskończoność te rzuty karne, no bo nikt nie chce przegrać. Każdy tutaj zostawił mnóstwo sił, mnóstwo walki, energii. No i teraz Kacper Ligarzewski, nabuzowany emocjami, i Stanescu, Ligarzewski! Ależ pod poprzeczkę zadrżałem, bo myślałem, że ten rzut nie zmieści się w bramce, ale na szczęście dla Gdańszczan Stanescu się nie pomylił. Ligarzewski położony wręcz na kolana, bramka wpadła. No i Dawid Frankowski. Siła spokoju, choć młody wiek tego zawodnika. No zobaczymy. Poźniak w bramce drużyny z Gdańska. Dawid Frankowski. Wyszedł jednak Poźniak z bramki. No i zatrzymał Frankowskiego. I to właśnie ten golkiper jest bohaterem Wybrzeża Gdańsk. Cieszą się gdańszczanie, którzy wygrywają ostatecznie w Ostrowie 35-34 po serii niesamowitych rzutów karnych. Ręką odbił bramkarz Wybrzeża Gdańsk. No i niestety po takim boju Ostrowianie przegrywają drugi mecz 2 czerwca o 18 w Ergo Arenie i miejmy nadzieję, że dojdzie do trzeciego meczu 6 czerwca w Ostrowie Wielkopolskim. Halo Studio.
2: Maciej Kmiecik, dziękujemy.
1: Radio Transmisja.
4: Reklama.
5: Wieczór tańca, kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów, po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie Centrum.
6: Ostrów Wielkopolski kontynuuje erę elektromobilności.
7: Kontynuujemy erę elektromobilności w Ostrowie Wielkopolskim, bo nowoczesne miasto to takie, które inwestuje jednocześnie w komfort mieszkańców, czyste powietrze i dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
8: Reklama.
9: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
6: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

0: Dzień otwarty w Orlim Stawie, zwiedzenie zakładu, atrakcje dla rodzin, ekologiczna edukacja, to wszystko w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw już jutro. To z okazji 20-lecia działalności tego miejsca. Wydarzenie potrwa od 10 do 16, no i jutro można skorzystać właśnie z tej propozycji. Będzie także coś dla tych najmłodszych i dmuchane zamki, zjeżdżalnie, malowanie buziek i konkursy z nagrodami. Będzie spotkanie z łosiem czy stosiem i do tego wszystkiego jeszcze efektowne pokazy i eksperymenty naukowe. Na miejscu też będzie można obejrzeć sprzęt transportowy wykorzystywany przez zakład. To wszystko jutro, dzień otwarty w Orlim Stawie od 10 do 16.
1: Warto się wybrać. I gra muzyka.
2: Reklama.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: Wolałby pan jednak inne okulary?
5: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
4: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
3: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl / info / producenci.
2: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: A już następną niedzielę szansa, żeby wspomóc tych, którzy tego potrzebują. Akcja krwiodawstwa na polach marsowych w ramach festynu z okazji Dnia Dziecka od 11 do 15.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Opatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
0: Reklama.
2: Hity ponad czasem.

0: Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem w morskie oko, no i chwalił się tym w internecie. Szczegóły w wiadomościach o 18 na antenie Radio Centrum, a skutki tego są takie, że ma zakaz wjazdu na teren Polski na 5 lat.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Tak.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: A jutro w ciągu dnia do 27 stopni, więc spodziewajmy się naprawdę.

0: świat i Polska.
1: Ukraińcy kontynuują ataki w głębi Rosji, celują w obiekty przemysłowe. USA i Iran z optymizmem mówią o szansach na porozumienie kończące wojnę. Influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, straci prawo pobytu w Polsce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukraina uderzyła w rosyjski zakład położony 1700 km od granicy, potwierdził to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To kolejny ważny obiekt przemysłowy Rosji zaatakowany w ostatnim czasie przez Kijów. Więcej o sytuacji za naszą wschodnią granicą Cezary Jaszczyk.
2: Zełenski przekazał, że zakład Metafrax, położony w okolicach Permu, odpowiada za produkcję na potrzeby rosyjskiej zbrojeniówki, w tym komponentów do dronów i samolotów. Prezydent określił atak jako ukraińską formę sankcji na Rosję. Niemalże w tym samym czasie doszło do uderzenia na terminal naftowy w Noworosyjsku. Na terenie obiektu wybuchł pożar. W nocy ukraińskie drony uderzyły też w skład ropy w Teodozji na Krymie. Miejscowe media donoszą już o problemach z dostępnością benzyny w Sewastopolu.
1: Wojna z Iranem może zakończyć się nawet dziś lub za kilka dni, ocenił szef dyplomacji USA Marco Rubio. W podobnym tonie wypowiada się Iran. Teheran poinformował, że w negocjacjach ze stroną amerykańską pojawiła się tendencja dążąca do zbliżenia. Sprawca rajdu nadmorskie Oko zostanie rozliczony, poinformował minister spraw wewnętrznych. Przekazał, że na wniosek policji trafi on na listę osób niepożądanych z zakazem wjazdu na teren Polski na 5 lat. A to wszystko przez naruszenie porządku publicznego. Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem nadmorskie Oko, gdzie jest oczywiście zakaz wjazdu. Chwalił się tym w internecie. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Na jednym z największych w Polsce rynku hurtowym są już dostępne praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
3: Bardzo popularna kapusta młoda, tak? Jeszcze tam 10 dni temu trzeba było za nią zapłacić 5, 6, 7 zł za sztukę. Obecnie to już można taką młodą główkę kupić w okolicach 3 zł. Młode ziemniaki, brzoskiewki, koperek, rabarbar, tak? Taki typowy symbol lata. Pomidory malinowe, specjalność polskich plantatorów. Chyba najsmaczniejsze na świecie obecnie kosztują około 7-8 zł za kilogram.
1: I jak dodaje ekspert, wystarczy jeszcze trochę słońca, żeby pojawił się wysyp tanich truskawek.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 3 minuty po 18.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama.
5: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

ABBA i tutaj naprawdę szerokie wspomnienia, jeśli chodzi o repertuar tej grupy, ale teraz już słynny utwór z grupy repertuaru, grupy Wet Wet Wet. Główny motyw muzyczny brytyjskiej komedii romantycznej. Tutaj Andy McDowell, Hugh Grant w rolach głównych, czyli cztery wesela i pogrzeb. Love is all around.

0: Skoro już muzycznie i filmowo, to zahaczamy o Kinocentrum przy Łaziennej 6. Dobrze się kłamie w moim towarzystwie. To jest film taki, który proponujemy wam w ramach przypomnienia. Między innymi Kasia Smutniak na ekranie. Kultowy komediodramat, przebój kasowy na całym świecie, wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, wraca po 10 latach od światowej premiery do kin. Doczekał się remake'ów w ponad 20 krajach, w tym także w Polsce. No i jutro specjalnie podczas seansu Kino Kawka.
1: Teraz konkurs.
0: A na 17, jeśli macie jutro czas, to zapraszam do Kina Centrum przy Łaziennej 6. Podwójne zaproszenie na taką fabułę. Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Siedmioro długoletnich przyjaciół spotyka się na kolacji. No i żeby urozmaicić sobie wieczór, wymyślają zabawę. Czyli dzielą się między sobą treścią każdego SMS-a, maila czy rozmowy telefonicznej, które otrzymują w trakcie spotkania. No, nie trzeba dodawać, że tutaj sporo zamieszania to wywoła. A jak się zakończy, czy ta niewinna gra będzie rodziła konflikty, które niełatwo będzie zażegnać? O tym już przekonacie się w Kinie Centrum. Piękne, fantastyczne miejsca, bo i wygodne fotele, kanapy, no i będzie można sobie także do tego wszystkiego jeszcze coś słodkiego zapodać, oprócz tego, co na ekranie, no i oczywiście wypić dobrą kawę. 88 400 106 4, numer telefonu do nas, kto ma ochotę wybrać się do kina jutro i ma chwilę na to, żeby właśnie o 17 skorzystać z seansu Kino Kawka. Czekamy.
1: Radio Centrum.
0: Wracając do muzyki, Whitney Houston już teraz. Ona też i filmowa, i muzyczna.

0: teraz konkurs.
1: No to wracamy do seansu w kinie Centrum Szkoły Łaziennej 6. Weekend. Jest z nami Małgosia. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: No jak ci mija ten czas, powiedz? Tak bardzo ciepło, intensywnie. Lod już dzisiaj jadłaś?
2: Nie, jeszcze nie.
1: Trzeba zacząć
2: jeszcze
1: ten sezon.
2: Nie, bo ja nie lubię takich aż upałów, więc dopiero będę wychodzić.
1: A, to na spokojnie, jak to troszeczkę już te upały będą mniejsze. No jutro będzie jeszcze intensywniej, do 27 miejscami, więc naprawdę tak, trzeba dokładnie. Będzie szukać gdzieś jakiejś ochłody. No, może się zdarzyć. Na pewno jakaś piękna chmura nad tobą zawiśnie, żebyś mogła swobodnie przemieścić się do kina, gdybyś miała ochotę. No dobrze, podwójne zaproszenie jest twoje. Dzisiaj się przed słońcem chronisz, ale generalnie to chyba tęskniliśmy już za takim ładniejszym momentem.
2: Tak, bo już za zimno.
1: Powiedz mi, wolne czy pracujesz? Jak to u ciebie ten weekend mija?
2: Ten weekend wolna.
1: O, to tak, no to super. To mam nadzieję, że kino to będzie doskonały punkt do tego spędzenia miłego weekendu, który jeszcze sobie dopiszesz. No a teraz antena jest twoja, proszę, pozdrawiam. I oczywiście bilety też podwójne zaproszenie do kina twoje, dwa bileciki. To,
2: super.
1: To ty spokojnie sobie teraz możesz już delektować się. No i oczywiście pozdrawiaj.
2: Super, dziękuję ślicznie. Oczywiście pozdrawiam Radio Centrum.
1: Dzięki.
2: Moje siostry.
1: Dużo ich masz?
2: Proszę?
1: Dużo ich masz? Ja taka ciekawa jestem.
2: Trzy.
1: O, fajnie. Jak mają na imię?
2: Karolina, Wioletta i Dorota.
1: No to pozdrawiamy serdecznie dziewczyny od Gosi, od siostry Gosi. Już ci nie przeszkadzam.
2: No i moją kochaną córeczkę, Wiktorię.
1: O, no na pewno się ucieszy, będzie przeszczęśliwa. Wszystkiego dobrego weekendu jeszcze raz,
2: dziękuję,
1: dobrych
2: ślicznie.
1: Wrażeń w
2: dziękuję.
1: Kinie. No i trzymaj się ciepło, do usłyszenia znów na antenie
2: dziękuję,
1: i do zobaczenia w kinie. Pa!
2: Pa, pa! Radio Centrum.
1: Tu hity ponad czasem, Christopher Cross już teraz.

0: Hity ponad czasem na 106.4, jest sobota, jest weekend. Ten dzień może się na przykład bardzo wolno toczyć, nie mamy nic przeciwko. Dzisiaj jest Światowy Dzień Żółwia, ja tak sprawdzam, a jutro będzie Światowy Dzień Ślimaka. No to tak ładnie się składa. My chcemy, żeby takie dni jak najdłużej trwały, a dzisiaj zachód słońca o 20.36, więc jeszcze trochę tego czasu z nami. A hitów ponad czasem jeszcze mnóstwo.
1: Reklama.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
1: Reklama.

12 minut do godziny 19. Koncert z okazji Dnia Matki w Kaliszu. Już jutro w hali widowiskowo-sportowej Osiry w Republice Łódzkiej. A Katarzyna Zawada w towarzystwie zespołu Q-Artists wystąpi właśnie na scenie. Jutro ten koncert z okazji Dnia Matki.

0: Niesamowite, w Gdyni nie muszą wychodzić z domu, żeby poczytać książkę. Bibliotekarze mają dostarczać czytelnikom książki do domu. Szczegóły w wiadomościach o godzinie 19, a tymczasem coraz częściej latamy w podróż. Większy ruch na lotniskach, szczegóły już o 19.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
0: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
0: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23. Reklama.
2: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: W obszar wyżowy wbije się od północnego zachodu Zatoka Niżowa, związana z niżem z nadpółnocnej Skandynawii i będzie się przemieszczać od Pomorza Zachodniego w kierunku Podkarpacia. To znaczy wzrost zachmurzenia, lokalnie słabe przelotne opady deszczu oraz burze. Jutro od 26 do 27 stopni w regionie, wiatr słaby, umiarkowany z kierunków zachodnich. Biometr niekorzystny będzie przechodził w neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 19.

0: 500 nadal jest wolnych, mówi Tomasz Korowczyk z łódzkiego magistratu.
1: Ten trend spadkowy widoczny jest od kilku lat. Te dane wyraźnie pokazują, że niż demograficzny coraz wyraźniej wpływa na liczbę najmłodszych mieszkańców Łodzi. I podobne zjawisko obserwujemy oczywiście w całej Polsce i w wielu krajach Europy.
0: Co roku władze Łodzi przygotowują o 1000 miejsc mniej. Coraz częściej latamy w podróż. W ubiegłym roku polskie lotniska obsłużyły 66 milionów pasażerów, o 12% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej osób wybrało się do Londynu, Mediolanu, Rzymu, Oslo i Amsterdamu. A kto wybiera się do Zakopanego, może wreszcie wjechać kolejką na Kasprowy Wierch. Po 3-tygodniowej przerwie uruchomiono znów kolejkę. Przestój spowodowany był remontem, a także ćwiczeniami ewakuacyjnymi z udziałem ratowników TOPR-u i strażaków. Kolejka kursuje codziennie od 8 do 18. Jak udostępnić bibliotekę tym, którzy nie mogą jej odwiedzić? Przykład daje Gdynia. Bibliotekarze do swojej oferty dopisali opcję książka do domu. Skorzystać z niej mogą osoby mające problemy z poruszaniem się, a więcej na ten temat reporter Paweł Radzewicz.
2: Dostęp do księgozbioru Biblioteki Gdynia wszedł na nowy poziom, przyznaje wicedyrektorka Magdalena Kruszyńska.
3: Tak, dostarczamy książki pod drzwi.
2: Oferta jest skierowana do osób, które chcą, ale nie mogą same wybrać się po książki.
3: Chcemy wyjść naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami, które samodzielnie nie mogą udać się do biblioteki. Mówimy o ograniczeniach ruchowych, ale też myślimy, nie wiem, o osobach starszych, też o takich osobach, które czasowo nie mogą wyjść, o osobach, które są uwięzione w domu.
2: Zainteresowani mogą wypożyczać zarówno książki, jak i audiobooki. Żeby skorzystać z bezpłatnej dostawy, wystarczy zadzwonić albo napisać do biblioteki.
0: Zainteresowani mogą wypożyczać zarówno książki, jak i audiobooki. Żeby skorzystać z bezpłatnej dostawy, wystarczy zadzwonić albo napisać do biblioteki.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: 3 minuty po 19 wracamy do hitów ponad czasem. Jennifer Lopez.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
8: Centrum. Radio Centrum.

Chris Norman i wiemy, że jest sporo wśród was fanów jego twórczości Baby, I Miss You, już kwadrans po 19, ale jeszcze jest taki moment na to, żeby troszeczkę odpocząć od takiego zgiełku, byle nie przysnąć.

0: 19 minut po 19. Lionel Richie przed nami, Cool and the Gang, Roy Orbison, Kapitan Nemo. Takie propozycje w hitach ponad czasem.
1: Reklama.
2: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Opatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
1: Reklama.

0: Kapitan Nemo, zawsze kochałem mnie w hitach ponad czasem 23 minut do 20. Kto kocha taniec, choreografię, muzykę, ten może wybrać się na wieczór tańca. Kierunek choreografia, spektakl studentów Akademii Muzycznej w Łodzi będzie w Kaliszu w Centrum Kultury i Sztuki przy Łaziennej 6. To już 27 maja, czyli w środę o godzinie 18. Wybrane etiudy i zadania sesyjne przygotowane przez wykładowców i autorskie choreografie studentów, a potem będzie można z autorami i z występującymi na scenie porozmawiać, dowiedzieć się też, jak się studiuje choreografię i techniki tańca na Akademii Muzycznej w Łodzi. Na pewno ciekawe spotkania, wejściówki do odbioru w kasie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: Warto się wybrać!

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie. Reklama.
1: Radio Centrum. Hity ponad czasem.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Są wyniki pierwszego w tym sezonie pomiaru z poziomu suszy w Polsce, a najbardziej ucierpiałym 3 województwa. Szczegóły w wiadomościach już za 10 minut o 20:00.

0: 5 minut pozostało do godziny 20. Jak już te brawa wybrzmiały, to jeszcze sporo różnych dźwięków w tych momentach, kiedy hity ponad czasem na 106,4 mają wyjątkowo niesamowity wydźwięk właśnie w weekend. Co na do usłyszenia ode mnie? No patrzę i myślę i tak sobie wymyśliłam, że może to. Okej. Do usłyszenia. Hity ponad czasem zostają. Grażyna Marciniak, trzymajcie się, jeszcze pogoda na jutro. Będzie ciepło. No i oczywiście potem spora dawka muzyki. W takim razie pozostajecie z nią.
1: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Od wczesnych godzin porannych od północnego zachodu na obszar kraju będzie nasuwać się zatoka niżu z chłodnym frontem atmosferycznym, a w ciągu dnia będzie ona się dość szybko przemieszczała z północnego zachodu na południowy wschód Polski, co to oznacza, że mogą być przelotne opady deszczu, również burze, a maksymalnie jutro od 26 do 27 stopni, wiatr umiarkowany, okresami porywisty z kierunków zachodnich, a w czasie burz porywisty. Biometr niekorzystny będzie się zmieniał w neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 20.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Susza daje się we znaki rolnikom, szczególnie mocno w trzech województwach. Wojskowi chwalą zakup samolotów

0: gleboznawstwa w Puławach. To prawdziwy skok technologiczny dla polskiego lotnictwa, tak wojskowi i eksperci mówią o dostawie pierwszych myśliwców F-35. Trzy nowoczesne maszyny wczoraj wieczorem wylądowały w bazie lotniczej w Łasku. Polska zamówiła 32 takie samoloty.
1: Jego wyjątkowość polega na technologii stealth, czyli tej niskiej wykrywalności przez radary, dzięki kształtom, w jaki został zaprojektowany, jak i dzięki pokryciu. Dodatkowo są tam takie możliwości, które ułatwiają pracę pilotowi, jak chociażby możliwość wglądu nawet pod nogi dzięki systemowi kamer, jak i specjalnemu hełmowi. Pilot widzi w czasie rzeczywistym, co znajduje się pod samolotem, tak jakby podłoga samolotu była przezroczysta.
0: Mówił kapitan Marek Sobieraj z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego. W tym roku Polska ma otrzymać 12 maszyn. Dostawy wszystkich zakończą się w 2029. Kto szuka pracy na kolei, ma szansę znaleźć ją na Śląsku. Koleje Śląskie przygotowują zatrudnienie w najbliższych latach nawet 600 osób. Dziś zatrudniają 1500. Spółka szybko się rozwija, zamówiła właśnie 35 nowych pociągów. Będą potrzebni m.in. kierownicy pociągów, konduktorzy i maszyniści. W Barczewie na Warmii, mieście słynącym z wielkiego więzienia, rozpoczął się festiwal literacko-kryminalny. Nazywa się Czyjo Zina. Uczestnicy spotykają się tu z autorami poczytnych kryminałów i prawdziwymi tropicielami przestępstw. Sam tytuł festiwalu zapisano w Gwarze Warmińskiej, a logo imprezy stanowi kształt Warmii utworzony z połączonych czerwonych kropek.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
0: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
2: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
1: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.